0: Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Gdzie będą prowadzone prace? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
1: Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko-Wielkie, obecnie to ulica Warszawska we Lwowie. Tam pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Drugie miejsce to gmina wiejska Riwne w rejonie Kowalskim obwodu Wołańskiego. Tam pochowani są mieszkańcy dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku. Zgoda na ekshumację wydała Państwowa Komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych.
0: Do końca długiego weekendu na drogach będzie więcej patroli drogówki. Na co policjanci będą zwracać uwagę? O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: W pierwszej kolejności na prędkość oraz na to, czy kierowca wykonuje niebezpieczne manewry. Jednocześnie policjanci sprawdzają, czy dzieci na rowerach i na hulajnogach elektrycznych używają kasków ochronnych. Taki obowiązek jest od wczoraj. Zapytałem Antoniego Rzeczkowskiego z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, co zrobią funkcjonariusze, jeśli takiego kasku nie będzie.
3: Policjanci zatrzymają takiego uczestnika ruchu drogowego do kontroli. Jeżeli będzie to osoba do 16 roku życia, wówczas będziemy dążyć do tego, aby ustalić opiekuna takiego dziecka.
2: Za brak kasku u dziecka opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Policjanci zapowiadają też, że w czasie drogowych kontroli samochodów będą za każdym razem sprawdzać trzeźwość kierowców i te dodatkowe działania potrwają do poniedziałku.
0: Kierowcy, bądźcie więc ostrożni. Kilkanaście państw sojuszniczych, zaangażowane siły morskie, lotnicze i specjalne. Tak wyglądają tegoroczne morskie manewry NATO pod nazwą Baltops. To największe tego typu szkolenia sojuszu w basenie Morza Bałtyckiego. Co dokładnie będą ćwiczyć marynarze?
4: Przede wszystkim szybkie reagowanie i współpracę z sojusznikami. Manewry obejmują niemal cały Bałtyk. Od cieśniny Skagerrak aż po Zatokę Ryską i zachodnie wybrzeże Estonii. Ponad 20 okrętów NATO wypłynęło w morze i wspólnie z lotnictwem będzie ćwiczyć m.in. śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. W manewrach bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Dla Estończyków te manewry to jest niejako kontynuacja ćwiczeń obronnych, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevat Torm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun.
0: Relacjonował nasz specjalny wysłannik do Talina, Maciej Sołtys. Manewry potrwają do 19 czerwca.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, francuska publiczność coraz chętniej stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open.
6: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo, że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumacz mi jeden z nich. Możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej, początek finału o 15:00, a na naszej stronie internetowej rmf24.pl przeczytacie o drodze do sukcesu naszej polskiej tenisistki. A ja przypomnę, w półfinale nasza tenisistka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Została pierwszą zawodniczką w historii, która jako kwalifikantka dotarła aż do tego etapu Rolanda Garrosa. O tym spotkaniu rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek z Żelisławem Żyżyńskim z Canal Plus Sport.
7: Żelku, fenomenalny sukces. Maja Chwalińska, pani profesor, pokazała, że jest absolutnie godna tego, żeby tutaj zostać nową polską królową Paryża. Przede wszystkim, co zdecydowało o tym, że to jednak Maja, że to jednak Maja, a nie Diana, bo to było szalenie wyrównane spotkanie. Niby dwa sety, ale ponad dwie godziny.
8: Tak sobie myślę, że jeśli na Sorbonie wprowadzą przedmiot gra na mączce, to myślę, że zajęcia będą się musiały odbywać w języku polskim, a wykładowczyniami będą Iga Świątek i Maja Chwalińska, bo to jest po prostu Polak Garros, jeśli patrzymy na to wszystko. Co zdecydowało, że Maja pokonała dzisiaj Dianę Schneider? Myślę, że serce. Wielkie, wielkie, niesamowite serce do walki, serce wojowniczki, plus głowa, psychika, walczyła dziewczyna, która warunki fizyczne miała od zawsze. Te warunki fizyczne od kategorii wiekowych najniższych pozwalają na bardzo dużo, pozwalają często wygrywać. I Diana Schneider nie była przygotowana, myślę, choć powinna być, tak jak wszystkie wcześniejsze rywalki Mai Chwalińskiej, ale nie była przygotowana na to, co Maja wniesie na kort, na tę niesamowitą ambicję, na tę grę. Zupełnie inną niż gra każdej innej zawodniczki ze światowej czołówki, czy nawet z top 50. Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu. A no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się, jak choćby wiele razy Zwieriew, który teraz jeszcze jest w drabince, który ma wielką szansę i rywale powiedzą, sprawdzam. Wielkie, niesamowite serce plus niesamowite umiejętności, wola walki. Ta cała historia, którą Maja ze sobą wniosła, która myślę już na zawsze będzie inspiracją dla każdego w całym światowym sporcie. I to nie są za duże słowa, bo Maję Chwalińską poznał cały świat, jej historię poznał cały świat, historię walki z depresją, historię walki z każdym, kto mówi, że ona się nie nadaje, że ona nie da rady, że jest za mała, że jest zbyt wątła, że to nie dla niej. Cały świat pozna tę historię. I Maja będzie wspaniałym przykładem kogoś, kto mimo wszystkich tych opinii sukces osiągnął. A ja mam tę przyjemność, że oglądałem ten finał w Bielsku, w macierzystym klubie BKT, gdzie masa ludzi mi dzisiaj dużo ciepłych słów powiedziała o Maji Chwalińskiej. Ludzi, którzy ją znają, którzy tutaj trenują, którzy mówią, że Maja nigdy nie odmówi autografu, rozmowy. I ona tutaj jest królową serc, a teraz myślę, że jest królową serc każdego Polaka, każdego tenisowego fana na świecie. A ten mecz tylko dorzucił do jej niesamowitej legendy. Naprawdę. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby Maja wygrała finał, żeby dopisała jeszcze ostatni rozdział tej fenomenalnej historii, ale dla mnie absolutnie bez względu na to, co się wydarzy, ona jest wielką, wielką zwycięzczynią i już na zawsze ikoniczną postacią polskiego sportu. Ja się nie waham tych słów użyć.
7: Polski Kopciuszek, który wciąż jest na tym balu. Ja nie wiem, kto zostanie sportowcem roku w Bielsku Białej, bo jest jeszcze Kasper Tomasiak. Ale naprawdę konkurencja będzie niesamowita. Maja Chwalińska może to wygrać. Co będzie musiała zrobić, żeby pokonać drugą Rosjankę? Mira Andrzejewa rozbiła Martę Kostiuk dość mimo wszystko niespodziewanie. Co będzie musiała Maja zrobić? Czy będzie musiała zagrać inaczej? Czy będzie musiała być po prostu sobą, taką jaką była w ostatnich 10 meczach, licząc od kwalifikacji?
8: Będzie musiała być sobą. To nie jest czas na zmianę. Zresztą ona nie dałaby rady tego zmienić. Ona nie da rady grać tak mocno, tak szybko, tak nisko nad siatką, jak grają rywalki regularnie. Ona jest w stanie, co dzisiaj pokazała w meczu z Dianą Schneider w kilku wymianach, nagle zaskoczyć taką płaską, mocną piłką, gdy rywalka spodziewa się ciągłego przebijania po krosie albo spodziewa się kolejnego top spinu do backhandu, jak to jest Sasha Bain w pewnym momencie mówił. Przecież ona gra wszystko po krosie, także nic się nie buja. Dwie piłki później Maja nagle strzela fantastycznie po linii i patrzy zdziwiona Schneider na Saszę Baina, na swojego szkoleniowca. Ale jak to? Natomiast Andrzejewa będzie i świetnie przygotowana taktycznie i będzie zawodniczką, która potrafi taktykę realizować. Mira Andrzejewa jest też naprawdę niesamowicie uzdolniona taktycznie i technicznie. Ona pierwszy wielki sukces odniosła, wygrywając Indian Wells, czyli korty twarde, ale przypomnę, że to są te najwolniejsze korty twarde. Iga Świątek też to wiele lat pokazywała. Te korty, które najbardziej przypominają, powiedziałbym, mączkę, jeśli możemy mówić o jakichś kortach twardych, że przypominają grę na mączce, to są to korty w Indian Wells. Jeśli chodzi o szybkość grania. Mira trenuje we Francji, na kortach ziemnych przede wszystkim. Się rozwijała i trenowała i przygotowywała. Conchita Martinez to jest szkoła hiszpańska i tak naprawdę Mira Andrzejewa w formie, Mira Andrzejewa z czystą głową, to jest Mira Andrzejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze. Jestem pewien, że czegoś można być pewnym w sporcie, ale że to myślę pierwszy z wielu finałów Miry Andrzejewej, bo ona jest tenisistką wyjątkową pod warunkiem, że wytrzyma głowa. Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdy po prostu sama tłukła się rakietą w udę, zostawały siniaki. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Mai uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, jeśli uda ją się zmusić do tego, żeby też często biegała do dropshotów, jeśli Maja będzie w stanie te dropshoty też grać tak dobrze, jak robi to do tej pory, no to może powalczyć, no bo z każdym może powalczyć zawodniczka, która jest na samym skraju top 20 w świecie, no bo takie jest obecnie miejsce, takie będzie miejsce po tym turnieju Mai Chwalińskiej, ale moim zdaniem nie tylko dlatego, że to finał, to będzie najtrudniejsza rywalka Mai Chwalińskiej na tym turnieju, natomiast to, że to jest finał, moim zdaniem jest atutem Mai, bo ona już naprawdę nie ma nic do stracenia, nic do udowadniania. Ona może się tym finałem bawić, a wrogiem Miry Andrejewej będzie, myślę, sama Mira i presja na niej ciążąca. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w głowach dwóch zawodniczka, najbardziej w głowie Miry Andrejewej. Ciekawy jestem tego meczu.
7: No czekamy na sobotę. Ostatnie pytanie, no muszę zadać, korci mnie. Która z profesorek naszych polskich z Sorbony by teraz wygrała w meczu Iga Świątek, Maja Chwalińska? Jak myślisz?
8: One by się zagrałyby dwie piłki pod siatką, uściskały się serdecznie pod tą siatką, przytuliły i razem wzniosły puchar w górę.
0: Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa. Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa, przypomnę, już jutro. Dodam jeszcze, że Andrijewa w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk, pogromczyni Igi Świątek. Zwyciężyła w dwóch setach 6-1, 6-3. Polska tenisistka idzie jednak jak burza, z niecierpliwością więc czekamy na finał. Maja, niezależnie od wyniku, już jesteś dla nas wielka. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 3:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo
3: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Reklama.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia, czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. $8 miliardów dla Ukrainy i sojuszników, a także nowe sankcje na Rosję. Posłuchajcie o nowym projekcie ustawy przegłosowanym przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Będzie też o kontrolach na niemieckich granicach, z których Berlin mimo nacisków Unii Europejskiej nie chce rezygnować. Zajrzymy też do Krakowa. Powiemy o wyjątkowej wystawie o mieście i jego dźwiękach. Nowe sankcje na Rosję, a także $8 miliardów wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników. To wszystko znalazło się w projekcie ustawy przegłosowanej przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ustawa zobowiązuje prezydenta USA do nałożenia dodatkowych restrykcji, m.in. na rosyjskie instytucje finansowe, a także firmy sektora energetycznego. Przewiduje też podniesienie cen na rosyjskie towary do minimum 500%. Do Ukrainy i sojuszników USA miałoby trafić z kolei $8 miliardów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projekt trafi teraz do Senatu, gdzie jego los nie jest jednak pewny. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. Zeszłej nocy auto osobowe wpadło tam do rzeki. Zginął 23-letni mężczyzna. Fakty ustalał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Z nieznanych przyczyn kierujący 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, ale w środku pozostał 23-letni pasażer. Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano już prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
0: Berlin nieustępliwy w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Na marginesie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych wiceszef polskiego resortu Maciej Duszczyk przyznał, że tu cytat: jest coraz mniej argumentów, aby utrzymywać kontrolę na granicach. Podobnego zdania jest Komisja Europejska, która wezwała Niemcy do stopniowego znoszenia kontroli. Berlin ma w tej sprawie jednak inne zdanie. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt twardo bronił decyzji o utrzymaniu kontroli granicznych i zapowiedział, że te kontrole będą nadal funkcjonować. Odrzucił argumenty Komisji Europejskiej. Stwierdził, że kontrole przyniosły pozytywny efekt, bo zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń i wniosków o azyl. Wyjaśnił, że kontrole zapobiegają także przeciążeniu niemieckich służb. Zasugerował także niewydolność obecnego systemu unijnego. Stwierdził, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za kraje posiadające granice zewnętrzne, podczas gdy pakty migracyjne zapewniający lepszą ochronę granic zewnętrznych nie wszedł jeszcze w życie. Tak więc nie zanosi się na szybkie zniesienie kontroli.
0: Kilkoro pracowników niemieckiego przewoźnika Lufthansa zostało rannych w wypadku Boeinga 787. Do groźnego incydentu doszło na lotnisku we Frankfurcie. Na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu. Na pokładzie maszyny nie było na szczęście pasażerów. Jak wyglądał ten wypadek, możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Bieszczady polecają się na długi weekend. W Faktach RMF FM podpowiadamy, gdzie warto udać się na długi weekend, jeśli nie macie pomysłu. W Bieszczadach jest bardzo dużo nieoczywistych atrakcji, na przykład najgrubsza w Polsce jodła. Drzewo to zobaczył nasz reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Wyjątkowy jest też jej wiek, bo ma jakieś 260 lat, czyli rosła, gdy w Polsce rządził król Stanisław August Poniatowski, za oceanem nie było Stanów Zjednoczonych, a Antarktyda czekała na odkrycie. Żeby zobaczyć jodłę, trzeba, jadąc z Cisnej w kierunku Baligrodu, zjechać w prawo we wsi Jabłonki. Na końcu jest parking, dalej pół godziny pieszo, lekko pod górkę, da radę nawet z dzieckiem. A co do rozmiaru, Lasumiła ma tyle wzrostu, co 10-piętrowy wieżowiec i ponad 5 metrów obwodu. Potrzeba kilku osób, żeby ją objąć, a nie zaszkodzi próbować, bo podobno jej przytulanie przynosi szczęście, a na pewno jest miłe. Jak otaczający ją rozśpiewany ptakami las.
0: Miasto to nie tylko bruk, ulice czy budynki. W Muzeum Krakowa do 13 grudnia będzie można zwiedzać wyjątkową wystawę poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków – Dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys spytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak w zasadzie brzmi Kraków.
4: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
1: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
4: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulicy Placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
1: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
4: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
1: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
4: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
1: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
4: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. No a po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
1: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
4: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
1: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
4: Tak daleko jak historia Krakowa.
1: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
4: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
1: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
4: W wymiarze dźwiękowym?
1: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
4: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
1: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
4: Tak, to jest...
5: Ujrzymy, usłyszymy.
4: Usłyszymy, posłuchamy. Też posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty. Po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów i o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
5: Skąd pomysł na taką wystawę?
4: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
0: Z dr Moniką Widzicką rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie. Słowa, przypomnę, do 13 grudnia. Nasza rozmówczyni zapewnia, że wystawa brzmi fantastycznie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zbliża się godzina czwarta, czas więc na kolejne fakty. Zapraszam. Rosjanka Mirra Andrijewa rywalką Mai Chwalińskiej w finale turnieju French Open. Czy Polka szykuje tajną broń na to spotkanie? Sprawdzimy to w faktach. W nich także o potencjalnych rozmowach Unii Europejskiej z Rosją. Będziemy też zgłębiać początki państwa polskiego. I to dosłownie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła Maja Chwalińska, finalistka wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pisze historię. Pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Po meczowym wywiadzie Polka przyznała, że czuje się jak we śnie. Staram się zachować spokój, bo wiem, że to najlepsza droga dla mnie. To mi pomaga grać mój najlepszy tenis. Ale wiecie, próbuję to robić, ale w środku jest burza. Uwierzcie mi. A jutro finał, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Czy Polka szykuje jakąś tajną broń? Rozegrałam tu już z 8 meczów albo więcej, tak więc nie mam żadnych sekretów. Ale trochę oglądałam Mirrę. Grała już wcześniej przed nami, oglądałam jej grę, no i cóż, to było niesamowite. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenia. Na pewno dam sobie wszystko. To finał Wielkiego Szlema. Mówiła po meczu Maja Chwalińska. Zostajemy przy sporcie, mamy kolejną dobrą wiadomość. Tym razem z siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Polki w Nankinie wygrały z Czeszkami 3-0. Dziś biało-czerwone zmierzą się z Serbią. To drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Oby nie ostatnie. Jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To bilans tragicznego wypadku na Rysach, najwyższym szczycie Polski. Przypomnę, dwie osoby spadły z dużej wysokości. Akcję TOPR-u utrudniały bardzo trudne warunki, gęsta mgła i niski pułap chmur. W akcji ratunkowej brało udział około 30 strażaków. O szczegółach przeczytacie na rmf24.pl. Brytyjski Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Raniony nożem 18-latek zmarł skuty kajdankami, mimo że to on był ofiarą 23-letniego napastnika. Do ataku doszło pod koniec roku, ale o sprawie zrobiło się głośno po tym, jak policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim brak reakcji policjantów na słowa 18-latka o tym, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. Mundurowi aresztowali go i skuli kajdankami. Chwilę później mężczyzna zmarł. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Po tej tragedii funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale jak zapewnia brytyjska policja, nie pełnią obecnie służby na pierwszej linii. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęs Tutis Budrys oświadczył, że niedawne incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich wpisują się w szerszą strategię Rosji. Jego zdaniem Moskwa chce w ten sposób destabilizować demokratyczne państwa. Budrys podkreślił, że Kreml prowadzi skoordynowane działania, aby osłabić europejskie bezpieczeństwo. Gdyby pojawiły się nowe alarmy o zagrożeniu z powietrza, mamy specjalne procedury, powiedziała naszemu wysłannikowi na Litwę pani Lucyna, przewodniczka po Wilnie.
1: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
2: Co pani musi robić?
1: W zależności gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
0: Usłyszał w Wilnie nasz wysłannik Piotr Bułakowski. Czeski premier Andrzej Babisz uważa, że to niemiecki kanclerz Friedrich Merz powinien w imieniu Unii Europejskiej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem Babisza Donald Trump skupia się teraz głównie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Merz proponuje m.in. specjalny status Ukrainy w Unii Europejskiej oraz unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. W faktach RMF FM wzięliśmy pod lupę popularne miejsca wypoczynku w naszym kraju. W Sopocie pokoje w hotelach i pensjonatach przed czerwcówką zapełniały się wolniej niż przed majówką. Obłożenie wciąż jest jednak wysokie. Czy jest zatem szansa, aby znaleźć jeszcze jakiś wolny pokój? To sprawdził nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
3: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
4: Czyli na ostatnią chwilę niektórzy.
3: No, dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
2: Według Sopockiej Organizacji Turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
5: Tajemnice historii w faktach RMF FM.
0: Dno Jeziora Ledwińskiego skrywa jeszcze niejedną tajemnicę. W RMF FM odwiedzamy miejsca szczególnie ważne dla początków państwa polskiego. Jak wyglądają poszukiwania skarbów z X wieku? Sprawdził to nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Jak wyglądają badania dna Jeziora Ledwińskiego? Rzeczywiście jest tak, że ono może skrywać jeszcze niejedną tajemnicę?
7: Ten procent, który w tej chwili jest rozpoznany, to w zasadzie jest znikomy, dlatego że są to niezwykle czasochłonne badania. Te badania, które w zeszłym roku się skończyły, czy dwa lata temu, one przez trzy sezony były kontynuowane, dlatego że te nawarstwienia, które przez ten 1000 lat tutaj znalazły się na brzegu jeziora, mozolnie są usuwane, zwłaszcza jeśli są tam jakieś konstrukcje, one muszą być odsłaniane, namierzane. Współcześnie archeolodzy dysponują dość dokładnymi, znaczy bardzo dokładnymi metodami geolokalizacji. Kiedyś, kiedy to było po prostu z lądu namierzane, spuszczane były jakieś takie punkty, którymi się namierzano. I potem po weryfikacji okazało się, że te plany troszeczkę odbiegały od rzeczywistości. Teraz jest to o wiele dokładniejsze. Niemniej pewnych rzeczy nie da się ominąć. Po prostu trzeba to po kolei, mozolnie, centymetr po centymetrze odsuwać. Pewnie większość z Państwa nie wie rzeczywiście, że archeolodzy podwodni posługują się takim specjalnym odkurzaczem, który nazywa się ejektorem. Jest to dokładnie, działa na zasadzie odkurzacza, czyli trąba zasysa warstwę, a z drugiej strony przez wylot wylatuje to wszystko, ale dzięki temu tylko w ten sposób są w stanie pod wodą pracować, dlatego że inaczej byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe. I wtedy właśnie powoli, nawet nie używają w dużej mierze takich szpachelek jak my na lądzie, ale ręką po prostu wzruszają czy poruszają te warstwy i wtedy to błotko takie, które się robi, właśnie ejektor zasysa i wyrzuca, a wtedy oni odsłaniają przedmioty, zabytki, tutaj też relikty wału czy umocnień mostów, których wokół wyspy w czasie panowania pierwszych piastów tutaj sporo się znalazło takich inwestycji drewnianych. To było najbardziej dla nas samych zaskakujące, że kiedy skończyły się badania mostu, potem jeszcze wały, gdzie są, to widać. Potem odkryto takie umocnienia i wydawało się, że generalnie Ostrów Lednicki już jest po prostu rozpoznany, nic nowego nie możemy powiedzieć. A tymczasem chyba w 2020, ale to już jest mniej istotna różnica, odkryto most na Ledniczkę, to jest taka mała wysepka na zachód od Ostrowa Lednickiego. Pierwszy został wzniesiony w początku X wieku, potem kolejny pod koniec XIII. Też w początku lat 20. takie spore badania, które właśnie długo, długo trwały i się zakończyły. Zaskakującym chyba dla wszystkich odkryciem, czy nową interpretacją tego, co kiedyś uznawano za umocnienia, teraz okazuje się, że jest to raczej wał, jest to kilkanaście warstw belek, skrzyń drewnianych, oznaczone w ogóle, zapraszam na wystawę wszystkich Państwa, bo to jest super, super będzie wystawa i super znalezisko, ale właśnie udało się ustalić, jakby te lata 70., 80., w tych wielu innych grodach piastowskich. Ostrów Lednicki też przechodzi taką wielką akcję przebudowy. To jest ten rozmach Mieszka, naprawdę budzi szacunek dla tego władcy.
6: największe, najważniejsze, takie najbogatsze odkrycia z dna jeziora Lednickiego? Czy to już za nami, czy to jeszcze przed nami?
7: Myślę, że w dużej mierze jednak to są mosty, które już są odkryte i rozpoznane dość dokładnie. To jest coś chyba najbardziej spektakularnego. To są najdłuższe tutaj u nas mosty i przecież wzniesione na ponad 10-metrowej toni, także jest to inwestycja bardzo spektakularna. I myślę, że z tych podwodnych to chyba wskazałabym właśnie mosty, ale właśnie te umocnienia, które spadły, zwłaszcza, że kiedy my kopiemy na lądzie, no dostęp powietrza, lata upływające sprawiają, że drewno próchnieje i jesteśmy w stanie je rozpoznać tylko w najniższych warstwach, natomiast oni mają cudowną możliwość, której im zazdrościmy, właśnie zupełnie drewna takie jak wpadło do wody, takie oni znajdują, czyli z wszystkimi śladami obróbki, z nacięciami od jeden do ileś, tak jak drwal to opracowywał. No to jest fantastyczna rzecz.
6: To, co mnie się jeszcze gdzieś rzuca tak na myśl, do głowy, kiedy ponad 1000 lat jednak historii, czy te 1000 lat w jakiś sposób wpływa na to, co my znajdujemy tutaj? No bo mówimy o licznych wojnach, teren przejmowany przez jednego państwa, przez drugie, 10 stuleci, to jednak jest kawał czasu.
7: U mnie w szkole, w sali historycznej, historia magistra vitae est. I nic się nie zmieniło. Generalnie, czy byśmy czytali o historii Persów, Greków, Rzymian, znajdziemy te same historie tych samych głupców u władzy, tych samych mądrych przywódców. Różnie. Powtarzamy, wydawałoby się, że moglibyśmy wyciągać naukę, nie powtarzać błędów, ale chyba to jest natura ludzka, że błędy, pomyłki większe i mniejsze są wpisane w naszą naturę. Jako społeczeństwo, jako ludzi.
0: Mówiła Ewa Pawlak, archeolog z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a rozmawiał z nią nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. No.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 16 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Jest zgoda Ukrainy na kolejną ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. W faktach także o chaosie w Brukseli, w której protesty przeciwko reformie edukacji zamieniły się w zamieszki w centrum stolicy Belgii. Ile pieniędzy miał na koncie w USA papież Leon XIV? Liczba może was zaskoczyć. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Jak poinformował IPN, podczas wcześniejszych prac odnaleziono tam dwa masowe groby i jeden pojedynczy. To pierwsza taka zgoda wydana na wniosek Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Chaos w Brukseli. Doszło tam do protestów przeciwko edukacji i reformie edukacji, które szybko jednak zamieniły się w zamieszki. Przypomnę, rząd wspólnoty francuskiej zapowiedział pakiet zmian w szkołach francuskojęzycznych, które mają objąć nauczycieli. Chodzi m.in. o dodatkowe godziny lekcyjne w tygodniu, za które dydaktycy nie dostaną wynagrodzenia. Protest szybko jednak wymknął się spod kontroli. Demonstranci odpalili race i petardy, podłożyli również ogień pod stojaki na rowery. Policja odcięła centrum miasta wokół dworca centralnego. Użyła również armatek wodnych, aby rozproszyć protestujących. Skażona została rzeka Stobnica w Ludczy na Podkarpaciu. Władze samorządowe apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do wody. W rzece zauważono śnięte ryby. Służby sprawdzają, co było źródłem zanieczyszczenia wody. Pobrano również próbki do dalszych badań.
1: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Jak po ostatnich alarmach przeciwlotniczych wyglądają kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich? Sprawdzają to reporterzy RMF FM. Do Tallina udał się Maciej Sołtys.
2: Jest tu nieco ponad 210 publicznych schronów, które mogą zapewnić tymczasowe schronienie dla około 160 tysięcy osób. W samym Tallinie tych punktów jest kilkadziesiąt. Są one oznaczone specjalnym symbolem. To ciemnoniebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Taki symbol można znaleźć przy wjazdach do parkingów podziemnych, w wejściach do nowoczesnych hoteli czy centrów sportowych. Ale jak sam się przekonałem, nie tak łatwo je odnaleźć. Niektóre znajdują się w zaułkach czy na tyłach budynków. Punkty schronienia w Estonii zostały zmapowane. Można je odnaleźć na stronie Estońskiej Rady Ratownictwa.
0: Nepalski przewodnik Hilary Sherpa został odnaleziony żywy na zboczach Mount Everest 6 dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni mężczyzna dotarł na najwyższy szczyt świata z brytyjskim alpinistą Chrisem Trallem. W czasie drogi powrotnej stracili jednak ze sobą kontakt. Sherpa został znaleziony wczoraj rano przez ekipę organizacji zajmującej się oczyszczaniem gór. Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Tej wiosny Mount Everest zdobyła rekordowa liczba, ponad 1000 osób. 5 wspinaczy niestety zginęło. Takiego widoku największe miasta Polski mogą tej gminie tylko pozazdrościć. To właśnie w bieszczadzkiej gminie Lutowiska niebo jest wyjątkowo gwieździste. Tutaj też działa drugi pod względem wielkości w Europie – Park Gwiezdnego Nieba.
3: Mamy tutaj bardzo mały stopień zanieczyszczenia sztucznym światłem. W związku z tym to niebo jest niemalże zbliżone do naturalnego.
4: Dużo widać.
3: No, specjaliści mówią, że o ile w Warszawie przy bezchmurnym niebie widać 200 gwiazd, to w Bieszczadach można ich zobaczyć 3000.
4: 3000!
3: 3000, a Droga Mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
0: Opowiada z dumą Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem utworzenia Parku Ciemnego Nieba. W gwiazdy można patrzeć gołym okiem, można też skorzystać z pomocy fachowców z teleskopami. Niecałe 9 dolarów, czyli równowartość 31 zł, otrzymał papież jako zwrot ze swojego nieużywanego już konta w Stanach Zjednoczonych. Na nagraniu zamieszczonym na platformie X słychać, jak Leon XIV z rozbawieniem wspomina rozmowę z przedstawicielką banku w USA. It's a true, slightly modified, but true story. Robert Prevost ma dokładnie 8 dolarów i 65 centów. Oznajmiła mu podczas to niedawnej rozmowy telefonicznej przedstawicielka banku, a kiedy powiedział on, że jest papieżem, pracownica banku od razu się rozłączyła. To prawdziwa historia, dodał papież wśród śmiechu obecnych na spotkaniu. Zadziwiające może być także to, że dokument poświadczający wypłatę tej sumy przekazał Leonowi XIV skarbnik stanu Illinois, który w tym celu przybył specjalnie do Watykanu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 6 w RMF FM, czas na fakty. Mateusz Bożek, zapraszam. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polka wzbudza sensacje na całym świecie. Fakty otwieramy znakomitymi wieściami z kortów Rolanda Garrosa. Później o tragicznej katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Zginęła jedna osoba. Okoliczności wypadku bada prokuratura. Krakowskie przedmieście w Warszawie. W weekendy tylko dla spacerowiczów. Maja Chwalińska w finale turnieju French Open. O tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Maja Chwalińska zasugerowała, że będzie prawdopodobnie przygotowywała się do finału French Open, analizując grę i słabe punkty Mirry Andrijewej, oglądając nagrania jej dotychczasowych meczów.
2: I definitely study my opponents. I try to.
1: Nie ma wątpliwości, że staram się analizować grę moich przeciwniczek. Poza tym ja po prostu uwielbiam oglądać tenisowe mecze. Jak byłam młodsza, oglądałam je codziennie przez cały dzień i sądzę, że naprawdę pomaga mi to doskonalić moją własną grę, wyjaśniła nowa gwiazda polskiego tenisa.
0: A ja przypomnę, finał turnieju French Open jutro o 15.
3: Fakty z Małopolski.
0: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają okoliczności katastrofy śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Przypomnijmy, maszyna wczoraj rano rozbiła się w lesie na zboczu góry Lubogorz czy w Beskidzie Wyspowym. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już wiadomo o tej tragedii?
4: Lekki śmigłowiec Robinson R-44 leciał z jedną osobą na pokładzie w nocy z środy na czwartek z Węgier i miał wylądować w Zatorze. Ostatni raz maszyna była widziana na radarach w okolicach Beskidu Wyspowego. Około 2 w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła służbom, że z pilotem nie ma kontaktu.
5: Już przed godziną 8 rano odnaleziono wrak śmigłowca. Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało pilota.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Wrak śmigłowca został zabezpieczony, będzie teraz dokładnie sprawdzany przez śledczych.
0: Policjanci, którzy uczestniczyli w interwencji dotyczącej studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, nie zostali zawieszeni. Jeden z mundurowych odszedł ze służby, choć ma nie być to związane z incydentem. Takie informacje przekazały brytyjskie służby. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy w trakcie aresztowania 18-latka funkcjonariusze kierowali się rasizmem. O sprawie z grudnia ubiegłego roku zrobiło się głośno po tym, jak upubliczniono nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim, jak policjanci nie reagują na słowa Nowaka, który mówi, że został zraniony nożem. Mundurowi uwierzyli 23-letniemu napastnikowi, który stwierdził, że został znieważony na tle rasowym i aresztowali polskiego studenta. 18-latek zmarł z kuty kajdankami. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powinien reprezentować Unię Europejską w rozmowach z Rosją w sprawie Ukrainy, zasugerował premier Czech Andrej Babisz. Węgierski premier Peter Modzior zadeklarował z kolei gotowość do zorganizowania rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Zaproponował też, że to Węgry mogłyby być miejscem ewentualnych negocjacji pokojowych. Rozmowy między Kijowem a Moskwą pozostają w impasie. Ukraina chce zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii frontu, a Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Najbardziej reprezentacyjna ulica Warszawy, czyli Krakowskie Przedmieście, od wczoraj bez taksówek i bez autobusów. Znów stała się deptakiem, co zaskoczyło część mieszkańców Warszawy.
6: Jak się pani czuje na środku Krakowskiego Przedmieścia?
7: Bardzo dobrze. Przynajmniej się człowiek nie dusi na tych chodnikach, więc jak dla mnie super, tylko widać po ludziach, że nie korzystają z tego. Nie wiem, czy się boją chodzić, bo myślą, że to ulica, czy co, więc ja lubię.
6: Co państwo tak nieśmiało tym Krakowskim Przedmieściem tak blisko chodnika idą?
8: Nie, pewnym krokiem, tylko dużo ludzi chodnikiem idzie, więc my tu sobie środeczkiem idziemy.
9: Dawno nas tu nie było, zwiedzamy.
8: Dawno, dokładnie.
6: Bo jakoś tak ludzie niechętnie wychodzą, dzisiaj to deptak.
8: Znaczy, wydaje mi się, że ludzie nie do końca wiedzą, że można chyba i że jest zamknięte po prostu, że samochody nie jeżdżą.
9: Tak obserwujemy i faktycznie ludzie idą jakoś tak chodniczkiem, boczkiem. Mało tak ludzi jakby środkiem, każdy gdzieś tam w grupce, nie?
0: Ze spacerującymi Krakowskim Przedmieściem w Warszawie rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski. Ulica będzie dostępna tylko dla spacerowiczów i rowerzystów każdy weekend aż do końca lipca. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie Maryna Chudzio. Udanego dnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Pogoda. Co myślicie o pogodzie? Kolega Błażejowski Kuba, producencie, jak jechałeś, to ci było zimno czy ciepło?
12: Ciepło.
11: Ciepło. No i właśnie, bo to gorący chłopak jest, słuchajcie, dzisiaj temperatura mniej więcej będzie się utrzymywać do godziny 12 na tym samym poziomie, czyli takie 15, 13, 14 stopni w całym kraju. Natomiast... tak.
10: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jest 6:30, czas na fakty w RMF FM.
1: Wołodymyr Zełenski pisze list otwarty do Władimira Putina. Prezydent Ukrainy proponuje przywódcy Rosji spotkanie i zakończenie wojny. Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do pełnego wstrzymania ognia. Na list ukraińskiego przywódcy zareagował prezydent USA Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Cieszę się, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić i zakończyć wojnę. Obie strony będą musiały pójść na kompromis, skomentował Trump. Budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego i Wielki Marsz Patriotów za rok, 4 czerwca, zapowiada Donald Tusk.
2: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera.
1: Zaproponował w nagraniu w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów do honorowego komitetu budowy pomnika. Nasi koszykarze 3-3 bez awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwoni przegrali w swoim ostatnim meczu w grupie B ze Stanami Zjednoczonymi 14-21. To była ich czwarta porażka z rzędu. Wcześniej nasza męska kadra przegrała z Mongolią, Łotwą i Czechami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach w całej Polsce godzina 7, czas poznać najważniejsze fakty. A temat dla nas Marlena Chudzia.
1: Kontrola na granicy zostaje. To niemieckie stanowisko po rozmowach w Luksemburgu. Ministrowie spraw wewnętrznych spotkali się, by rozmawiać o sytuacji w strefie Schengen. Obserwujemy, jak na ruch turystyczny na Litwie wpłynął ostatni alarm przeciwlotniczy. W faktach też Polka w finale French Open. Piękna historia pisana przez Maję Chwalińską. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. W Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burgino. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie?
2: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości, jak mobilne, policyjne patrole czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
1: Po majowym alarmie przeciwlotniczym w Wilnie organizatorzy wycieczek na Litwę wprowadzili swoje procedury na wypadek zagrożenia. Z powodu wykrycia drona w pobliżu granicy z Białorusią przestał działać transport publiczny, a mieszkańcy stolicy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Litewskie władze zostały ewakuowane do schronów. Alarm został odwołany po godzinie. Z panią Justyną, pilotem jednej z wycieczek na Litwę, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Czy przed tą wycieczką albo w jej trakcie śledziliście sytuację na Litwie? Czy były pytania o te alerty?
4: Tak, na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu, i państwo też w naszą stronę kierowali zapytania, czy jest bezpiecznie tutaj, czy warto przyjechać, czy nie rezygnować z takich wycieczek, więc my tutaj uspokajaliśmy państwa jak najbardziej, ponieważ, no wiadomo, alerty były wcześniejsze, a sytuacja no jest spokojna na chwilę obecną. Mamy też swoje procedury, które też musimy przestrzegać i zachowywać.
3: Jakie to są procedury?
4: Procedury takie, że jeżeli mamy tutaj alarmy, to musimy się też zachować tak, żeby państwa uspokoić, nie doprowadzić do paniki, i według naszych regulaminów, które wewnętrznie też stosujemy, państwo zostali przed wyjazdem też zapoznani z nimi.
1: Jak Litwa i Estonia dbają o swoje bezpieczeństwo, o tym dziś sporo w faktach.
5: Cieszą nas takie fakty.
1: Maja Chwalińska zagra jutro o triumf w finale French Open. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Rosjankę Dianę Schneider 7-6-6-4. Świat zachwyca się tym, jak gra Polka. Zupełnie inaczej niż światowa czołówka. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek-Czarku. Na czym polega ten fenomen?
6: Dzień dobry. Muszę przede wszystkim powiedzieć, że to jest piękna i romantyczna historia. Może to jest ten fenomen, bo Maja wygrała w Paryżu już 9 mecz. I tak jak mówiliśmy, została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła aż do finału Rolanda Garrosa, a doszła do tego etapu grając technicznie, inteligentnie, z polotem, a nie siłowo, tak jak praktycznie wszystkie teraz zawodniczki z światowej czołówki.
7: Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu. A no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się.
6: Podkreśla Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport. Bez względu na wynik sobotniego finału, myślę, że Maja Chwalińska już została inspiracją dla wielu osób. Kilka lat temu walczyła z depresją. Teraz przedturniejowa outsiderka zawalczy o triumf we French Open.
1: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych po 8, a my słyszymy się za niecałe pół godziny. Zapraszam na 7:30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Burze. Burze możliwe w tym momencie, z tego co widzę, nad zachodem kraju, i to w takim pasie od Zielonej Góry, ale w tym momencie już doszły do Poznania i do Bydgoszczy i będą się przesuwać na wschód na godzinę o godzinie 11-14. Tutaj już się deszcze i burze pojawią.
10: Tu Radio RMF 24.
9: jeszcze więcej informacji.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7:30.
1: Nowe sankcje na Rosję i miliardowe pożyczki dla Ukrainy i jej sojuszników. To nowy projekt ustawy przegłosowany przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zakłada m.in. dodatkowe restrykcje na rosyjskie firmy sektora energetycznego, a także podniesienie ceł na towary z Rosji do co najmniej 500%. Do Ukrainy i sojuszników w USA miałoby trafić 8 miliardów dolarów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projektem zajmie się teraz Senat. Przed nami burzowy piątek w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obejmujące pas wschodni Polski. Burze z gradem mogą wystąpić na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Do tego obowiązują alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W kalendarzu piątek, 5 czerwca, dla części z Was trwa przedłużony czerwcowy weekend. Dlatego dziś w faktach będziemy Was namawiać do tego, żeby się ponudzić.
2: Wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
1: Właśnie tak. A dlaczego nie umiemy się nudzić i szukamy zajęć na siłę, żeby tylko nie zostać z własnymi myślami? O tym na pewno dziś w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF24. Już we wtorek po 16:00.

0: Dzień dobry, mówi wam radio RMF24, mówi wam w piątek, zbliża się godzina 8:00. Marlena Chudzio już na stanowisku, czas na fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
1: Jest zgoda na kolejne prace ekshumacyjne w Ukrainie. Chodzi o Polaków, którzy zginęli tam w czasie II wojny światowej. Odwiedzimy miejsce w Tallinie w Estonii, gdzie toczy się prawdziwa walka o cyberbezpieczeństwo w przestrzeni. Dla wielu z was czas zwolnił, macie długi weekend, odwiedzimy więc Bieszczady. Będą też fakty sportowe. Będą kolejne ekshumacje, m.in. na Wołyniu. Zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała ukraińska komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Czy wiemy, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze?
2: Tak, we Lwowie, przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej wsi Hołosko. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Równolegle prace będą się toczyć w gminie wiejskiej Riwne w rejonie Kowalskim obwodu wołyńskiego. To miejsce pochówku mieszkańców dwóch dawnych wsi, których zamordowano w sierpniu 1943 roku. Chodzi o wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Informacje o kolejnych ekshumacjach polskich ofiar podał wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow.
1: To miejsce, w którym szkolą się natowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa. W faktach teraz Tallin, stolica Estonii, gdzie mieści się Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Ośrodek przeprowadza m.in. cyfrowe manewry, których celem jest obrona infrastruktury krytycznej.
3: I rzeczywiście muszą się bronić. Są tam prawdziwi hakerzy i prawdziwi specjaliści od obrony cybernetycznej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w tej dziedzinie, zarówno w wojsku, jak i w niektórych krajach jako personel cywilny, siedzą przy komputerach, piszą kody i starają się najlepiej chronić swoje sieci. To coś więcej niż prezentacja w PowerPoincie. To naprawdę bardzo techniczne ćwiczenie. W 80% techniczne, w 20% strategiczne.
1: Mówiła Laura Danieles, rzeczniczka Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Rozmawiał z nią Maciej Sołtys, nasz specjalny wysłannik do Estonii. Tenisowa bajka, tak światowe media piszą o historii Mai Chwalińskiej, która wczoraj pokonała Dianę Schneider i awansowała do finału French Open. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry, witam.
1: Co świat mówi, co pisze o naszej tenisistce?
4: To tenisowa bajka, bardzo mi się podoba to określenie. Zgrabne z szwajcarskiego Bika, madrycka marka pisze o paryskim śnie, też ładne. Niemiecka agencja prasowa DPA podkreśla, że to sensacyjny awans, bo rzeczywiście taki był. BBC zauważa, że Maja Chwalińska stała się ulubienicą tłumów w Paryżu, bo nie tylko przecież polscy fani wczoraj skandowali jej imię podczas meczu. W europejskich mediach awans do finału Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej to jest absolutnie czołowa wiadomość. W tej bajce dostrzegają Kopciuszkę, którego bal wciąż przecież trwa i który zarobił ponad $1,5 miliona, czyli dwa razy więcej niż w całej dotychczasowej karierze.
1: Przeżyjmy to jeszcze raz o wczorajszym półfinale już za chwilę w faktach sportowych.
5: Długi weekend w faktach RMF FM.
1: Zaglądamy więc w Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tutaj zaspani turyści już od rana idą po śniadanie.
6: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
7: Po pieczywo, proszę pana.
6: O której się dobijają pobułki?
7: O 7:00.
6: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
7: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
6: Co do bułki?
7: Pomidorek, wędlinka, nabiał. No.
6: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy. A to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
7: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
1: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Maja Chwalińska zbliża się do czołówki światowego rankingu. Zaczynamy fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
4: Witam ponownie. Nawet chyba w sumie już jest. 21 miejsce wirtualnie zajmuje Maja po wczorajszym półfinale. Może być jeszcze lepiej, to wiemy. Przecież przed całą tą piękną historią była poza pierwszą setką przeciwko Dianie Schneider. Mecz był niesamowicie wyrównany. Potrwał przecież ponad 2 godziny. W pierwszym secie Chwalińska przegrywała w tiebreaku 2-4, ale wygrała 5 piłek z rzędu i całego seta ostatecznie 7-6, a w drugim secie obyło się już bez tiebreaka. Maja 2 razy przełamała rywalkę i wygrała 6-4. Ostatnia piłka.
8: Biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no, niezwykle był to ciężki mecz fizycznie. Grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, myślę, że tak z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
4: Przyznała Maja Chwanińska, która w dniu przerwy zamierza się wyspać, wypić herbatkę i może coś obejrzeć. Ale niewykluczone, że to będzie tenis, bo jest tenisową świruską. To cytaty z konferencji. Jej rywalka Diana Schneider tenis Maji określiła mianem nierealnego i oby tak właśnie wyglądał przeciwko kolejnej Rosjance Mirze Andrzejewej. Finał w sobotę i więcej o nim w faktach sportowych za godzinę. A jeszcze dziś półfinały Rolanda Garrosa panów. O 14.30 Jakub Mensik zagra z Aleksandrem Zwieriewem. O 19.00 włoski pojedynek Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli. Nasze siatkarki wczoraj pokonały Czeszki 3-0 w drugim meczu Ligi Narodów. Dziś o 13.30 zagrają z Serbkami. Za to z Czechami przegrali nasi koszykarze 3-3 w Mistrzostwach Świata w Warszawie. Przegrali także z Amerykanami i odpadli w fazie grupowej, podobnie jak dzień wcześniej nasze koszykarki.
0: Dzień dobry. Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że spędzimy razem najbliższe godziny. Będę razem z wami do południa, do 12. Dziś taki poświąteczny piątek. No i pytanie, gdzie jesteście? Wzięliście sobie urlop? Macie przedłużony weekend? A jeśli tak, to gdzie go spędzacie? Pochwalcie się. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio. Moja skrzynka to bogdan.zarewski@rmf.fm. Kto z was jest w pracy albo w domowych pieleszach się uwija? Też proszę o kontakt. Będziemy sobie gawędzić w wolnej chwili, słuchać muzyki, a jednocześnie wzbogacać wiedzę o świecie, bo RMF 24, wasze radio informacyjne, jak co dzień ma jeszcze więcej informacji. A już za chwilę, ponownie jak w faktach, będziemy w stolicy Estonii, Tallinie. Nasz reporter Maciej Sołtys odwiedził Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Bardzo ważny ośrodek szkoleniowy Paktu Północnoatlantyckiego. Dlaczego umiejscowiono go w tym państwie bałtyckim? Jaką odgrywa rolę? Jakie spełnia zadania? Za chwilę będziemy w środku tego centrum. Takie oryginalne wycieczki krajoznawcze tylko z radiem RMF24.

0: Trzymam w ręku smartfon, spoglądam do mojego kalendarza. Pamiętaj, że tuż po godzinie 9 rozmawiasz z profesorem Włodzisławem Duchem na temat wyspy, która jest zarządzana przez sztuczną inteligencję. Pamiętam. Pamiętajcie i wy. Będzie ciekawie, naprawdę. Ale to dopiero za godzinę, jak mówiłem. No i spoglądam na ten smartfon i tak sobie myślę, że coraz więcej naszych spraw rozgrywa się w świecie wirtualnym, prawda? Smartfon jest tego najbardziej widomym przykładem. Cyfrowa rzeczywistość to już właściwie taka nasza codzienność. No a teraz odwiedzimy, słuchajcie, jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Unii Europejskiej, w Estonii. Zdecydowaną większość spraw urzędowych załatwimy w sieci. Rząd w Tallinie za pomocą jednej aplikacji, takiej podobnej do naszego M-Obywatela, proponuje m.in. załatwienie sprawy rozwodowej czy testamentowej. A w tej apce zapłacimy też podatki. No, są takie plusy, wiele plusów, ale są też minusy, wady, zagrożenia. Cyfrowe państwo jest szczególnie przecież narażone na cyberzagrożenia. Nie bez przyczyny to właśnie w Tallinie znajduje się to Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Ośrodek przeprowadza między innymi wielkie cyfrowe manewry dla sojuszników. Na miejscu nasz specjalny wysłannik do Tallinia, Maciej Sołtys, rozmawiał z polskim przedstawicielem w tej jednostce, majorem Adamem Adamskim.
1: Jakoś to jest centrum szkolenia. Centrum samo w sobie nie zajmuje się odpieraniem lub aktywną działalnością, czy to defensywną, czy ofensywną ze strony adwersarzy, które mogliby takie działania kierować, a one są kierowane do krajów bałtyckich. My głównie zajmujemy się szkoleniem i jakby zwiększaniem też świadomości wśród osób, które przyjeżdżają tutaj na te szkolenia. Moja główna rola, ponieważ zostałem tu skierowany na placówkę na okres 3 lat, jest prowadzenie tych szkoleń, dzielenie się wiedzą, którą przez ostatnie 15 lat zbierałem w polskich siłach zbrojnych, jak również przygotowywanie zadań na ćwiczenia, które jako centrum organizujemy dla członków NATO.
2: To jakie są te zagrożenia? Na co wy zwracacie tutaj uwagę? Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Co takiego się dzieje teraz w sieci, na co my musimy zwracać uwagę jako Wojsko Polskie, czy też w ogóle jako NATO?
1: Możemy obserwować działania hybrydowe. One są teraz najczęstszą formą działań, którą możemy widzieć z punktu widzenia sił zbrojnych, też takiej codziennego życia zwykłej osoby. Dużo operacji związanych z dronami, jeżeli chodzi z takimi operacjami stricte związanymi z fizyczną obecnością na terenie tych krajów bałtyckich czy samej Estonii. Ale jeżeli chodzi o sieć, to widzimy też dezinformacje, działania polaryzujące w sieci, mające na celu spolaryzować społeczeństwo tutaj na miejscu, które w pewien sposób mogłoby oddziaływać jakby negatywnie na całość populacji Estonii. Wiemy też również, że duża część mieszkańców Estonii jest pochodzenia po byłym Związku Radzieckim, dlatego też to ułatwia jakby te działania hybrydowe i tą właśnie walkę nakierowaną na polaryzację.
2: Jak się szkoli takiego człowieka? Na co wy zwracacie uwagę? Znaczy, co wy mu pokazujecie tutaj, co jest przydatne w jego pracy później już, jak na przykład wróci do kraju?
1: Mamy wiele rodzajów różnych szkoleń, od technicznych przez nakierowane na prawo międzynarodowe, które często nie nadąża i musi nadrabiać tą lukę związaną z bardzo szybko rozwijającą się technologią, więc w zależności od tego, na jakie szkolenia są kierowani uczestnicy tych kursów, to taką wiedzę oni zyskują. Poprzez jakby monitorowanie zagrożeń, nauczenie się jakby tej ofensywnej strony poprzez jakiś intrusion detection, czy różnego rodzaju działania ofensywne. Potem mają świadomość, jeżeli sami potrafią je wykonać, jak takie działania odpierać, ale również samodzielnie też prowadzę kursy z informatyki śledczej, czy po prostu analizy złośliwego programowania.
0: Specjalnie dla RMF24 specjalne centrum informatyczne w Tallinie. Z majorem Adamem Adamskim rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. A do Estonii będziemy jeszcze wracać, bo nasz specjalny wysłannik odwiedzi estońsko-rosyjską granicę w Narwie. A już za chwilę w naszym centrum Meteo zapytamy o najświeższą prognozę pogody. Tu radio RMF24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

Dzień dobry. Ja niestety dzisiaj w pracy, podczas gdy reszta domowników jeszcze smacznie śpi. Pozdrawiam, Paweł z Lublina. Panie Pawle, no to przyjemnych i pożytecznych chwil przy robocie, a po pracy, no może wypoczynku razem z bliskimi. Co pan na to? radio@rmf24.pl, SMS 3322. Co u was słychać? Gdzie nas słuchacie? No i jaka u was pogoda? Bo u mnie na Kopce Kościuszki w Krakowie całkiem przyjemnie. Słoneczko stara się tak przebić przez chmury. Poza tym, ach, ta bujna zieleń to jest coś, słuchajcie, co uspokaja, wprowadza w taki miły stan. No więc tak sobie pomyślałem, że nawet jeśli popada, to świeżość liści, świeżość traw to wszystko wynagradza. No tylko, że te zapowiadane burze trochę mogą zepsuć nastrój. One mają pojawić się na wschodnim pasie Polski. Na mapie widzę burzowe zagrożenia w województwie podlaskim oraz, no tutaj tak, w części województwa warmińsko-mazurskiego, pioruny, ulewy, grzmoty, a na dokładkę silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Rzęsisty deszcz może z kolei wystąpić na takich gościnnych występach w części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Podobnie ma lać, grzmieć, wiać i sypać gradem w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz w części mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. No tak sobie myślę, jeśli nie musicie wychodzić na zewnątrz, to lepiej nie ryzykować, słuchać radia RMF24. No jeszcze zabezpieczcie samochody, dobytek, no i słuchajcie naszych raportów. No i powtarzam, chętnie też zacytuję wasze opisy pogody, mile widziane zdjęcia, piszcie i załączcie fotki. Bogdan.Zalewski, małpa RMF.

0: Pięknie gramy i rzetelnie informujemy. Proszę bardzo, fakty RMF FM
1: 730. $700 milionów na wsparcie przemysłu węglowego chce wydać amerykański prezydent. Donald Trump chce, by jego administracja wykorzystała uprawnienia wynikające z ustawy o obronie narodowej z okresu zimnej wojny. Zapisy mają pomóc w funkcjonowaniu już istniejących 13 elektrowni węglowych i w budowie dwóch podobnych zakładów na Alasce i w Wirginii Zachodniej. Działania zapowiadane przez Trumpa pozwolą utrzymać lub stworzyć ponad 14 tysięcy miejsc pracy. Dziś podejmujemy historyczne działania, by obniżyć ceny energii i koszty życia dla wszystkich Amerykanów dzięki mocy czystego, pięknego węgla, przekonywał prezydent podczas spotkania w gabinecie owalnym. Nasi piloci, a także polskie samoloty F-16 i Bieliki oraz personel naziemny są w Finlandii. W przyszłym tygodniu ruszają tam ćwiczenia NATO, w których będzie uczestniczyć 18 krajów sojuszu. Ich głównym celem będzie przećwiczenie wspólnej obrony na wypadek kryzysu. To szansa, by poznać podstawy żeglarstwa za darmo. Trwają zapisy do kolejnej edycji programu PGE Pol Sailing. Swoich sił mogą spróbować dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Program w wakacje dotrze do 37 miast w 13 województwach.
2: To też jest dla nas kluczowe, żeby to upowszechnianie żeglarstwa było na najwyższym poziomie i bardzo szeroko. To jest taki początek, żeby w ogóle dzieciaki mogły spróbować. Bezpłatnych zajęć to jest prawie 25 godzin zajęć w wakacje.
1: Mówił Piotr Myszka z Polskiego Związku Żeglarstwa. A my słyszymy się w faktach za pół godziny. Zapraszam na 9.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Jeśli jest coś, co was niepokoi, nie wiem, psuje wam nastrój, to pomyślcie sobie o jakichś swoich sukcesach. Przywołajcie zwycięskie chwile. No i pomyślcie może o Maji. O Maji Chwalińskiej. O nie miała lekko nasza dziewczyna, prawda? A tu własnym wysiłkiem zbiła się na same szczyty. Udowodniła, że to jest naprawdę możliwe. Wiara w siebie, praca nad sobą czynią cuda. Ta świetna tenisowa pasca Maji Chwalińskiej to taki doskonały wzorzec, pomyślałem, dla nas wszystkich. Światowe media, słuchajcie, zgodnie oceniają jako sensację fakt, że kwalifikantka awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jej kolejne zwycięstwa na kortach imienia Rolanda Garrosa nazywają niewiarygodną historią, a nawet tenisową bajką, co już mogliśmy usłyszeć w faktach RMF FM. Nasza zawodniczka podczas wczorajszej konferencji prasowej odpowiadała na pytania dziennikarzy. No i jedno z nich dotyczyło przeziębienia sportsmenki.
1: Jeżeli chodzi o przeziębienie, no zaczęłam się czuć już słabiej po czwartej rundzie. Także myślę, że już wychodzę na prostą.
0: Oby tak było. Przypomnijmy, że wczoraj nasza tenisistka pokonała rozstawioną z numerem 25 Dianę Schneider 7-6, 6-4.
1: Nie uważam, żeby tam był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza. Okej, wyszłam na 3-1, ale później Diana weszła znowu na po 3, więc tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także niezwykle był to ciężki mecz fizycznie. Grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, myślę, że tak z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
0: A tak Maja Chwalińska mówiła o kibicach.
1: Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawią się też w sobotę.
0: Z kolei na pytanie o pojedynek z Rosjanką Mirą Andrijewą Chwalińska odpowiedziała tak.
1: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Maja Chwalińska została też zapytana o rosnące zainteresowanie jej karierą.
1: Nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
0: Przypomnę, że finał French Open już jutro o 15:00. Polska tenisistka o tytuł zagra z inną Rosjanką, Mirą Andrijewą. Oby wróciła do pełni sił, pełni zdrowia, tego jej życzymy z całego serca. No i żeby znowu przydała nam nieco radości. Bardzo jej tego życzymy, a także nam, kibicom, żebyśmy spędzili jutro bardzo przyjemne chwile. Tu Radio RMF24, wasza internetowa stacja.

A teraz? Teraz zajrzymy na Daleki Wschód. Mówicie, że to daleko, a jednak warto przybliżyć sytuację, warto bliżej zapoznać się z tym wydarzeniem. Po pierwsze, to radio RMF24, a więc globalna stacja informacyjna, docierająca wszędzie, gdzie są nasi rodacy i w ogóle ludzie mówiący po polsku. SMS 3322 radio@rmf24.pl. A po drugie, słuchajcie, rzadka rzecz to spotkanie, o którym chcę powiedzieć. Otóż w przyszłym tygodniu przywódca Chin Xi Jinping złoży wizytę w Korei Północnej na zaproszenie Kim Jong-una. To jest, słuchajcie, pierwsza podróż chińskiego prezydenta do Pjongjangu od prawie 7 lat i dopiero druga od objęcia władzy przez Kima. Północno-koreańska agencja reżimowa podała tę wiadomość bez ujawnienia szczegółów. Podobny komunikat w Pekinie wydał Wydział Międzynarodowy Komunistycznej Partii Chin, a nie MSZ, nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co podkreśla partyjny wymiar tych relacji. Na ten szczegół zwraca uwagę południowo-koreańska agencja Yonhap. W ostatnich latach komunistyczny reżim północno-koreański stawiał raczej na relacje z Moskwą. Kim Putinowi wysyłał broń, wojsko na wojnę w Ukrainie, jednak pamiętał też o Chinach, zabiegał o bliskie relacje ze swoim największym partnerem handlowym. Obserwatorzy zwracają uwagę, że ogłoszenie Xi do Kima zbiega się z ujawnieniem przez Koreę Północną nowego zakładu wzbogacenia uranu. Podczas wizytacji w fabryce Kim Jong-un ogłosił plany rozbudowy sił nuklearnych w tempie wykładniczym, a więc nie liniowym, takim nagłym, gwałtownym. Według analityków ujawnienie tego obiektu ma ugruntować status państwa nuklearnego tuż przed przyjazdem Xi. No widzicie więc, jak zmienia się globalny układ bezpieczeństwa, czy raczej niebezpieczeństwa w tym przypadku. No i dlatego w przyszłym tygodniu będziemy pilnie przyglądać się wizycie chińskiego przywódcy w kraju jego bliskiego sojusznika. Więc jeśli ktoś was zapyta, z kim w parze idzie Kim, odpowiedzcie Kimowi blisko do Chin.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Marlena Chudzio już przed mikrofonem. Czas na fakty RMF FM. Zbliża się godzina 9. Prosimy bardzo.
1: Policjanci poszukują 47-letniej kobiety, która mogła zaginąć w Karkonoszach. Apelują do turystów. Będzie też Wilno i wnioski, które mieszkańcy tego miasta wyciągnęli po majowym alarmie przeciwlotniczym. Smocze stwory przepłyną przez Wisłę, pokażą, kto rządzi pod Wawelem. A w faktach sportowych o finałowej rywalce Mai Chwalińskiej podczas French Open. Na początek apel służb do turystów, którzy wybierają się w Karkonosze. W górach może przebywać zaginiona Wioleta Krzaczkowska, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Poszukiwana kobieta ma 47 lat. Jej zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl.
2: Kobieta wyszła z domu w Podgórzynie we wtorek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła wybrać się na jeden ze szlaków górskich w pobliżu Jeleniej Góry. Kiedy ostatni raz była widziana, miała na sobie odzież turystyczną i jasnozielony, duży plecak, który używała właśnie podczas wędrówek. W poszukiwania zaangażowana jest nie tylko policja, ale także ratownicy górscy. Apel o uważność wystosował też Karkonoski Park Narodowy. Warunki w górach niestety pogorszyły się. Dziś sporo opadów deszczu i bez słońca. Na Śnieżce jeden stopień na plusie, ale odczuwalna temperatura to minus 7, więc trzeba zadbać o kilka warstw ubrań.
1: Potrzebne są procedury, żeby każdy wiedział, gdzie ma się schronić. Tak mieszkańcy Wilna, stolicy największego miasta Litwy, komentują majowy alarm przeciwlotniczy. Do schronów zostały skierowane wtedy litewskie władze. Mieszkańcy dostali natomiast polecenie poszukiwania bezpiecznych miejsc. Zdarzały się sytuacje, że schrony były już przepełnione, mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwę pan Dariusz.
3: Niektórzy tak nie do końca zareagowali, ale kto zareagował, się okazało, że albo schrony są przepełnione, albo nie wiedzieli, gdzie jest ten schron, albo nie wiedzieli, jak trzeba się zachować i po prostu niektórzy reagowali tak na poważnie, niektórzy tak trochę tak na to patrzyli tak z przymrużeniem oka, ale faktycznie to powiedzmy to poruszyło i to się cieszę, że po prostu, że ludzie no jednak w tej sytuacji na takie rzeczy trzeba reagować poważnie.
4: Czy na przykład aplikacja, dzięki której można się dowiedzieć o alarmie, nie powinna mieć na przykład języka polskiego?
3: Owszem, może i tak, ale myślę, że w Wilnie w przestrzeni publicznej języka polskiego jest trochę za mało.
1: Usłyszał w Wilnie nasz reporter Piotr Bułakowski. W Radiu RMF 24 za chwilę wróci temat niezwykłego eksperymentu na filipińskiej wyspie. Powstało tam państwo rządzone przez sztuczną inteligencję. Powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, profesor Włodzisław Duch, specjalista w informatyce stosowanej, neuroinformatyce, AI i uczeniu maszynowym. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
5: Fakty RMF polecają.
1: Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy Bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych w towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
6: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Cook, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji i wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
7: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
1: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowane jest na jutro na 21.45, a od rana w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: oczekiwaniu na sobotni finał French Open. Od niego zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
9: Witam ponownie. Przed Mają Chmelińską kolejny rosyjski pojedynek z kolejną tenisistką, która przyjęła order od Władimira Putina. 19-letnią Mirą Andrzejewą. Mimo młodego wieku zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Tylko w tym sezonie wygrała turnieje w Lincu i Adelaide. Jeśli chodzi o wielkie sztemy, awans do finału w Paryżu jest dla Andrzejewej największym sukcesem w karierze. Niewątpliwie jest w świetnej formie fizycznej, ale Żelisław Brzeżyński z Canal Plus Sport zwraca uwagę na aspekt mentalny u młodej Rosjanki.
10: Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdzie po prostu sama tłukła się rakietą w uda. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Maj uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, no to może powalczyć.
9: Wczoraj Mira Andrzejewa zachwyciła paryską publiczność nie mniej niż Maja Chwalińska. W nieco ponad godzinę pokonując według wielu faworytkę tegorocznego French Open Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Finał Rolanda Garrosa kobiet w sobotę o 15. Prezes Realu Madryt Florentino Perez potwierdza, że Jose Mourinho jest jego kandydatem na trenera królewskich. A że w Realu niedługo wybory, które zapewne Perez wygra, sprawa wydaje się przesądzona. Słynny Florentino zapowiedział nie tylko, że wykupi Mourinho z Benfiki za 15 milionów euro, ale zaraz potem spróbuje ściągnąć stopera Liverpoolu, Ibrahima Konate. Liverpool już ogłosił nowego trenera. Zgodnie z przewidywaniami został nim Hiszpan Andoni Iraiola. Do tej pory szkoleniowiec Bournemouth. Nowego trenera ma także pierwszoligowa Polonia Warszawa. Został nim Piotr Stokowiec, dla którego to powrót na konwiktorską po 14 latach.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
0: Na jednej z wysp na Filipinach stworzono, słuchajcie, państwo, którego nasz glob jeszcze nie widział. To jest państewko rządzone przez sztuczną inteligencję, przez odtworzone legendarne postacie z historii ludzkości. Porozmawiam o tym z wybitną, żyjącą postacią, profesorem Włodzisławem Duchem. Jeśli chodzą wam po głowie jakieś pytania do polskiego naukowca zajmującego się AI, o dalszy rozwój tej technologii, to zachęcam do pisania i komentowania. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Tell my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Przyszłość to już dzieje się na naszych oczach. To jest Radio RMF 24, słuchacie naszego piątkowego programu. Powtórzę wam tę informację, od której zaczęliśmy tę godzinę. Na filipińskiej wyspie w prowincji Palawan powstało państwo, jakiego świat jeszcze nie widział. Rządzone przez sztuczną inteligencję, inspirowaną największymi postaciami w historii ludzkości. Projekt Sensei Island, o którym informuje CNN, budzi skrajne emocje. Jedni widzą w tym projekcie śmiałą wizję przyszłości, inni ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami oddania władzy w ręce algorytmów. A decyzje w tym kraju podejmują tacy panowie, między innymi jak Churchill, Gandhi czy Da Vinci. Tyle, że w wersji cyfrowej. A porozmawiam o tym z moim gościem na żywo, którym jest profesor Włodzisław Duch. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Naukowiec specjalizujący się między innymi w informatyce stosowanej, neuroinformatyce sztucznej inteligencji i w uczeniu maszynowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, czy ten projekt Sensei Island jest według pana takim poważnym eksperymentem naukowym, czy jest raczej takim marketingowym pokazem możliwości AI?
1: Raczej to drugie, rzekłbym, dlatego że wysepka jest bardzo mała, ma 3,4 metra kwadratowego. Kupił ją pan Dan Thompson, który produkuje takie systemy agentowe sztucznej inteligencji, je sprzedaje. I nikt tam nie mieszka oprócz podobno jednego ogrodnika, który ma się tym terenem opiekować, a on ma w planach zbudowanie nawet 30 willi. Czyli no, mogła być taka mała wysepka, w jakich jest tysiące na przykład na Malediwach. Można tam tworzyć jakąś strukturę energetyczną, odnawialną, czyli jakieś panele słoneczne i tak dalej, ale...
0: Do tej pory mówiło o takich projektach libertariańskich, tak, prawda? Takich rządzonych przez różnych, że tak powiem, śmiałków, jak to się mówi popularnie, frików.
1: No tak, no podobno 12 tysięcy osób już się zgłosiło, żeby uzyskać statut rezydenta, ale jak to ma działać, to tego nikt nie wie, dlatego że oni ogłosili taki manifest, że będzie pięknie i każdy będzie zadowolony. Rozwój eksperymentalnej gospodarki cyfrowej, jakieś waluty, takie tokeny i to będzie można tam siedzieć sobie tak i zdalnie handlować kryptowalutami, dzięki czemu będzie ekonomia rozwijać, ale nie będzie państwo w żadnym sensie, prawda?
0: No to właśnie, jest tak, skupmy się na tym takim najbardziej może oryginalnej wizji, prawda, bo twórcy projektu wykorzystują cyfrowe wersje Churchilla, Gandhiego czy Mandeli. Czy taka powiedzmy rekonstrukcja osobowości ma jakąkolwiek wartość poznawczą, czy to jest tylko iluzja cyfrowa, taka wirtualna rzeczywistość?
1: No od wielu lat już mamy takie systemy, które Character AI pokazywało i bardzo wiele osób, w szczególności młodzieży, dyskutowało z różnymi takimi postaciami. Czyli on może wziąć gotowe niejako postacie takie, czy z ich rozmów, czy raczej próby dyskusji pomiędzy nimi albo słuchania ich porad wyniknie coś sensownego dla rozwoju kraju. No trudno to powiedzieć, dlatego że i tak nad tym wszystkim będzie stał właściciel wyspy, czyli pan Dan Thompson, który owszem może powiedzieć, zapytałem się tego czy innego, tak jak czasami się pytamy jakiegoś czata, i on mi poradził i to jest właśnie jakaś rada nasza najwyższa, która tutaj rządzi. No nie będzie tak, on będzie rządził, a w niektórych przypadkach, nie wiem, na przykład o co tu zapytać Alberta Einsteina, który pewnie w życiu nie był na takiej wyspie i jak on ma tam doradzać, prawie czego. No, nie będą tam rozwijać jakichś naukowych wątków, prawda? Czy właśnie Mahatma Gandhiego, jak tam nie ma ludzi, których można wykierować.
0: Oni będą wchodzić ze sobą w takie dyskusje, debaty i tworzyć jakiś dyskurs, tak? Jakiś kompromis między sobą? Jak to będzie wyglądało?
1: No z tego, co on napisał, wynika, że taką ma wizję, prawda? Że to są postacie historyczne, które mają pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju społeczności, gospodarki i edukacji. Po pierwsze, nie ma kogo edukować, bo jest tam jedna osoba, prawda? A nawet jak się te 12 tysięcy zapisze, to głównie ludzie, którzy chcą handlować kryptowalutami, robić jakieś interesy takie na wysepce, która stała się prywatną wyspą, bo pan Thompson ją kupił w zeszłym roku od rządu filipińskiego, więc rozumiem, że może mieć pewną autonomię i ogłosić na przykład, że ma własną walutę i parę innych rzeczy, to No takie przykłady już mamy, prawda? To jest bardzo ciekawy eksperyment w tworzeniu takich pomagania czy rozszerzania możliwości dzięki sztucznej inteligencji. I to nie jest jedyny eksperyment, który w tej chwili się toczy, aczkolwiek najwięcej szczubów udało mu się zrobić wokół tego ostatnio, dlatego że w wielu krajach w tej chwili już się wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żeby jakoś doradzała na bardzo różnym poziomie. Nie tak, że ona przejmie rządy i będzie wydawać decyzje, ale także właśnie jest to wspomaganie administracji.
0: No właśnie, w sądownictwie to jest stosowane, tak, przecież w służbie zdrowia, prawda?
1: Tak, tak, ale chodzi o raczej takie zastosowanie bezpośrednio rządowe, takie, które ministerstwa różne mogą wykorzystać i nasza e-administracja idzie troszkę w tym kierunku. Sztuczna inteligencja jako asystent urzędnika jak najbardziej może pomagać biurokracji. Liczymy na to, że to się uda prowadzić, prawda? Wreszcie mamy jako doradca polityczny, czyli coś, co już też jest od pewnego czasu, bo jak pamiętamy, w różnych wyborach jednakże wykorzystuje się w tej chwili sztuczną inteligencję nie tylko do generowania deepfake'ów, ale w wielu krajach jest to mikrotargetowanie tak zwane, czyli takie skupienie się na
0: celowane,
1: wyborcu,
0: prawda? Bardzo mocno celowane, tak? Komunikaty, tak.
1: Tak, celowane komunikaty właśnie do osób, które są jeszcze niezdecydowane, ale już trochę o nich wiemy, więc wiemy, co im podrzucić, mówiąc, to będzie bardzo ważne i nasz kandydat wam to załatwi.
0: Czyli, tak? Czyli ten projekt Sensei Island to jest projekt, który zbiera te cząstkowe jakieś nasze doświadczenia i próbuje z tego stworzyć jakąś wizję holistyczną?
1: Tak. Tak, czy da się z tego stworzyć rzeczywiście taką wizję holistyczną na wyspie, gdzie nikt nie mieszka praktycznie, prawda? I ludzi, którzy chcą tam się przypisać niejako, ale elektronicznie i zdalnie, no to jest bardzo wątpliwe, prawda? Dlatego, że w wielu krajach takich jak na przykład Tajwan, czy inne, no właśnie w Singapurze, prawda, w tej chwili w Finlandii i tak dalej, stosuje się pewien system, który się nazywa PolEase. To jest taki system wspomagania dyskusji na tematy ważne społeczne. Ja nie widziałem, żeby ktoś to stosował w Polsce, ale podobne rzeczy powinny się wkrótce pojawić. Mianowicie system, który pomaga zebrać dużo osób zainteresowanych jakimś tematem po to, żeby mogli przedyskutować. Ten system stara się wzmacniać to, co jest istotne, wspólne, i wygaszać spory takie, żeby dojść w końcu do jakiegoś konsensusu, prawda? I to jest pewne wspomaganie polityki od strony właśnie sztucznej inteligencji.
0: Tylko tutaj chyba istotą tego pomysłu, panie profesorze, jest to, żeby właśnie to było takie państwo platońskie, państwo filozofów, prawda? Czyli te największe postacie z naszej historii, prawda, z naszych dziejów ludzkości, mają nami zarządzać. Tak. Czyli mamy zbierać takie najwybitniejsze postacie, żeby stworzyć z nich taki super rząd, tak? Czy to w przyszłości jest możliwe?
1: No tak, tylko... No, w przyszłości wszystko jest możliwe. Jak wiemy, już prawie 2 lata temu w Albanii powołano oficjalnie taką ministrę do spraw wsparcia przetargów, do wsparcia rządu, twierdząc, że będzie ona nieprzekupna. Ona się nazywa Diela, czyli słońce po albańsku. No i oczywiście formalnie nie może być ministrem, to zarzuca opozycja rządowi, ale rząd uznał, że to dobry pomysł, że będzie miał takiego agenta, czy taką agentkę, można by tutaj powiedzieć, AI, która będzie pomagać właśnie w automatyzacji różnych procedur i tak dalej.
0: Czyli, no pamiętamy słynną Sofię, prawda? Czyli tego androida, który został obywatelem Arabii Saudyjskiej bodaj, prawda?
1: No to też jest pewien żart taki, prawda? Na razie nie jesteśmy na takim etapie, żeby jakikolwiek z tych systemów agentowych mógł rzeczywiście autonomicznie zarządzać i żaden taki zbiór, powiedzmy, z postaci historycznych ważnych też się do tego nam specjalnie nie przyda. Byłoby bardzo ciekawe zobaczyć jakąś symulację dyskusji pomiędzy tymi agentami, prawda, które są reprezentantami tych postaci, ale tego żeśmy jeszcze nie widzieli. Ale w każdym razie są takie próby, żeby wprowadzać na poziomie rządowym rzeczywiście wspomaganie na różnym poziomie, prawda? Wspomaganie właśnie jako asystenci, jako doradcy, coś, co nam podrzuci pewne pomysły. I ja pracowałem w Singapurze wiele lat, w 2010 roku, o ile pamiętam, mieliśmy takie spotkanie, gdzie był też premier i było mnóstwo osób z rządu. i to było otwarcie nowego Instytutu Infopolis. I w tym instytucie dyskutowano i pokazywano, jak można analizować dane na przykład z Twittera po to, żeby właśnie dyskutować o pewnych programach społecznych. Akurat chodziło o to, że z Singapuru do Malezji biegnie tor kolejowy i ten tor kolejowy oni chcieli zabudować, bo jakoś się w końcu dogadali z Malezją i była duża dyskusja, co tam powinno

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Niesamowite możliwości. Nie dość, że zbieranie danych, analizowanie w czasie rzeczywistym, to jeszcze prognozowanie, prawda? Więc tak, to jest chyba nasza właśnie przyszłość.
4: Tak, tak. I jeszcze też jest to modelowanie dyskusji, dlatego że jak wiemy, taka dyskusja puszczona na żywioł kończy się tym, że się bardzo skrajnie takie odmienne opinie formują, bardzo silna polaryzacja polityczna na przykład, prawda? Nikt się z nikim nie może porozumieć, a tutaj jednakże te systemy są w stanie wyłapać z tej całej dyskusji rzeczy, które są jakoś wspólne. I takie zbieranie różnych preferencji większej grupy ludzi, wykrywanie konfliktów, przewidywanie też skutków ubocznych, uświadamianie tego i ta budowa konsensusu jest czymś, do czego sztuczna inteligencja bardzo może nam się przydać.
3: No właśnie, ale nawiążę do tego, o czym mówią twórcy Sensei Island, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja może być mniej stronnicza niż ludzie, no ale przecież wiemy, że sztuczne algorytmy dziedziczą te uprzedzenia obecne w danych treningowych, prawda? Więc czy to
4: tak
3: jest mit?
4: Koło słyszymy o tym, że algorytmy też mają jakieś uprzedzenia, ale z drugiej strony wiemy, że jeśli je wykrywamy, to my możemy temu przeciwdziałać i te algorytmy niejako wychowujemy, czyli przetrenowujemy w taki sposób, żeby one tych uprzedzeń tak nie wykazywały jak ludzie. To jest nasz problem, prawda? Te systemy jesteśmy w stanie wychować, prawda? Czyli jesteśmy w stanie jednakże tak wpłynąć na ich również konstrukcję w dzisiejszych czasach, nie tylko przez pokazywanie im dobrych przykładów, że one przestaną się zachowywać w sposób, który uważamy za nieakceptowalny. Z ludźmi jest dużo gorzej, jak wiem. Prawda?
3: Czyli panie profesorze, przyszłość należy do demokracji wspieranej przez AI?
4: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł. Wspieranie, a nie oddawanie decyzji. Czyli to nie jest jakaś taka wizja utopijna, jaką mamy w filmach science fiction, że oto właśnie AI zaczyna wszystkim rządzić i robi to właśnie dla własnych korzyści, jakikolwiek one by były. Prawda? To jest tak, że my jesteśmy w stanie wykorzystać to, co nam AI podrzuca. I to robimy na dużą skalę, w szczególności właśnie w zastosowaniach naukowych. Przecież to nie jest tak, że AI odkrywa, tylko to jest tak, że ludzie dzięki AI odkrywają, prawda? Jest to zawsze jednakże pewna współpraca. No, Nagroda Nobla 2 lata temu za ten system, który przewidywał struktury białek.
3: Tak.
4: To nie była taka, że poprosiliśmy AI, zrób nam system, który będzie to przewidywał. To była ciężka praca dużych zespołów ludzi z wykorzystaniem AI, dzięki czemu to było możliwe.
3: Na koniec, panie profesorze, chciałbym jeszcze wrócić do samego pomysłu Sensei Island i takie prywatne pytanie do pana, może trochę intymne nawet. Gdyby dzisiaj zaproponowano panu obywatelstwo na tej wyspie zarządzanej przez sztuczną inteligencję, to przyjąłby pan takie obywatelstwo?
4: No nie bardzo, dlatego że nie zamierzam handlować kryptowalutami. Edukacji tam też nie będę mógł uprawiać w żaden sposób, bo nie ma kogo edukować. Krótko mówiąc, to się badań naukowych też jak rozwijać. Chyba, że
3: a jakby pan wchodził w relację z Einsteinem na przykład?
4: No to i tak mogę, bo jak mówiłem, charakter AI ma jakąś symulację i jest dużo w tej chwili agentów, którzy rzeczywiście przeczytali wszystko, co jakaś postać historyczna napisała i są w stanie odpowiadać w tym stylu, więc możemy dyskutować z Einsteinem, aczkolwiek nie będą to lepsze porady, niż mogę uzyskać od przyzwoitego systemu takiego modelu językowego, który sam używam, prawda, bardzo wielu różnych modeli. Także nie spodziewam się jakichś cudów po tym, że ktoś zrobił akurat Einsteina i że on będzie miał jakieś... Jak wiemy, może trochę przeceniamy te postacie, powiedziałbym, prawda. Jeśli państwo byście poczytali dość dokładnie życiorys Einsteina, to on się mylił bardzo wiele razy, tak, w bardzo wielu sytuacjach, ale po prostu był wytrwały.
3: I korzystał też z doświadczeń innych uczonych, oczywiście.
4: Oczywiście. I po prostu osiągnął bardzo dużo dzięki tej wytrwałości, a nawet

0: kiedyś napisał, że człowiek nie widzi, dopóki się o coś nie potknie. Po paru latach ciężkiej pracy nad ogólną teorią względności, kiedy w końcu się potknął o właściwe rozwiązanie.
1: I to jest ten ludzki charakter nauki właśnie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
0: I to jest też ten ludzki charakter tych modeli językowych. One halucynują, ale dzięki temu odkrywamy w kreatywny sposób nowe rozwiązania.
1: A ja się bardzo cieszę, że rozmawiałem nie z modelem językowym, nie z chatbotem, tylko z prawdziwym profesorem Włodzisławem Duchem, postacią wybitną. Bardzo dziękuję serdecznie, panie profesorze, za tę rozmowę. Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję.
1: Tu Radio RMF24, Radio Żywych Ludzi. No i muzyka oczywiście. Republika Mamona. No, ta wyspa też potrzebuje na pewno jakichś pieniędzy.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Marlena Kuciu, 9.30, czas na fakty RMF FM.
3: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i CBŚP z Białegostoku zlikwidowały międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym sprowadzaniem towarów z Dalekiego Wschodu. Członkowie grupy wystawili ponad 43 tysiące faktur, wartych blisko 900 milionów złotych. Do sądu w tej sprawie trafiło już kilkadziesiąt aktów oskarżenia. W skład grupy wchodzili Polacy, a także Ukraińcy, obywatele Wietnamu czy Chin. Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
4: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
5: A co pan hoduje?
4: Głównie zboża. Rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
3: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w Zachodniopomorskiem, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
6: No to... Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
3: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec doniesienia ze świata nauki. Do 2030 roku centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby domowe 1,3 miliarda ludzi na świecie. A ich zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal się potroi, wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu ONZ. A w faktach za pół godziny ważne informacje dla kierowców przejeżdżających przez Chorzów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut, godzina 10, to jest przedpołudniowy, piątkowy program w Radiu RMF24. Teraz wieści zza wielkiej wody, słuchajcie, bardzo istotne. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała wczoraj projekt ustawy nakazującej nowe sankcje na Rosję oraz 8 miliardów dolarów, sporą sumę, wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników w regionie. Projekt poparło 227 kongresmenów, w tym niemal wszyscy demokraci, no ale tylko 19 republikanów, no i liczba głosujących przeciwko też była dosyć duża. 191 polityków, kongresmenów amerykańskich było przeciwko właśnie przyznaniu tej pomocy i nowym sankcjom nałożonym na Rosję. Część dotycząca sankcji zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncern Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Projekt przewiduje też m.in., tutaj ważna historia, bo trwa taka wojna finansowa też, odcięcie objętych sankcjami banków od systemu SWIFT oraz podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500%. No mimo przełomu dalszy los inicjatywy nie jest pewny. Do uchwalenia prawa potrzebne jest poparcie Senatu oraz oczywiście jeszcze na końcu podpis prezydenta Donalda Trumpa. Tymczasem w Senacie, podobnie jak w Izbie, od ponad roku inicjatywy sankcyjne są blokowane przez republikańskie kierownictwo. Pytany o tę sprawę szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział tak. Popieram udostępnienie prezydentowi tych narzędzi, zwłaszcza jeśli dążymy do osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji. Im więcej narzędzi nacisku mamy do dyspozycji, tym większa jest szansa w przełamaniu tego impasu. Tak powiedział Rubio. No to byłby taki lewar w rozmowach z Putinem. Tymczasem no, na Ukrainie nie ustają rosyjskie ataki. Tutaj tego typu inicjatywy nie wpływają na to, co czyni armia Putina u naszych wschodnich sąsiadów. Jak podały tamtejsze władze wojskowe, co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych na skutek ostrzałów Kremla w ciągu ostatniej doby. Armia Rosji użyła 2 rakiet manewrujących oraz ponad 200 dronów.
1: Tu Radio RMF24.
0: To piątkowe przedpołudnie z Radiem RMF24. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. SMS 3322 albo mail radio@rmf24.pl. Jesteśmy razem, słuchamy muzyki. Dobrze byłoby sobie także pogawędzić. Co u was słychać? Gdzie nas słuchacie? No i oczywiście, jaka pogoda?

0: Słuchacie Radia RMF 24. Szczegółowy plan na każdy dzień, czy zasłużony odpoczynek. Każdy ma własny sposób na czerwcówkę, a nawet jeśli tego pomysłu nie macie, to nic złego. Mamy taki nietypowy pomysł. Może to jest właśnie, słuchajcie, doskonały moment, żeby się ponudzić. Co wy na to? Mówi nam o tym pani Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka, Instytut Wsparcia Psychologicznego Estare.
1: Daliśmy się wpędzić w taką tabelkę Excela, że wszystko musi być zaplanowane i zapomnieliśmy o takim życiodajnym, bardzo ważnym znaczeniu nudy. Tego nic nie robienia, nie zajmowania się niczym zaplanowanym. Trochę jak w takim starym wierszyku, który uwielbiam, o Dydziu, który położył się na łące i marzył. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy trochę właśnie tacy oderwani od planów, kiedy wsłuchamy się w siebie, wsłuchamy w naturę, to nasz mózg odpoczywa, a potem uruchamia kreatywność. I to właśnie w takich momentach jesteśmy w stanie wymyślić rzeczy, które są najbardziej dla nas dobre, nowe rozwiązania w pracy, pomysły na życie, ale też trochę skupiamy się w czasie takiego leżenia na łące na tym, co jest dla nas najważniejsze, jakie my mamy potrzeby, bo my jesteśmy w bardzo wielu rolach. Jesteśmy matkami, ojcami, pracownikami, szefami i w tym wszystkim zapominamy, co ja albo pani tak naprawdę potrzebujemy do tego, żeby przez moment poczuć się dobrze z samym sobą.
2: Pani Doroto, rozumiem, że Dyzio leżący na łące nie trzyma w ręku telefonu.
1: Nie, Dyzio zostawił ten telefon daleko od łąki i bardzo namawiam do tego, żeby sobie zrobić czasami taki detoks, gdzie w sposób oczywiście bezpieczny odkładamy telefon i jeżeli na przykład zdarzy się państwu teraz w długi weekend gdzieś pójść w przyrodę, to nie zegarkajcie do telefonu, nie miejcie słuchawek na uszach, wsłuchajcie się w to, co słychać jak, wokół, jak pachnie przyroda, jak brzęczy przyroda, bo to jest coś, co bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy, stabilizuje nas, odbudowuje zasoby psychiczne, które wszyscy mamy i dzięki temu po prostu będziemy mieć lepsze życie.
2: Jeżeli nie ułożymy takiego szczegółowego planu, to jakie są plusy tego, że właśnie takiego szczegółowego planu na taki długi weekend nie będzie?
1: Taki plan godzina po godzinie może być swego rodzaju presją, że jak coś się nie wydarzy, że coś pójdzie nie tak, to my zaczynamy się denerwować i później w efekcie jest efekt domina i wszystko się sypie, a my przecież nie wiemy, jaka będzie pogoda w ten weekend, tak? Jak to kiedyś powiedziała jedna pani minister, taki mamy klimat, może być deszcz, może być słońce, więc jeżeli na sztywno sobie zaplanujemy godzina po godzinie, co będziemy robić, może się okazać, że nie możemy tego zrealizować, bo na przykład pogoda nie sprzyja. Albo może budząc się rano w piątek uznamy, a może jeszcze poleżymy pół godziny, poczytamy książkę, porozmawiamy z kimś bliskim, przytulimy się do siebie nawzajem, czy poleżymy z dziećmi. Że nie wszystko musi być takie mocno zaplanowane. To daje nam tak naprawdę odporność na sytuacje nieprzewidywalne, na kryzysy. My wtedy jesteśmy bardziej elastyczni, uczymy się tej elastyczności i dzięki temu radzimy sobie w sytuacjach trudnych.
0: Bardzo ciekawe, bardzo pożyteczne, prawda? Z Dorotą Mintą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W przedpołudniowym programie w Radiu RMF 24 powiemy jeszcze, jak zrezygnować z planowania. Słuchajcie koniecznie. Wsłuchajcie się w to, co słychać. Nuda? No i co z tego? Nic się nie dzieje. Bo nie ma się dziać.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę po 9:00 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF24. Gramy i informujemy. Zbliża się godzina 10. Martyna Chudzio w naszym studiu. Prosimy o fakty RMF FM.
1: Zaporoże, Cherson i Kijów to m.in. te rejony stały się w nocy celami rosyjskich ataków. Pytamy o list, jaki Wołodymyr Zełenski wysłał do Władimira Putina. Czy może przybliżyć obie strony do pokoju? Będziemy Was też namawiać, by nie planować długiego weekendu. Nuda ma wielką moc. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku w Ukrainie, 30 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Ukraińska armia podała, że udało jej się unieszkodliwić niemal 200 dronów nadlatujących m.in. z zajętego przez Rosję Krymu. List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina to przede wszystkim demonstracja siły Ukrainy, twierdzi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak taki krok Zełenskiego komentują eksperci?
2: Prezydent Zełenski po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii wczorajszym listem pokazuje, że inicjatywa jest już po stronie Ukraińców, a Rosja staje się coraz bardziej bezbronna i zależna od chińskiej pomocy, mówił mi profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.
3: To jest także oczywiście chęć rozmów. Nie ulega wątpliwości, że ten list należy rozpatrywać również w kategoriach marketingowych.
2: A co z reakcją Kremla? Ta zdaniem profesora na pewno nastąpi. Będzie najprawdopodobniej złośliwa i pokazująca siłę Rosji, ale Zełenski i tak osiągnie swój cel, bo rosyjskie władze będą musiały opowiedzieć się po stronie kontynuacji wojny albo rozpoczęcia negocjacji.
1: W 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu działa pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Na poziomie akademickim można przeprowadzać tam badania i eksperymenty.
4: Zajrzymy do środka.
5: Proszę bardzo, tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych strepionowych boksów. No i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
4: Badanie DNA w zwykłej szkole?
5: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę.
1: Aż się chce wrócić do szkoły. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
6: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
1: Planujecie ze szczegółami swój wolny czas? A może nie macie pomysłu, co robić przez kilka wolnych dni? Dziś będziemy Was zachęcać, żeby wyrwać się od codziennej rutyny i pozwolić sobie na nudę.
7: Daliśmy się wpędzić w taką tabelkę Excela, że wszystko musi być zaplanowane i zapomnieliśmy o takim życiodajnym, bardzo ważnym znaczeniu nudy. Tego nic nie robienia, nie zajmowania się niczym zaplanowanym. Trochę jak w takim starym wierszyku, który uwielbiam, o Dydziu, który położył się na łące i marzył. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy trochę właśnie oderwani od planów, kiedy wsłuchamy się w siebie, wsłuchamy w naturę, to nasz mózg odpoczywa, a potem uruchamia kreatywność. I to właśnie w takich momentach jesteśmy w stanie wymyślić rzeczy, które są najbardziej dla nas dobre, nowe rozwiązania w pracy, pomysły na życie.
1: Radzi Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. W faktach będziemy dziś szukać plusów nudy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski. Dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie. Nirwana w tle. Ale to na razie, bo po Nirwanie będzie się dużo działo. Będzie jeszcze więcej informacji. Odwiedzimy kolejne państwo bałtyckie. Byliśmy już w cybercentrum w stolicy Estonii, Tallinie, a już za chwilę wybierzemy się na wycieczkę drogą radiową oczywiście do Wilna. W stolicy Litwy jest nasz wysłannik.

0: Tu Radio RMF24. Drugi weekend u nas, sielsko i anielsko. Mam na myśli Polskę. Mam przynajmniej taką nadzieję, że u was wszystko w porządku. A nasi specjalni wysłannicy sprawdzają, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa i procedury w przypadku alarmów w krajach bałtyckich. Byliśmy już w Talinie, stolicy Estonii, a w Wilnie na Litwie jest nasz reporter Piotr Bułakowski, z którym się właśnie łączymy.
1: Dzień dobry, Bogdanie, witamy.
0: Czy po alarmie przeciwlotniczym, który ogłoszony został kilkanaście dni temu, wyciągnięto jakieś wnioski na Litwie?
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim rozpoczęto taką gruntowną inwentaryzację tych wszystkich miejsc. Jeżeli chodzi o Wilno, to schronów, a właściwie takich miejsc do schronienia się jest ponad 2000 i ta liczba odpowiada liczbie mieszkańców, w sensie, że każdy powinien znaleźć miejsce w takim schronie, ale, no jest oczywiście ale, są problemy z tym związane. Nie są te schrony równomiernie rozmieszczone i jak powiedział mi przed chwilą minister spraw wewnętrznych Litwy, pan Władysław Kondratowicz, problemem jest też dostępność do takich schronów.
2: Ten ostatni element też pokazał, że jest takie miejsce, które naprawdę trzeba poprawić. To jeżeli mówić o schronach, to widzimy, że zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia, do przyjęcia mieszkańców, które szukali miejsca w nich.
0: Czyli dostępność i zarządzanie to jest problem.
1: Dokładnie, a mówiąc wprost, po prostu część z tych schronów nie była otwarta. Nikt nie wiedział, kto ma klucz do takiego schronu, kto go na czas właśnie alarmu udostępni. Tutaj jest jedna dobra wiadomość, że do służb odpowiedzialnych za ochronę cywilną zaczęły zgłaszać się firmy, prywatne przedsiębiorstwa, które mówią, my mamy takie środki, że mamy u siebie na przykład w firmie podziemia, mamy podziemne garaże i w razie takiej konieczności jesteśmy w stanie udostępnić właśnie takie miejsce.
0: Czyli taka koordynacja państwowo-prywatna, prawda?
1: Dokładnie taka odpowiedzialność cywilna.
0: Piotrze, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wycieczki? Czy tutaj są jakieś procedury?
1: Tak, są procedury, ale one są wdrożone, można powiedzieć, niesystemowo, nie przez rząd, nie przez poszczególne miasta, tylko właśnie jakby od strony samych organizatorów wycieczek. Wczoraj właśnie spotkałem kilka takich grup, również z Polski. Na pewno nie jest mniej tych wycieczek. To od razu tutaj nie straszymy, wszyscy czują się bezpiecznie. Oczywiście tematy bezpieczeństwa przewijają się tutaj w każdych grupach.
0: Ale to na całym świecie tak się dzieje. Tak.
1: Dokładnie. Właśnie. Pytasz o te procedury. No to właśnie jeden z organizatorów wycieczki powiedział mi, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że zwiedzamy chociażby katedrę w Wilnie i nagle jest alarm, no to przede wszystkim pilot ma za zadanie uspokoić grupę, no i potem znaleźć miejsce schronienia. No i tutaj Stare Miasto jest chyba najlepszym takim miejscem, bo, przepraszam, większość restauracji mają, może nie tyle schrony, ale mają
0: piwnice pewnie, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie i w takiej właśnie restauracji, restauracja jest obowiązana, żeby otworzyć swoje drzwi i właśnie udostępnić wszelkim osobom, w tym także właśnie wycieczkom swoje miejsca.
0: No wiemy, że są też podziemia, prawda? Bardzo często pod starymi
1: miastami, też pod katedrą są miejsca, gdzie są różne katakumby. No to piloci wycieczek zdecydowanie znają takie miejsca i tutaj absolutnie przy nich można czuć się bezpiecznie.
0: Bardzo dziękujemy. Piotr Bułakowski, prosto z Wilna. Będziemy jeszcze wracali do państw bałtyckich, a już za chwilę, słuchajcie, podam wam najnowsze informacje o cenach paliw w Polsce, więc warto posłuchać.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Paliw w Polsce, piątka będzie z przodu. W niektórych przypadkach, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40 zł. No, oznacza to niewielki spadek ceny maksymalnej obu rodzajów benzyny w porównaniu ze środą, podczas gdy cena diesla pozostaje bez zmian. Następne obwieszczenie szefa tego resortu zostanie opublikowane jeszcze dzisiaj, no i określi ceny na jutro, na niedzielę i na poniedziałek. Przypomnę, że rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzy ma obowiązywać do 15 czerwca. Dodam jeszcze, że wczoraj Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 56 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o nieco ponad 100 zł, a oleju napędowego o 70 zł na metr sześcienny. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. No, te ceny to też dla nas takie paliwo informacyjne.

0: Radio małpa rmf24.pl albo SMS 3322. Witam, słucham was od samego początku istnienia, obecnie w biurze z wami na uszach. Boże ciało to zwykły dzień w Luksemburgu, więc nie ma u nas długiego weekendu. Cały tydzień leje, jest około 15 stopni. To prawdziwa kraina deszczowców przez cały rok. Pozdrowienia z Wielkiego Księstwa Luksemburga, Bartłomiej. Panie Bartłomieju, to co? Skoro jest pan szpiegiem z krainy deszczowców, to powiem tylko karamba. I pozdrawiam serdecznie. To zachód Europy, a teraz przenieśmy się na wschód. No, mamy taki dylemat i pytanie. Zagrywka PR-owa? Demonstracja siły? Tak wczorajszy list Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina komentuje profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy, przypomnę wam, zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Ale jak? No właśnie, łączymy się z reporterem RMF FM, Michałem Krasoniem.
1: Kłaniam się, dzień
0: dobry. Witamy serdecznie, Michale. Co zdaniem ekspertów chce osiągnąć Wołodymyr Zełenski?
2: No przede wszystkim to, co z listu wynika na pierwszy rzut oka, czyli trwały pokój, rozpoczęcie negocjacji, a przede wszystkim efekt tu i teraz, czyli zamrożenie konfliktu na linii frontu. Kolejnym celem prezydenta Ukrainy jest uderzenie w pozycję Rosji, pokazanie jej słabości, zależności od Chin i przewagi ukraińskiej armii. Prezydent Zełenski powoływał się na przykład na atak podczas otwarcia forum w Petersburgu. Ukraińskie drony uderzyły w głąb Rosji, pokonując odległość ponad 1000 kilometrów. Jak mówił mi profesor Walenty Baluk, ten list należy też czytać w kategorii politycznej gry Zełenskiego, podobnej do tej, kiedy prezydent Ukrainy zezwolił na paradę 8 maja w Moskwie.
3: Także opowieść o kozakach, którzy pisali list do sułtana tureckiego. I ten obraz, który przedstawia kozaków piszących list do sułtana tureckiego, myślę, że w jakimś stopniu tutaj prezydent Zełenski nawiązuje do tej historii współcześnie. Z jednej strony proponując bezpośrednie rozmowy Putinowi, pokazując właśnie silną Ukrainę, która dzielnie stawia czoło zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej.
2: No to jeszcze przypomnijmy ten list kozaków do sułtana. To taka domniemana piśmiennicza pamiątka historii Siczy Zaporowskiej z około 1680 roku. Sułtan nakazuje kozakom zaporowskim poddać się mu dobrowolnie. Ci tego zrobić oczywiście nie chcą i wyśmiewając sułtańskie tytuły wysyłają do niego list, nazywając go przeróżnie, no ale między innymi obelgi padają tam błaźnie dla wszystkiego, co na niebie i pod ziemią. Świński ryju, podolski złodziejaszku, no całej treści listu.
0: Cała litania, tak. Ja może zacytuję, bo ja jestem takim uważnym czytelnikiem poezji, bo ten treść tego listu sparafrazował francuski poeta Guillaume Apollinaire i to jest taka może rymowanka może tutaj. Odpowiedź kozaków zaporowskich sułtanowi w Konstantynopolu: pomiocie nędzny Barabasza, z rogami na łbie jak szatany. Nie zjesz nas w belzebubskiej kaszy, baryło z pita pomyjany. No, tak to mniej więcej brzmi.
2: To mniej więcej do tego właśnie profesor Baluk porównuje list Władimira Zełenskiego do Władimira Putina. Lekturę listu polecamy, my tego robić nie będziemy, bo chyba godzina nam jeszcze nie pozwala.
0: Tak, to właśnie. A jeśli chodzi o Putina, tego sułtana, prawda, nowego, to możemy się spodziewać odpowiedzi Rosji?
2: Oczywiście, że taka będzie, tak twierdzi profesor, i możliwości są dwie. Pierwsza to atak. No już dziś spływają do nas informacje, że co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku na okolice Kijowa, Zaporoża czy Chersonia. Ukraińska armia podała, że udało się unieszkodliwić niemal 200 dronów. No więc to jest pierwsza opcja, ten atak. Druga to złośliwa odpowiedź Krymu. Uwypuklenie pozycji Rosji, pokazanie jej domniemanej siły, no ale jak twierdzi profesor Baluk, Zełenski w takim scenariuszu również osiągnie sukces, no bo Rosjanie będą musieli opowiedzieć się po jednej albo po drugiej, czyli walczymy albo negocjujemy.
0: Bardzo dziękujemy, Michał Krasoń. Ja jeszcze mam tutaj informację sprzed chwili. A propos, w rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego, donosi o tym portal Digi24. W związku z incydentem służby uruchomiły tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Piszemy o tym na naszym portalu rmf24.pl.
4: Radio RMF24.

Radio RMF 24. Rozmawiałem dzisiaj z profesorem Włodzisławem Duchem o takiej unikatowej inicjatywie, wyspie zarządzanej przez agentów sztucznej inteligencji, no dosłownie przez wygenerowane przez AI takie postacie jak Einstein czy Churchill. No i z pewnym sceptycyzmem profesor oceniał ten projekt, oceniał mój rozmówca. Możecie to sprawdzić. Podcast z moją rozmową z ekspertem od AI jest już na naszej stronie internetowej rmf24.pl. No a dosłownie w tym czasie, kiedy przeprowadzałem ten wywiad z profesorem Duchem, agencje opublikowały takie dwie depesze, takie zjawisko synchroniczności. Posłuchajcie tylko. Pierwsza wiadomość pochodzi z Wielkiej Brytanii. Otóż sztuczna inteligencja została wykorzystana do opracowania fundamentalnie nowego rodzaju szczepionki, która może chronić przed dużą liczbą wirusów i zapobiegać pandemiom, przekazał portal BBC, powołując się na informacje uzyskane od zespołu naukowców z Uniwersytetu Cambridge. Jest to, słuchajcie, pierwszy przypadek, gdy kluczowy składnik szczepionki został w całości zaprojektowany przez sztuczną inteligencję, a następnie przetestowany na ludziach, zauważył portal BBC. A druga depesza nadeszła z Chin. Otóż firma Xinhuanet, należąca do oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, planuje zainwestować ponad 1 100 000 000 juanów, to jest ponad 162 miliony dolarów, w agenta sztucznej inteligencji, który ma promować poglądy prezydenta Xi Jinpinga. Projekt nazywa się Xinhua Yudian, co znaczy leksykon Xinhua. A jest to nie mniej, nie więcej, tylko inteligentny agent do nauki, badania i rozpowszechniania myśli Xi Jinpinga na temat chińskiego modelu socjalizmu w nowej erze. Agent AI ma szerzyć pozytywne głosy o Chinach. Sztuczna inteligencja będzie dostarczać użytkownikom treści dotyczące bieżących wydarzeń i wiadomości politycznych, pomagając im radzić sobie z nadmiarem informacji i dylematem odróżniania prawdy od fałszu. Koniec cytatu. W marcu Chiny uruchomiły szeroko zakrojony projekt AI+, aby zachęcić do wdrażania sztucznej inteligencji we wszystkich sektorach gospodarki. Jest on również kontynuacją wcześniejszych opartych na tej technologii działań mających na celu poszerzenie zasięgu oficjalnej ideologii państwowej wśród młodszego pokolenia obeznanego z internetem. Przypomnę wam, że w 2019 roku Chiny wprowadziły na rynek popularną aplikację propagandową zwaną Ucz się, aby uczynić Chiny silnymi. W pewnym momencie po premierze wyprzedziła WeChata i chińską wersję TikToka, stając się najpopularniejszą aplikacją w chińskim sklepie z aplikacjami Apple. No, komunizm dawniej to był Lenin plus elektryfikacja, a dzisiaj? No, dzisiaj to Xi Jinping plus sztuczna inteligencja. Ideolodzy zyskali nowe narzędzie. Propaganda dysponuje nowymi metodami. Propaganda to dzisiaj cyfrowe programowanie ludzi.

0: Niezapomniana Amy Winehouse, You Know I'm No Good. A przed nami czas na nowe doniesienia w Radiu RMF24. Jeszcze więcej informacji, jak to w naszej internetowej stacji. Zbliża się godzina 11. Marlena Chudzio już na swoim stanowisku. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. A zaczynamy od województwa łódzkiego i drogowych utrudnień na A2. Są zmiany także w organizacji ruchu w Chorzowie pod nieczynną od ponad roku estakadą. W pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym eksplodował dron. Nikt nie ucierpiał. A w faktach kulturalnych sztuka na Wiśle w Krakowie. Wielka sztuka, ziejąca ogniem. Zderzenie ciężarówki, auta dostawczego i samochodu osobowego na łódzkim odcinku A2 w Szczawinie. To odcinek między węzłami Stryków i Zgierz Północ. Trasa jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez godzinę. Kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w faktach. Aniu, co dziś zmienia się dla kierowców?
2: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulicy Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w chałupach na Półwyspie Helskim. Ogień pojawił się rano. Objął jeden z lokali gastronomicznych przy ulicy Kaperskiej w pobliżu dworca kolejowego. Uszkodzony został też sprzęt do kitesurfingu przechowywany w pobliżu magazynie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zdjęcia z chałup mamy na rmf24.pl. Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikomu nic się nie stało, przekazało Ministerstwo Obrony Rumunii. Maszyna należy do typu używanego na wojnie w Ukrainie. Dwa helikoptery patrolują okolice w poszukiwaniu ewentualnych kolejnych dronów. Podwójne wyzwanie przed najlepszymi żużlowcami. W weekend aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. Pierwszy już dziś. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
3: Witam,
1: Czarku,
3: ponownie.
1: W tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce.
3: Tak, przyzwyczailiśmy się oczywiście do Bartosza Zmarzlika, sześciokrotnego mistrza świata, obrońcy tytułu sprzed roku. Niespodziewanie jednak w pierwszych zawodach Grand Prix w Landshut i w Pradze świetną formą błysnął Kasper Woryna. Wygrał zawody w Bawarii. Tuż za biało-czerwonym duetem w klasyfikacji trzyma się Australijczyk Brady Kurtz, który uwielbia się ścigać na dynamicznym torze w Manchesterze. Na pewno groźny będzie też Leon Madsen, który w Niemczech był ostatni, co prawda, ale w Pradze wygrał. Nasz mistrz Bartosz Zmarzlik, który przed rokiem zwyciężył w jednej z rund w Manchesterze, z kolei liczy na przełamanie, bo nie wygrał już 7 zawodów z rzędu. Rzadko mu się to zdarza.
1: Początek pierwszej z dwóch Grand Prix o 20.
4: Poznaj fakty kulturalne.
1: To będzie hipnotyzujący weekend w stolicy Małopolski. Niezwykłe stwory znowu opanują Kraków. O tym Katarzyna Podraza.
5: Dzień dobry. W sobotni wieczór wielkie muzyczno-świetlne widowisko nad Wisłą. W ramach 25. Wielkiej Parady Smoków na rzece pojawią się krakowscy artyści, a wśród nich po raz pierwszy Jacek Wójcicki.
6: Wreszcie się dokrapałem zaproszenia i się bardzo z tego cieszę. To będzie duet, bardzo znana piosenka.
5: Początek wielkiego widowiska na Wiśle w Krakowie jutro o 21.40. Z kolei już dziś w Katowicach początek 9. Międzynarodowego Festiwalu Open the Door. Zobaczymy 10 spektakli z różnych krajów, a wybrane festiwalowe wydarzenia będą prezentowane w polskim języku migowym z napisami i z audiodeskrypcją.
7: Ten otwierający festiwal weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o formę.
5: Mówiła RMF Max, Dagmara Gumkowska, kuratorka programowa festiwalu. Największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku będziecie mogli oglądać od 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, będzie prezentowała pracę ponad 50 projektantek i projektantów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że mogę was zaprosić na kolejną godzinę naszego programu w Radiu RMF 24. Będzie sporo muzyki, dobrej dla uszu i duszy i jeszcze więcej informacji. Nowych, zaskakujących, chwilami nieprawdopodobnych, ale zawsze prawdziwych. Na przykład taka wieść o planach zniesienia kary za żebranie. Ale najpierw nasza gwiazda.

0: Sport. Kort w Radiu RMF 24. Wspaniały sukces Maji Chwalińskiej, komentowany na całym świecie. My także jeszcze raz podejmiemy ten temat z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF 24. Witamy serdecznie, Czoszku.
1: Witam serdecznie.
0: Zanim może o tym wielkim finale French Open, to wróćmy jeszcze na chwilę do półfinału, dobrze? To nie bywały ten sukces Polki.
1: Z przyjemnością. Ja rzeczywiście wczoraj byłem w pracy, miałem przyjemność tutaj faktycznie na gorąco podjąć temat zaraz po tym wszystkim. To spotkanie było, wydaje mi się, że najtrudniejszym, tak w kilku słowach, Maji Chwalińskiej. Dziewiąte już we French Open, bo przecież doliczamy kwalifikacje i teraz właśnie tak, do takiej statystyki dotarłem, że Maja Chwalińska ma za sobą już na korcie, na kortach Rolanda Garrosa prawie 16 godzin spędzonych.
0: Natomiast niesamowity maraton.
1: Niesamowity maraton, absolutnie. I ta statystyka była trochę w innym świetle pokazana wczoraj przed meczem z Dianą Schneider, gdzie wynikało z niej, że Polka ma mniej rozegranych godzin niż Diana Schneider. No bo rzeczywiście zazwyczaj wygrywała w dwóch setach. Tak. Chwalebny wynik. No ale nie doliczano kwalifikacji, trzech spotkań jeszcze z tych kwalifikacji, więc Polka ma prawo być zmęczona, ale wczoraj absolutnie nie było tego widać i mam nadzieję, że nie odegra to znaczącej roli we wspomnianym przez ciebie finale, bo Andrzejewa zagrała mniej więcej połowę mniej. Maja Chwalińska idzie drogą Emmy Raducanu, która jako pierwsza, jedyna w historii kwalifikantka wygrała turniej Wielkiego Szlema. Było to w 2021 roku US Open. Maja Chwalińska także już zapisała się w historii French Open, bo jako pierwsza kwalifikantka w tym turnieju w erze Open dotarła do finału, no i oczywiście jako pierwsza może go wygrać. Gdzie była Maja Chwalińska rok temu? Wygrzebałem jakąś archiwalną rozmowę z Mają. Było to w Radomiu przed eliminacjami turnieju Billie Jean King Cup, czyli tam, gdzie nasze tenisistki grają w drużynie jako reprezentacja Polski. No to posłuchajmy, jak Maja Chwalińska mówiła wtedy o swojej przyszłości niedalekiej.
2: Pani jest w bardzo dobrym momencie dla siebie, blisko tej setki. No, kto wie, może to już wkrótce.
3: No tak, jestem bardzo blisko setki. Oczywiście, no moim celem na ten rok było wejście do top 100. Już właśnie, tak jak powiedziałam przed chwilką, miałam taki cel, żeby dostać się już do głównej drabinki Roland Garrosa. To troszeczkę nie wyszło, tam troszeczkę zabrakło mi paliwa po Australii, potrzebowałam kilku tygodni na odpoczynek, ale znowu zaczęłam grać teraz turnieje i czuję się dobrze i mam nadzieję, że następne turnieje zapunktuję i zobaczymy, gdzie się uplasuję.
1: Skromna,
0: no to
1: ujmująca
0: wyprowokowałeś pani Mai.
1: Nie udało jej się rzeczywiście przebić przez te kwalifikacje Rolanda Garrosa przed rokiem, a teraz jak już poszła, to do końca. No ale od tamtej pory trzeba przyznać, że bardzo długą drogę przeszła Maja Chwalińska. Były urazy, były specjalne treningi, nawet bokserskie, tak, z tego co słyszałem, wzmacniające jej ciało, muskulaturę, bo no słyszymy o tym, że jest drobna, jest mała.
0: No to jest techniczny tenis, prawda? Jednak
1: tak,
0: bardziej
1: tak, gra właśnie w ten sposób. Bo po prostu to są jej atuty. I
0: no ale pięknie się to ogląda przez
1: to. Tak jest. I stała się fenomenem. Również dzięki temu, że przez tamten właśnie ostatni rok popracowała bardzo mocno. I widzimy, jak wiele się zmieniło teraz, bo tam wspominała Maja, że walczyła awans do pierwszej setki, prawda? Żeby nie musieć grać w kwalifikacjach. Teraz jest wirtualnie 21.
0: No, w finale Rosjanka Mira Andrzejewa. Najtrudniejsze możliwe zadanie?
1: Myślę, że tak. To znaczy z zawodniczek, z którymi no, grała do tej pory w porównaniu do tych poprzednich, no bo myślę, że najtrudniejsza mogłaby się okazać, nie wiem, liderka Aryna Sabalenka, ale wiemy, że jej już w tym turnieju nie ma. Odpadła właśnie z inną Rosjanką, Dianą Schneider. Mira Andrzejewa, co by o niej nie powiedzieć pod kątem, jakby to ująć, zaangażowania politycznego.
0: Tak.
1: Czy raczej braku odcięcia się od pewnej dużej sprawy za naszą wschodnią granicą. Jest tenisistką wybitnie utalentowaną i skupiając się na sporcie, wydaje mi się, że to jest taki talent porównywalny do Igi Świątek. I podobna droga. W bardzo młodym wieku zaczęła osiągać sukcesy, nie aż takie jak Iga. Natomiast teraz jest ósma w rankingu WTA. Wygrała już 5 turniejów. We French Open była w półfinale przed 2 laty. W ćwierćfinale Wimbledonu była w ubiegłym roku. i jest kolejną przedstawicielką tenisa, która gra raczej tenis siłowy. W tym upatruje dużej szansy Mai Chwalińskiej i tak właśnie rozmawiałem z Żelisławem Rzeżyńskim z Kanału Plus Sport. Jak powinna zagrać Maja Chwalińska? Jego zdaniem absolutnie grać powinna swoje. A z czym się może spotkać? Posłuchajmy Żelka.
4: Andrejewa będzie i świetnie przygotowana taktycznie i będzie zawodniczką, która potrafi taktykę realizować. Mirka Andrejewa jest też naprawdę niesamowicie uzdolniona taktycznie i technicznie. Ona pierwszy wielki sukces odniosła wygrywając Indian West, czyli korty twarde, ale przypomnę, że to są te najwolniejsze korty twarde. Te korty, które najbardziej przypominają, powiedziałbym, mączkę, jeśli możemy mówić o jakichś kortach twardych. Mira trenuje we Francji, na kortach ziemnych przede wszystkim się rozwijała i trenowała i przygotowywała. Conchita Martinez to jest szkoła hiszpańska i tak naprawdę Mira Andrejewa w formie i Mira Andrejewa z czystą głową to jest Mira Andrejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze.
1: Conchita Martinez, dodam, trenerka oczywiście Andrejewej. No i tak tylko właśnie jeszcze Żelisław powiedział mi, że na pewno aspekt fizyczny, o to się Andrejewa nie musi obawiać. Wygląda tutaj świetnie, pokonała w pięknym stylu Martę Kostiuk. Nie spodziewałem się tego, muszę przyznać. Natomiast psychicznie może być różnie. To jest młoda zawodniczka, ona już nawet w tym sezonie, jak przypomniał mi właśnie Żelek, miała takie momenty, gdzie rzucała rakietą, gdzie...
0: Tak, biła się nawet tą rakietą,
1: właśnie,
0: prawda?
1: Siebie, tak? Nawet siniaki tam zostawały, więc taka nieciekawa historia, ale widać, że może jeszcze momentami sobie z tą presją...
0: Taką autoagresją, tak?
1: No poniekąd. Ja nie wiem, oczywiście też nie chcę przeceniać skali tego zjawiska, natomiast no to jest ewidentnie oznaka presji, z którą nie zawsze sobie Andrejewa radziła.
0: A więc silna ciałem, ale troszkę słabsza psychika.
1: Być może. No i tak myślę, że nikt jak Maja Chwalińska w tym turnieju nie potrafi wybijać z rytmu swoich rywalek. Więc oby tak to wyglądało. 15 godzina w sobotę. Czekamy już teraz.
0: A ja tak wybiegnę trochę bardziej w przyszłość może. Co z występem Maji Chwalińskiej w Wimbledonie?
1: No właśnie. Dowiemy się dopiero w połowie czerwca, z tego co wyczytałem. Oczywiście ważą się losy dzikiej karty. Wniosek został oficjalnie złożony przez Polski Związek Tenisowy. Dlaczego w ogóle go trzeba było składać? Dlatego, że Maja Chwalińska, która być może wyląduje nawet w pierwszej dwudziestce po tym turnieju, po French Open.
0: Tak.
1: Oczywiście, jak już były domykane te listy startowe w Wimbledonie, to się dzieje zawsze dużo wcześniej, po prostu była poza pierwszą setką i w takim układzie musi przebijać się przez kwalifikacje. No, ale miejmy nadzieję, że jednak uda się tę dziką kartę otrzymać, tak jak kiedyś Iga Świątek, tak jak Petra Kwitowa. Tak. Na niekorzyść trochę Maji Chwalińskiej działa to, że ma 24 lata. Ja wiem, że jest wciąż bardzo młodą zawodniczką, ale nie jest 19-latką, na przykład nie jest 18-latką. Zazwyczaj
0: chętnie tutaj się wcześniej zaczyna w tej dziedzinie sportu.
1: Jak to w ogóle w sporcie też często bywa, więc to działa na niekorzyść, ale myślę, że tak spektakularny sukces, no mam nadzieję, że zadziała na korzyść właśnie Maji Chwalińskiej. Tutaj też widziałem, co napisał amerykański dziennikarz John Wertheim na portalu X. Napisał tak: pokonujesz numer 1 w ćwierćfinale, a dzień później przegrywasz z numerem 114. To od Janie Schneider. Sport. Przepraszam, Wimbledonie. Kondolencje z powodu komplikacji, jakie to stwarza, ale Maja Chwalińska musi teraz dostać dziką kartę. Wild card. Trzymamy kciuki za to, żeby Maja Chwalińska miała trochę krótszą drogę w Wimbledonie niż we French Open. Chociaż z drugiej strony, jeżeli miałoby być podobnie jak tutaj, to chyba się niczego
0: trzymamy
1: Maja
0: mostem.
1: Obawiać nie musi.
0: Aż kciuki bolą. Bardzo dziękujemy. Cezary Dziwiszek, dziękujemy. Za chwilę wladuje RMF24 projekt zmian w prawie dotyczący zniesienia kar za żebranie. Tak. I takie tematy podejmujemy w Radiu RMF24.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

26 minut po godzinie 11. W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Czasami aż nieprawdopodobnych, ale zawsze prawdziwych. Z wiarygodnych źródeł. Rzeczpospolita pisze, że do laski marszałkowskiej trafił projekt zmian w prawie znoszący kary za żebranie. No, choć pomysł popierał.

Między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż budzi spore kontrowersje. Rzeczpospolita przypomina, że obecnie temu, kto, cytuję, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, grozi karę ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł albo nagana. Przepis ma zniknąć z kodeksu wykroczeń. Chce tego parlamentarny zespół do spraw zakończenia bezdomności, w którym zasiadają ponad podziałami posłowie i senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Partii Razem. Argument o tym, że przepis jest przestarzały i nie wiadomo do czego służy, jest jednym z najczęściej powtarzanych. Mamy dane, że żebractwo stanowi środek utrzymania dla części osób będących w kryzysie bezdomności, więc jest to takie błędne koło, mówił cytowany przez Rzeczpospolitą dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem utrzymywanie tego przepisu utrudnia wychodzenie z bezdomności. Ekspert stwierdził ponadto, że przepis jest skonstruowany nieprecyzyjnie, bo zakazuje żebractwa przez osoby mające środki egzystencji lub będące zdolnymi do pracy, tymczasem często trudno stwierdzić, kto spełnia takie kryteria. O tym projekcie zmian szeroko piszemy na naszym portalu rmf24.pl. A co wy sądzicie na ten temat? Czy żebranie powinno być zakazane, czy należałoby znieść ten zakaz? SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: Nuda, panie Dziejku. Nuda, no ale nuda, słodkie nic nie robienie, to jest bardzo dobry sposób na odpoczynek, tak, tak, na taki reset od codzienności. Powtarzamy to w Radiu RMF24. Ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą się najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej. Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego ESTARE rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Budzimy się któregoś poranka i dopiero po otwarciu oczu i może wypiciu pierwszej kawy zaczynamy się zastanawiać, jak ułożymy ten dzień.
2: Absolutnie tak, absolutnie tak. Czasami warto porzucić w ogóle instytucje planowania, czy o poranku, czy w środku dnia pomyśleć sobie, a może na rower, a może na spacer, a może zadzwonimy do Krystyny i wyciągniemy ją na chwilę, nie wiem, grania w skrable zależne od pogody. Więc tak, myślę, że to jest też taki trening ćwiczenia się w tym, że my decydujemy się ad hoc, patrząc na zasoby, na możliwości, bo to uczy nas elastyczności, zmienności, takiej otwartości na niespodziewane rzeczy, które przynosi życie.
1: A jeżeli jesteśmy takimi właśnie osobami, które kochają planować, to w tej pierwszej chwili możemy poczuć się jakoś niekomfortowo, kiedy zdecydujemy się jednak wyjątkowo żadnego planu nie robić.
2: Ha, to jest bardzo interesujące pytanie. Mam takie poczucie, że to może być taki detoks jak odłożenie telefonu, bo większość z nas żyje zgodnie z planami, pracujemy, mamy godziny, kiedy odbieramy dzieci z przedszkola, musimy coś zrobić na czas. I myślę, że dla wielu osób, tak żyjących w takim bardzo ostrym reżimie, bo tak muszą, często nie mają wyboru, taki dzień bez planu może być formą detoksu jak dzień bez telefonu.
1: A kto się bardziej potrafi nudzić, dorośli czy dzieci? Czy w ogóle my się jeszcze potrafimy nudzić w tych czasach, w których żyjemy?
2: Mam nadzieję, że potrafimy się ciągle nudzić, bo nuda uruchamia kreatywność, tak jak powiedziałam. Bywa różnie. Myślę, że tu nie ma zasad, że są i dorośli, którzy potrafią się ponudzić i wtedy pomyśleć, aha, no to może dzisiaj inaczej. Ale też warto pamiętać, że jak nasze dziecko mówi, nudzę się, to ono często nie do końca rozpoznaje, co się z nim tak naprawdę dzieje. Czy może ono jest głodne, może mu się chce pić, może chce mu się poskakać, a może przytulić. Ale jeżeli powiemy dziecku, ja też się nudzę, to wymyślimy jakąś zabawę i zaproponujemy, żeby to dziecko było inicjatorem, że nie my wymyślimy mu coś, żeby się nie nudziło, to będzie też dobre dla dziecka, bo będziemy je uczyć właśnie tej samodzielności i kreatywności, ale też pewnego rodzaju autonomii, która jest potrzebna w dorosłym życiu.
1: Nudzenie się to jest coś, taka umiejętność, którą można stracić. Takie mam wrażenie, że osoby, które mają trochę więcej lat, kiedyś umiały się ponudzić. Dzisiaj próbujemy ten czas, który mamy wolny, natychmiast jakoś zagospodarować, choćby sięgając po ten telefon.
2: Może trochę tak. Myślę, że social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się, ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce far niente, jak mówią Włosi, czego im zazdrościmy, będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę, ale naprawdę zachęcam, co jakiś czas warto, taka szczepionka na sytuacje trudne w naszym życiu.
1: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
2: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
0: Ale ta rozmowa nie była nudna. Nie, nie. Mówiła Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego ESTARE. A czy my potrafimy się nudzić? Odpowiedź na to pytanie usłyszycie jeszcze po południu w Radiu RMF24. A co mamy jeszcze w najbliższych planach? A nie, nie będziemy planować. To jest radio na żywo. Przekazujemy na bieżąco ważne i ciekawe informacje. Niekoniecznie dolce far niente, ale tak bez programowania. Po prostu na żywo.

0: Za 14 minut będzie 12, będzie południe i nowe fakty RMF FM, a wcześniej w Radiu RMF 24 podamy Wam nowe informacje z Rumunii dotyczące eksplozji drona morskiego. Już informowaliśmy na ten temat, mamy więcej szczegółów. W wyniku poszukiwań podjętych po tym zdarzeniu koło wybrzeża rumuńskiego portu w Konstancy odnaleziono 3 morskie bezzałogowce, poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bukareszcie poinformowało, że w rejon eksplozji skierowano 2 śmigłowce, aby sprawdzić, czy w okolicy znajdują się inne takie maszyny. Przypomnę, koło 9.30 czasu polskiego, w Rumunii była wtedy 10.30, samoczynnie eksplodował dron morski. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Był to typ maszyny używanej w wojnie na Ukrainie. Nie był on częścią wyposażenia armii rumuńskiej, zaznaczono. W internecie pojawiły się zdjęcia, które rzekomo przedstawiają opisywaną maszynę zaplątaną w zaporę przeciwpowodziową. Komunikat w tej sprawie wydała również ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii. Zacytuję ten komunikat. Ewakuacja wybrzeża w miejscowości Konstanca w wyniku wprowadzenia czerwonego planu interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych, podała na X-ie ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii. Wpis pojawił się też w zakładce Polak za granicą, a my szeroko o tym piszemy na rmf24.pl.
1: Radio RMF24.
0: 11.48, jak już wspomniałem, w samo południe będą nowe fakty RMF FM. Słuchacie radia RMF 24. Bądźmy razem. Jeżeli macie ochotę napisać do mnie, to SMS 3322 radio@rmf24.pl.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę w Radiu RMF24. Już za kilka chwil przywita się z Wami Krzysztof Urbaniak, ale to po faktach RMF FM. Oto one. Za chwilę wybije południe. Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Prosimy bardzo.
1: Dzień dobry. Kto zostanie nowym członkiem Unii Europejskiej? Fakty otwieramy pytaniem, kto jest najbliżej osiągnięcia tego celu. Planujecie podróż na Litwę? Te fakty mogą Wam się przydać. Ten kraj wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Będzie też FIFA Rafa. Pod tą nazwą kryje się dużo radości i dobrej zabawy. W Czarnogórze dziś szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Kraje najbardziej zaawansowane na drodze do członkostwa w Unii liczą na wejście do wspólnoty w ciągu najbliższych lat. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kto jest liderem w tym wyścigu?
2: Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, która zamknęła już połowę działów negocjacji członkowskich. Potem Albania. Droga Macedonii Północnej jest stale blokowana przez spory historyczne. Najpierw z Grecją, obecnie z Bułgarią. Serbia jest najsłabszym ogniwem tego procesu, jest słabo przygotowana i współpracuje z Rosją. Dyskusja przywódców będzie dotyczyć nie tylko postępów tych państw na drodze do członkostwa, ale i usprawnienia samego procesu. Francja i Niemcy zaproponowały stopniową integrację Bałkanów z unijnym rynkiem i unijnymi instytucjami jeszcze przed pełnym członkostwem. Jednak tego typu inicjatywy postrzegane są jako namiastka członkostwa.
1: Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeśli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
3: Jesteśmy takie same bezpieczne nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
4: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
3: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72 w języku angielskim, litewskim.
4: A będzie polski?
3: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
1: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Ponad 22 kg marihuany i amfetaminę znaleźli w jednym z mieszkań bytomscy policjanci. Zatrzymano w tej sprawie 29-latka, który przemycał narkotyki z Holandii. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich przemyt do Polski.
5: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: Duże emocje piłkarskie czekają nas tego popołudnia w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam przed nami pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa, czyli specjalnej propozycji RMF FM na długi weekend. W drodze do Gorzędowa jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry Michale, jaki jest plan na to popołudnie?
6: Dzień dobry, to będzie sportowo-rodzinne wydarzenie. Przed nami wyjątkowy mecz piłki nożnej. Na jednej połowie boiska lokalna drużyna Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów, która zaprosiła nas właśnie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. A z drugiej strony reprezentacja RMF FM, a w niej między innymi Paweł Jawor, Maciej Łabno i ja po raz pierwszy zagramy w takim składzie. Mecz na żywo na miejscu skomentuje Krzysztof Skiba. Obok będzie potańcówka z Rafałem Maserakiem. Będzie też bębniarz, który ułoży specjalne przyśpiewki i jeszcze przed pierwszym gwizdkiem odpalimy na miejscu grilla. O wszystkim oczywiście będę opowiadał między kolejnymi podaniami piłki na boisku. Zapraszamy też Was dzisiaj do Gorzędowa. Mundial zaczyna się za 6 dni, a my zaczynamy już dzisiaj, już o 14.
1: No i trzymamy za Was kciuki. I polecamy oczywiście, a z naszym reporterem będziemy się łączyć w popołudniowych faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: My również będziemy zerkać do Gorzędowa. Tam dziś pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. No, szykują się sportowe emocje. Ale mamy jeszcze więcej informacji. Urlopowe wyjazdy last minute. O tym za chwilę porozmawiam z ekspertką portalu wakacje.pl, panią Marzeną Buczkowską-German. Piątkowe popołudnie, dla wielu z Was długi weekend. Krzysztof Urbaniak, jesteśmy z Wami. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. Zakończenie roku szkolnego już za 3 tygodnie. Dlatego teraz w Radiu RMF 24 porozmawiamy o wakacyjnych wyjazdach. Czy istnieją jeszcze oferty last minute? Na co zwracać uwagę, kiedy porównujemy oferty? A na te pytania odpowie pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego w wakacje.pl. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy w tym sezonie nadal możemy mówić o takich prawdziwych ofertach last minute? Czy to zjawisko wciąż istnieje, czy raczej jest już przeszłością?
1: Last minute istnieje zawsze. To jest taka forma wyjazdu, szczególnie skierowana do osób, które decydują się na wyjazd właśnie w ostatniej chwili z różnych względów. Niektórzy nie lubią wcześniej planować, niektórzy nie mogą. I zawsze tego typu ofertę w biurze podróży znajdziemy. To powody, dla których zachęcamy klientów, żeby rezerwowali z większym wyprzedzeniem, to przede wszystkim wybór, bo w przypadku wyjazdów last minute raczej musimy nastawić się na to, że na przykład pojedziemy w danym terminie, ale zbliżonym może do tego idealnego, czyli być może nie polecimy w czwartek, a w piątek, albo na przykład w środę i też niekoniecznie w to konkretne wymarzone miejsce, bo o ile jeżeli rozmawiamy na przykład o regionie Morza Śródziemnego i wybieramy się do Grecji, to gdzieś w Grecji na pewno ofertę znajdziemy, gdzieś w Turcji znajdziemy i tak dalej, gdzieś w Hiszpanii znajdziemy. Natomiast czy będzie to miejsce, o którym myśleliśmy w perspektywie tegorocznych wakacji, no to już trudno przewidzieć.
0: I to są te kierunki, które najczęściej dotyczą ofert last minute?
1: Oferta last minute właściwie pojawia się przy wszystkich kierunkach czarterowych. Lato to jest domena basenu Morza Śródziemnego i Bałkanów. Jak spojrzymy na przykład na rankingi popularności kierunków czy krajów, no to na pierwszym miejscu ponownie jest Turcja. Tu właściwie nie ma wielkiego zaskoczenia. To jest kierunek, który już od kilku lat tę pozycję ma w rankingach biur podróży. Na ten moment na drugim miejscu widzimy Egipt. Egipt poszerzył swoją ofertę, bo z jednej strony mamy oczywiście te kurorty nad brzegiem Morza Czerwonego, a więc w regionie Hurgady, czy Marsa Alam, czy Sharm el Sheikh, ale również nad Morzem Śródziemnym. To są nowości, może nie tegoroczne nowości, bo one już się w poprzednich sezonach pojawiały, ale jeszcze nie są tak bardzo dobrze znane. I to są kierunki, które charakteryzują się trochę niższymi temperaturami niż właśnie te na południu nad Morzem Czerwonym. Mają też piękne plaże, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć północną część Egiptu, też ma trochę bliżej do na przykład Aleksandrii, żeby pozwiedzać, czy do Kairu, to jak najbardziej może z tego kierunku skorzystać. Na trzecim miejscu w rankingu pojawia się Grecja, z tym, że pamiętajmy, że Grecja to tak naprawdę jest ponad 20 różnych kierunków, zarówno w części lądowej, jak i na wyspach. W pierwszej piątce jeszcze trzeba wymienić Tunezję i Hiszpanię, natomiast kolejne są Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy, Malta, Chorwacja.
0: A jak dużo może być tańsza taka oferta last minute w tym roku?
1: W przypadku ofert last minute trudno właściwie mówić w tej chwili o tym, że one są dużo tańsze. Sytuacja jest dosyć ciekawa, dlatego że rzeczywiście to są oferty, które zawsze były kojarzone z niższą ceną i nadal tak jest, że może się zdarzyć przecena, która nas zachwyci, ale z zasady są to oferty, tak jak powiedziałam, dla osób, które wcześniej nie planują i prowadziliśmy, no jeszcze w tym roku może trochę za wcześnie na tego typu porównania, bo dopiero wchodzimy w ten sezon letni w rozumieniu wakacyjnego, ale na przykład z zeszłorocznych porównań wynikało, że oferta last minute potrafi być nawet droższa od tej, którą kupujemy w ramach przedsprzedaży. No i tutaj te różnice mogą sięgać kilkunastu procent, mogą sięgać kilkudziesięciu procent, nawet znaleźliśmy jakąś ofertę, przy której ta różnica wynosiła aż 60% przy takim bardziej luksusowym hotelu. Także jeżeli pyta pan o ceny, to na dzisiaj, jak sprawdzałam, właśnie do tych najbardziej popularnych kierunków, ceny według wskaźnika od, ale jednak uwzględniając 4 gwiazdki, pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym i wyżywienie all inclusive, bo to jest to, na co klienci biur podróży decydują się najczęściej, no to ceny znajdziemy takie w okolicach 2200 zł od osoby, 2500-2600, w zależności od tego, o którym kraju mówimy. Trochę taniej będzie w Tunezji, trochę na podobnym poziomie będzie Turcja.
0: Za tydzień? To jest za tydzień cena?
1: Tak, to jest cena za tydzień od osoby. Tak, tak. Troszkę droższa będzie Grecja, bo na przykład raczej w okolicach 2600 zł tego typu oferty są dostępne. Natomiast zazwyczaj klienci, którzy chcą zaoszczędzić, a jednocześnie mieć ten standard i taką ofertę, która im najbardziej odpowiada, decydują się na zakup z większym wyprzedzeniem.
0: Pani Marzeno, a wybierając wakacyjną wycieczkę i przeglądając oferty, to na co zwracać uwagę? Jakie mogą być haczyki w takich ofertach?
1: Na pewno trzeba dobrze czytać ofertę, dlatego że musimy zobaczyć, co oferta zawiera. Jeśli chodzi o takie typowe pakiety oferowane przez biura podróży, no to mamy tam przelot, zakwaterowanie, transfery, opiekę rezydenta, ubezpieczenie. No więc, ale doczytujmy, bo może się okazać, że na przykład korzystamy z innego rodzaju oferty, tak zwanej na przykład oferty dynamicznej i tamtego transferu w cenie nie będzie, więc na to spójrzmy. Spójrzmy również na to, czy w cenie jest wliczony przewóz bagażu rejestrowanego, czy tylko podręcznego, dlatego że biura podróży również korzystają z oferty tanich linii lotniczych, z tej siatki połączeń tanich linii lotniczych. Mamy wyjazdy niekoniecznie na tydzień, takie klasyczne, one mogą być krótsze w ramach też przedłużonych weekendów. No i wówczas czasami klienci wolą nie dopłacać za taki bagaż, dlatego on przy tej ofercie przelotem nie czarterowym, tylko rejsowym, czyli na przykład tanimi liniami lotniczymi, może nie być ujęty w cenie, więc wtedy musimy dopytać. Oczywiście zawsze jest możliwość dokupienia tego bagażu, natomiast to będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Ale to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że odpowiedzmy sobie na pytanie, po co na te wakacje jedziemy? Bo jeżeli jedziemy po to, żeby poodpoczywać, żeby skorzystać z plaży, z basenu, to prawdopodobnie fakt, że hotel jest położony poza jakimiś ośrodkami miejskimi, nie będzie miał dla nas zbyt wielkiego znaczenia. Natomiast jeżeli nastawiamy się na to, że chcemy trochę pozwiedzać i myślimy, że być może pojedziemy na wycieczkę fakultatywną, ale być może skorzystamy na przykład z transportu miejskiego, który w danej miejscowości obowiązuje, funkcjonuje, wówczas pomyślmy właśnie o takim hotelu, który na przykład będzie bliżej przystanku autobusowego, czy w ogóle będzie bliżej na przykład jakichś atrakcji turystycznych, bo mamy też przecież miejsca takie typowo wypoczynkowe, które jednak mają bardzo bogatą historię, czy mają wiele zabytków. I tutaj przykładem chociażby będzie Malaga w Andaluzji, w Hiszpanii, która z jednej strony ma ładną plażę i wiele osób jedzie tam rzeczywiście na taki wypoczynek, na plażowanie, ale tam jest cała masa zabytków, jest Muzeum Picasso, jest zamek, jest Alcazaba, także możemy połączyć sobie ten wypoczynek ze zwiedzaniem. Więc pomyślmy o tym, jaki jest nasz cel i jeżeli naszym celem jest raczej zwiedzanie, to też może niekoniecznie musimy wykupować ofertę all inclusive, bo w biurach podróży znajdziemy także zakwaterowanie bez wyżywienia, czy z samym śniadaniem, czy z dwoma posiłkami dziennie, więc jeżeli nie planujemy stacjonarnego pobytu, to all inclusive niekoniecznie będzie dla nas rozwiązaniem. Jeżeli natomiast raczej się nastawiamy na to, że będziemy spędzać ten czas właśnie stacjonarnie, wówczas taka oferta all inclusive pozwala nam tak naprawdę zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie musimy już się martwić o dokupowanie posiłków czy napojów, bo wszystko mamy zagwarantowane.
0: Do tej rozmowy w Radiu RMF24 wrócimy już za chwilę. Pojawi się wątek bezpieczeństwa na wakacjach.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest piątkowy, popołudniowy program w Radiu RMF24. Wracamy do rozmowy z panią Marzeną Buczkowską-German, ekspertką rynku turystycznego w wakacje.pl. Jak obecna sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza konflikt na Bliskim Wschodzie, wpłynęły na ceny wyjazdów zagranicznych?
2: W przypadku podróży zorganizowanych tutaj wielkich zmian nie było. Nawet bym rzekła, że w tej chwili trudno mówić o jakichkolwiek zmianach wynikających z wpływu tej wojny. Raczej to są kwestie popytu i podaży, takie po prostu normalne, ekonomiczne, rządzące rynkiem, więc rzeczywiście ceny ofert mogą z tygodnia na tydzień się trochę zmieniać. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, czy turoperatorzy nie zdecydują się jednak na podniesienie cen, więc to jest kolejny argument za tym, żeby kupić wcześniej taki wyjazd. W tej chwili pamiętajmy też o tym, że turoperatorzy, także i linie lotnicze,

0: zabezpieczają paliwo na wiele tygodni do przodu i po pewnych cenach, więc w tej chwili jeszcze część tych ofert bazuje na tych cenach, które były sprzed wojny, bo właśnie linie lotnicze i turoperatorzy wykorzystali odpowiednie instrumenty finansowe, żeby tę cenę paliwa zabezpieczyć. No ale oczywiście mówiąc o sezonie letnim, my tutaj być może rozmawiamy trochę bardziej o wakacjach, bo też pan tak zakomunikował na wstępie, ale jednak w turystyce zorganizowanej sezon letni kończy się w październiku, bo jednak pamiętajmy, że też na przykład mamy studentów, którzy we wrześniu bardzo chętnie mogą jeszcze wyjeżdżać, a jeszcze mają wolne od zajęć na uczelniach, więc no trudno powiedzieć, czy na pewno żadnych podwyżek wynikających na przykład ze wzrostu cen paliw nie będzie.
1: A czy warto zapłacić dodatkowo za gwarancję niezmienności ceny, czy jest ryzyko, że te ceny już po tym, jak wykupimy ofertę, wzrosną?
0: No i tutaj właściwie wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Trudno jest przewidzieć tę sytuację, bo tak cena może wzrosnąć tylko w bardzo określonych sytuacjach, które są omówione i wskazane w ustawie o imprezach turystycznych. I tutaj wzrost kosztów paliwa lotniczego, czy kursów walut, czy ewentualnie wprowadzenie jakichś niespodziewanych podatków, na przykład turystycznych przez kraje, no ale to może ten temat możemy zostawić, ale raczej się skoncentrować właśnie na paliwie. W takiej sytuacji turoperator ma prawo podnieść cenę maksymalnie o 8%. No i teraz zależy od tego, jaka jest cena naszej wycieczki. Musimy sobie to tak naprawdę przeliczyć sami, bo przy wycieczkach droższych, biorąc pod uwagę cenę zakupu tego świadczenia, tej gwarancji niezmienności ceny, może się okazać korzystne. Wielu Polaków jednak kupuje wycieczki, szczególnie te będące takim najdłuższym urlopem w ciągu roku, na wyższym poziomie. Raczej celujemy w 4-5 gwiazdek, więc te ceny też są wyższe i wówczas taka gwarancja niezmienności ceny może być opłacalna. Natomiast jeżeli mówimy o wyjazdach, które są raczej z segmentu budżetowego, no to po prostu musimy policzyć i zastanowić się, na ile ta sytuacja może nas dotknąć, a nawet gdyby nas dotknęła, to czy te 8% w tym wypadku nie będzie na przykład równoznaczne z tym pakietem gwarancyjnym. Mhm.
1: Państwo przygotowali taki raport, w którym pokazujecie, że egzotyczne krajobrazy nie zawsze wymagają lotu na drugi koniec świata. To jakie to są kierunki?
0: Tak, istnieje taki trend w mediach społecznościowych, to się nazywa Destination Dupes i właśnie to są takie zamienniki różnych kierunków, czasami też i hoteli, po to, żeby znaleźć podobną atmosferę, przeżyć coś podobnego, ale trochę bliżej domu i trochę za mniejsze pieniądze. No i na przykład ten Egipt Północny, o którym wspominałam, właśnie wybrzeże Morza Śródziemnego, ale też Albania, ale też Majorka czy Sardynia są porównywane czasami do Malediwów ze względu na plaże, czasami do Karaibów, na przykład Zatoka Alkudyjska na Majorce jest porównywana do plaż karaibskich. Wspomniany Egipt czasami jest nazywany, ta północna część Egiptu jest nazywana właśnie Malediwami północnego Egiptu. W Albanii w miejscowości Ksamil też mamy takie piękne plaże, więc dla osób, które poszukują pięknych krajobrazów właśnie w postaci turkusowego morza, jasnego piasku, chcą na tej plaży wypoczywać, żeby w tle były palmy, no to te kierunki mogą rozważyć. Jeżeli ktoś szuka na przykład trochę surowszych krajobrazów, takich powiedzmy, jakie możemy znaleźć na Filipinach z gigantycznymi skałami, no to trochę podobne wrażenie zrobi na nich Teneryfa ze skałami Los Gigantes. Jeżeli pojedziemy, popłyniemy właściwie z Teneryfy na La Gomera, czyli kolejną wyspę kanaryjską, tam zobaczymy taki dziwiczy, pierwotny las, to może nam się kojarzyć z dżunglą. Madeira jest czasami porównywana z Hawajami, bo właśnie ma te krajobrazy wulkaniczne, no jest po prostu wyspą wulkaniczną, więc tego typu miejsc w Europie bliżej domu możemy, czy w Europie, czy w północnej Afryce, bo też o tym mówiłam, możemy znaleźć całkiem sporo. Możemy oczywiście sami poszukać szukać we wspomnianych mediach społecznościowych, możemy zapytać agenta, no bo agenci turystyczni też swoją wiedzę ciągle poszerzają, też budują i też widzą różne kierunki, które później mogą łatwiej zestawić i dokonać jeszcze może innych porównań i złączyć w kierunki inne w pary niż te, o których my piszemy.
1: A jakie oferty najczęściej wybierają Polacy? Co taka oferta musi zawierać?
0: Na pewno to jest oferta, która charakteryzuje się dobrym stosunkiem ceny do jakości. My bardzo często mówimy o tym, że Polacy są wrażliwi na cenę. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Wrażliwi na cenę w takim sensie, że właśnie za swoje pieniądze jak najwięcej chcą otrzymać, co nie oznacza, że szukają tych nominalnie najtańszych wyjazdów. Bo jeżeli spojrzymy na ceny transakcyjne, to one zazwyczaj kształtują się w okolicy 3000 od osoby, nawet czasami trochę ponad 3000, no bo właśnie to są hotele 4-5 gwiazdkowe, to są pobyty all inclusive, na miejscu również chętnie wydajemy pieniądze, bo też pamiętajmy, że jak w ogóle myślimy o wakacjach, trochę pan też powrócę jeszcze do tego pytania, na to zwracać uwagę, tak. Szukając oferty. Weźmy pod uwagę całkowity nasz budżet, bo to, co wydajemy w biurze podróży, to jest oczywiście często ta przeważająca część naszego wydatku wakacyjnego, ale też na miejscu wydajemy pieniądze na doświadczanie w rozumieniu zwiedzania i tutaj różnie klienci postępują. Niektórzy jadą na wycieczkę fakultatywną, niektórzy jadą właśnie wspomnianą komunikacją miejską do jakiejś pobliskiej miejscowości i zwiedzają na własną rękę. Niektórzy mimo all inclusive wychodzą na zewnątrz i próbują też lokalnej kuchni, więc te oferty, które kupujemy, one są no, bardzo zróżnicowane właśnie w zależności od tego, czego klient oczekuje, ale zazwyczaj jakbyśmy mieli tak bardzo uśredniać, no to basen Morza Śródziemnego raczej w zasięgu niecałych 3 godzin lotu, czyli właśnie na przykład Turcja, Tunezja, Grecja, ale też to może być Albania, to mogą być też Bałkany, bo też mamy w ofertach i Chorwację, i Czarnogórę. No i właśnie wspomniane 4-5 gwiazdek i zazwyczaj wyżywienie w formie all inclusive.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Marzena Buczkowska-German, ekspertka rynku turystycznego w wakacje.pl. Jeszcze raz dziękuję, no i udanych wakacji.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz piątkowy popołudniowy program. Trwa wielka czerwcówka, czyli długi czerwcowy weekend. Nasza propozycja dla was to m.in. FIFA Rafa, czyli sportowo-rodzinne wydarzenie. W faktach zapraszaliśmy was do Gorzędowa, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Tam dzisiaj wyjątkowy mecz piłki nożnej, tam potańcówka z Rafałem Maserakiem, tam będzie również Krzysztof Skiba w nietypowej roli. I jest również nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy ponownie.
1: Potwierdzam, kłaniam się, dzień dobry.
0: Dzisiaj, Michale, w podwójnej roli występujesz. Będziesz jako reporter i jako piłkarz. Co planujesz na to popołudnie?
1: Trochę stresuję się, prawdę mówiąc, i zastanawiam się, która z tych ról lepiej wypadnie. Ja nie jestem tutaj sam, bo ze mną jest już bardzo mocna reprezentacja drużyny. Właśnie LKS, czyli Ludowy Klub Sportowy Polonia Gorzędów. To oni nas tutaj zaprosili. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Jaka forma u was? Bo ja mogę powiedzieć, u mnie dobra, jeśli chodzi o pracę reporterską. Zobaczymy, jak będzie na boisku. Chęci jest dużo, jestem gotowy tę trawę tam gryźć i nogi nie odstawiać. A u was?
3: U nas jest tak samo. Trenujemy już od wczoraj. Spotkaliśmy się na boisku dzisiaj od rana. Uszykowaliśmy murawę, wymalowaliśmy linię.
1: Poważnie podchodzicie do sprawy?
3: Podchodzimy poważnie, ale oczywiście traktujemy ten sport jako zabawa. Spotkanie ma być dla wszystkich, dla mieszkańców, dla słuchaczy RMF-u. Także czekamy na fajną i super zabawę. Oczywiście wszyscy też nie mogą się doczekać na gwiazdy, które mają się tu u nas pojawić.
1: Oni już jadą, mają być około 14:00. Specjalny żółto-niebieski kamper już w drodze, już chyba przy ekspresowej S8-ce tutaj w kierunku właśnie Gorzędowa, tam Wojtek Łuszczyk, tam Krzysztof Skiba. Krzysztof Skiba, słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy w roli komentatora tutaj na żywo. On będzie komentował to, co będzie działo się dzisiaj po południu tutaj na boisku. Przy linii końcowej nasz wóz satelitarny, w tym wozie satelitarnym mój kolega Piotr Mazur. W tej chwili pozdrawiam cię, Piotrze.
4: My również, panie Piotrze, pozdrawiamy.
1: A tutaj tuż obok też nasze flagi, nasze leżaki. Te leżaki czekają na was trochę jak trybuny. Tutaj będzie można poleżeć sobie, spróbować grilla, bo ten grill też tutaj powoli się szykuje. Zastanawiam się, panowie, którą rozgrzewkę najpierw wprowadzimy. Czy ta rozgrzewka, jeśli chodzi o piłkę, czy rozgrzewka, jeśli chodzi o grilla?
5: Myślę, że na początku powinien być grill, jak to na dobrą zabawę miałoby przystać.
1: A potem, żeby było co spalać?
5: Tak jest, później trzeba spalić kalorie.
1: Będzie z nami Wojtek Łuszczykiewicz, będzie też ta FIFA, jeśli chodzi o FIFA Rafa, jeśli chodzi o te komputerowe różne gry i PlayStation, to też szykujemy i oczywiście sporo niespodzianek. Ja patrzę na panów, którzy nas tutaj zaprosili, czyli Ludowy Klub Sportowy Polonia Gorzędów. Panowie już w koszulkach tych profesjonalnych i widzę tutaj jedną liczbę, 1949 rok, czyli to jest grubo ponad 70 lat historii waszego klubu tutaj w Gorzędowie.
6: Tak, dokładnie, historia cały czas się kręci, no i mam wrażenie, mam nadzieję, że cały czas będzie podtrzymywana.
1: I dzisiaj dopiszemy kolejny odcinek tej historii. Tego jeszcze nie było, czyli mecz LKS Polonia Gorzędów kontra reprezentacja RMF FM, a w naszej reprezentacji poza mną, poza moją skromną osobą, Paweł Jawor m.in. Maciej Łabno i zobaczymy, kto jeszcze zgodzi się wybiec na boisko.
0: Gdzie dokładnie można was znaleźć, Michale? I no, jak rozpoznać miejsce akcji FIFA Rafa?
1: Bardzo łatwo można rozpoznać, bo tutaj są flagi, tutaj są balony, tutaj są specjalne żółto-niebieskie namioty. Z daleka to widać tak naprawdę. Jest jeszcze specjalny jeden element, który pokazują tutaj panowie. Tu jest Fiat. Fiat 126P?
3: Tak, zgadza się. Fiat 126P, 91 rocznik. Auto, do którego się można przymierzyć, zrobić zdjęcie. No i przy odrobinie szczęścia będzie można się nim przejechać.
1: Piękne to auto jest, bo ozdobione waszymi szalikami.
7: Tak, dokładnie. I też będzie możliwość zakupu od nas naszych pamiątek, które są przygotowane specjalnie dla naszych kibiców.
1: Pamiątki LKS Polonia Gorzędów. To jest oczywiście zielona murawa, stadion właśnie drużyny LKS Polonia Gorzędów. Tutaj was zapraszamy. To jest tuż obok Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutaj przyjeżdżałem obok i pomyślałem sobie kilkanaście minut temu, oho, jest straż pożarna, to pewnie obok będzie boisko. I kilka metrów dalej właśnie boisko, na które was zapraszamy. Czekają trybuny, będzie czekał grill, będą czekały różne niespodzianki, bo to jest pierwsza odsłona akcji. Jutro ciąg dalszy. Tak mnie kusi, Krzysztof, żeby ciebie zaprosić po dzisiejszym programie. Gdybyś do nas przyjechał, to oczywiście miejsce się znajdzie i specjalna koszulka i myślę, Krzysztof, że też wzmocniłbyś naszą reprezentację RMF FM i Radia RMF 24. Zapraszamy was i na boisko, i do kibicowania.
0: Michale, gdyby nie program, to już naprawdę jadę do was, bo chętnie bym z wami pograł.
1: Zapraszamy,
0: i zmierzył się z
1: zapraszamy.
0: LKS-em Gorzędów. Serdecznie pozdrawiamy w takim razie. Michał Dobrołowicz na miejscu.
1: Pozdrawiamy. A panowie, czy macie jakiś okrzyk waszej drużyny? Takie coś...
8: Polania!
1: A ja odpowiem, kto wygra mecz RMF FM.
0: Oczywiście. Michale, bardzo dziękujemy. Michał Dobrołowicz w znakomitej reporterskiej formie, ale jeszcze ma się zaprezentować jako piłkarz. Tym bardziej warto nas zobaczyć. Duże emocje piłkarskie czekają nas tego popołudnia w miejscowości, przypomnę, Gorzędów, niedaleko Radomska, w województwie łódzkim. Właśnie tam przed nami pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa, czyli specjalnej propozycji od nas, dla was, na długi weekend. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 przypominamy najnowsze informacje o cenach paliw. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. Z kolei benzyny 98 6 zł 63 groszy, a oleju napędowego 6 zł 48 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą o kilka groszy wyższe niż dzisiaj. Następne maksymalne ceny energii zostaną przedstawione w poniedziałek, będą dotyczyły wtorku. Przypomnę, rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 15 czerwca. W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty o 13:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy history hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy history hiking. Już dziś po 16 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 13:00. Na fakty zaprasza Marlena Chudzio.
1: Prokuratura podała najnowsze ustalenia w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Pilot najprawdopodobniej utracił orientację w warunkach nocnych i w gęstej mgle. Ceny paliw lekko w górę. Za chwilę w faktach najnowszy komunikat Ministerstwa Energii. Kibicujemy też naszym siatkarkom w Lidze Narodów. Zagrają z Serbkami. Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu znajdowało się ciało 30-letniego pilota. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. Avi Świdnik. Według ustaleń śledczych śmigłowiec wykonywał lot komercyjny i wracał z Węgier. Nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, czyli tzw. czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują natomiast, że w momencie zderzenia z ziemią prędkość maszyny przekraczała 200 km na godzinę. Obywatel Ukrainy, który z warszawskiego Balatonu wyłowił ogromnego suma, został wydalony z Polski. Ryba trafiła do bagażnika auta, a potem została wywieziona. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To nie jedyne konsekwencje, jakie poniósł mężczyzna.
3: Przed deportacją usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. 57-latek oprócz samego nakazu opuszczenia kraju przez 5 lat nie będzie mógł także wjechać do żadnego z krajów strefy Schengen. Przypomnę, mężczyzna pod koniec maja wypłynął na jezioro Balaton rowerem wodnym, skąd wyłowił suma ważącego według szacunków około 40 kg. Ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. Kilka dni później policjanci zatrzymali 57-latka. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy. Funkcjonariusze skierowali do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna został już przewieziony na granicę i przekazany ukraińskiej policji.
1: Teraz w faktach najnowszy komunikat ministra energii w sprawie cen paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego 6 zł 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Za pół godziny w chińskim Nankinie nasze siatkarki zmierzą się z Serbkami. To będzie ich trzeci mecz w Lidze Narodów. Po zwycięstwach z Belgijkami i Czeszkami czas właśnie na te rywalki, z którymi niedawno Polki wygrały w turnieju towarzyskim. Na kolejny dobry występ liczy młoda atakująca Oliwia Sieracka, która przebojem weszła do kadry Stefano Lavariniego i walczy o utrzymanie miejsca w składzie na kolejne turnieje.
5: Wdzięczność i odwaga. Wydaje mi się, że jestem na takim stanowisku, że nie mam nic do stracenia i tak staram się podchodzić do każdego meczu. No ja gdzieś staram się być gotowa do każdej roli, na którą gdzieś tam trener mnie spisze. To są moje pierwsze chwile w kadrze narodowej i staram się jak na maksa z tego wyciągnąć i muszę czuć odwagę, będąc na boisku.
1: Podkreśla Oliwia Sieracka. Początek spotkania z Serbkami o 13:30. W Szwecji obchodzony jest dziś po raz pierwszy Dzień Walki z Samotnością, ustanowiony przez rząd. W tym dniu lokalne organizacje szykują m.in. spotkania na fikę, czyli kawę i ciastko. Problem niechcianej izolacji społecznej dotyczy nie tylko osób starszych, ale także młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. W Szwecji aż 42% gospodarstw domowych jest jednoosobowych. Oczywiście to nie oznacza automatycznie samotności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Powoli rozgrzewamy kciuki za nasze siatkarki, które zagrają z Serbkami w Lidze Narodów. To mniej więcej za pół godziny. A za chwilę Wrocław, tam dziś święto miasta. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

Radio RMF24.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, od dziś do 30 czerwca we Wrocławiu będzie się dużo działo. Rusza Święto Wrocławia, pierwsze wydarzenia już dziś. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno, witamy.
1: Dzień dobry, witam z Wrocławia.
0: Dlaczego Wrocław świętuje akurat w czerwcu?
1: Święto Wrocławia nawiązuje do średniowiecznej tradycji obchodów Dnia Świętego Jana Chrzciciela. To jest opiekun wrocławskiej katedry i patron miasta. No i właśnie w jego urodziny, które przypadają 24 czerwca, świętuje także Wrocław, ale my to rozciągnęliśmy na niemal cały miesiąc. 24, co prawda, będą się takie główne i oficjalne obchody odbywały, natomiast przez cały miesiąc kulturalne wydarzenia, sportowe, kulinarne, więc na pewno będzie co robić. No na pewno jest co świętować. Wrocław to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, powiem tak zupełnie nieobiektywnie. Piękny rynek to oczywiście nie wszystko. Wrocław jest nazywany miastem 100 mostów. Posiadamy najwięcej mostów w Polsce. Jest trzecim względem, wyprzedzając większość. Na pewno jesteśmy też jednym z najważniejszych.
0: Halo Martyna. Pogoda, burza nad Wrocławiem? No, straciliśmy łączność z Martyną. Martyna, na razie dziękujemy, kłaniamy się, do usłyszenia. Jeżeli nas słyszysz oczywiście w Radiu RMF 24, spróbujemy się z tobą jeszcze połączyć i gramy dla was w Radiu RMF 24.

0: popołudnie z Radiem RMF 24. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że od dziś do 30 czerwca we Wrocławiu święto, to jest święto tego miasta. Na miejscu cały czas Martyna Czerwińska, reporterka RMF FM. Nad Wrocławiem, już teraz wiemy, przechodzi burza, jest ulewa, dlatego też prawdopodobnie straciliśmy połączenie z naszą reporterką. Martyno, witamy cię ponownie.
1: Mówiłaś przed chwilą, że... No niestety, to święto tak... Rozpoczęło się od deszczu, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w świętowaniu, bo dzisiaj wiele wydarzeń, ale zanim o tym opowiem, skończę, dlaczego Wrocław jest taki fajny. Miasto, które słynie z przyjaznej atmosfery, otwartości, wysokiej jakości życia i z takiej multikulturowości, bo historia nam to dała na tacy. Wrocław po wojnie przyjął wiele przesiedlonych mieszkańców, więc my jesteśmy tu wszyscy wymiksowani. I tą mieszają się kultury, miesza się kuchnia, jest to bardzo międzynarodowo. W zeszłym roku ściągnęliśmy do siebie 7 milionów turystów, najwięcej Czechów i Niemców. Posłuchajmy, jak im się podoba we Wrocławiu.
2: Piękne miasto, także zabytków dużo, no i te kamienice. No myśmy przyjechali z wycieczką z koła gospodyń, no i tak zwiedzamy jarmark świętojański, później tradycyjnie zoo, także ogród botaniczny, no ale popatrzeć na te kamienice i na to wszystko, no ładnie, no piękne klimaty, no nasz Wrocław, nasza stolica Dolnego Śląska, no musi być piękna, nie?
3: My Wrocław znamy, bo my żeśmy tu studiowały w latach 76-80.
1: Czyli jest to taka podróż trochę do wspomnień.
3: Dosyć częsta podróż, o tak to mówimy.
1: Jak zapamiętała pani Wrocław, a jaki jest dziś?
3: No bardzo się zmienił. To nie ten sam Wrocław.
1: Na plus?
3: Oczywiście, że na plus. I się zmienia cały czas na plus. Wypiękniało, ulice się zmieniły.
4: No ja kocham Wrocław. I właśnie tak sobie od czasu do czasu przyjeżdżam, bo nie mieszkam tutaj w pobliżu rynku. I przyjeżdżam sobie, spaceruję i oddycham takim wspaniałym powietrzem.
1: No tu bym się mogła akurat trochę kłócić, bo smog to wciąż spory problem we Wrocławiu. O świeżym powietrzu możemy raczej pomarzyć, ale chłonąć atmosferę Wrocławia na rynku jak najbardziej. Myślę, że nawet w taką pogodę.
0: Nie pogodę. Martyno, co miasto przygotowało z okazji swojego święta? Co dziś?
1: Tegoroczny program jest bardzo bogaty, ale tak jak powiedziałeś, pierwsza atrakcja już dzisiaj. O godzinie 20 na Placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się niezwykłe muzyczne wydarzenie. Artyści słynnego zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze oraz zespół Kombi ponownie połączą siły na scenie. Zespoły współpracują już od jakiegoś czasu, jeżdżą z tym swoim tournée po różnych miastach. No i dzięki temu na Placu Wolności zabrzmi dziś Kukułeczka, Cyt Cyt, Furman, Black and White, Pokolenie, Słodkiego Miłego Życia, długo by wymieniać, wszyscy znamy te numery. Myślę, że w połączeniu tych dwóch zespołów na pewno zabrzmią wyjątkowo i mam nadzieję, że deszcz przestanie padać. Wstęp jest wolny, także nie musimy nic załatwiać przed tym wydarzeniem, wystarczy przyjść, ale wydarzenia trwają praktycznie przez cały czerwiec. Wymienię może tych kilka najciekawszych, bo nie sposób wszystkich, to jest kilkadziesiąt wydarzeń. Arma Gwiazd, przed nami duży koncert gwiazd na wrocławskim rynku. Będą koncerty na statkach na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego. No muzyka na wodzie w takiej wyjątkowej scenerii Odry. Będzie też nietypowa gra miejska w formie autobusowego Escape Roomu. Wrocławska potańcówka także na Placu Wolności co sobotę. Genialna rzecz, wspólna zabawa pod gołym niebem. Naprawdę tłumy mieszkańców przychodzą tam po prostu potańczyć, ale będą też festiwale kulinarne, na przykład Festiwal Delicje. Będą wrocławskie śniadania na Bastionie Sakwowym, tam taka piknikowa z kolei atmosfera. No i 12-14 czerwca zaplanowano takie widowiskowe pokazy wideo mappingu opowiadające historię Wrocławia za pomocą światła, muzyki i animacji. Tradycyjne obchody, tak jak powiedziałam, te główne wydarzenia 24 czerwca, wtedy pochód radnych, złożenie kwiatów w kaplicy rajców miejskich, msza za Wrocław na Ostrowie Tumskim.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Wszystkim tego życzymy, udanego dnia, udanego weekendu. No właśnie, w Radiu RMF24 teraz oryginalne spojrzenie na tak zwaną czerwcówkę. Czy planujecie się ponudzić? Zachęcamy dziś do tego na naszej antenie, bo nudzenie się to jest doskonały czas, żeby wsłuchać się we własne potrzeby albo przemyśleć różne sprawy. Czy w dzisiejszym świecie pełnym bodźców umiemy się nudzić? Posłuchajmy.
1: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy, to jest jedno zdanie w umowie i wtedy jak coś zrobię i nie muszę wyrabiać godzin bez sensu, no to wtedy jestem w stanie się nudzić jeszcze.
2: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce?
1: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
2: Pani umie się nudzić?
3: Myślę, że tak. Najczęściej jak już po prostu jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki rest, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć.
2: No i skorzystać z tej nudy. Ale rzeczywiście też ma pani tak, że budzą się wtedy w człowieku, rodzą się jakieś fajne pomysły, jakieś przemyślenia?
3: Zdecydowanie tak, no bo nie da się tak kompletnie nic nie robić. Jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
2: Czy się nudzicie z telefonem w ręku, czy bez?
3: Ja bez. Ostatnio odpoczywam od ekranów. Czytam książki, spaceruję.
1: A ja myślę, że z telefonem w ręku to jednak nie jest nuda, bo wtedy po prostu scrollowanie tego wszystkiego. Ja nie mówię, że ja tego nie robię, bo robię, ale im zdrowiej żyję, tym jednak dochodzę do tego, że nuda jest bez telefonu.
2: Jeżeli ktoś się chce uczciwie nudzić, to nie może używać telefonu.
1: Tak, to trzeba schować telefon, oddać komuś albo nie wiem, do lodówki.
2: Bez żadnych wchodzenia w szczegóły, ale czy macie plany na ten czerwcu? Bardziej takie właśnie polegające na nic nie robieniu, czy macie taki intensywny, poukładany plan?
1: No, ja nie będę nic robiła jutro przez większość dnia. Jakiś spacer mam w środku dnia tylko. A tak to w niedzielę będę koncert śpiewać, więc...
2: Super, no to nie będzie nudno.
1: Nie będzie nudy, ale koncert będzie 15 minut, więc się zdążę wynudzić.
2: A pani, ten plan?
4: Ja akurat chcę wyjechać do rodziny i tam się zamierzam nudzić, odpoczywać, bo akurat można u rodziców.
0: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Radio RMF 24, z nami nie ma nudy. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. To jest nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim na Ukrainie, w której brutalnie zamordowano Polaków w czasie II wojny światowej. Te informacje potwierdził dziś Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Kultury. Z nami teraz nasz reporter Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gdzie i kiedy będą prowadzone prace?
1: No, to już będą kolejne prace na terenie dzisiejszej Ukrainy, gdzie zginęli Polacy po 1939 roku. Tym razem badacze pojadą do Huty Pieniackiej, tak jak mówiłeś, to jest niedaleko polskiej granicy, gdzie dokładnie o tym opowiada Rafał Kościański, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Jest to miejscowość na Ukrainie, w dawnym województwie tarnopolskim. Tej miejscowości już nie ma na mapie, to było kiedyś miejscowość polska, tętniło tam życie, ale niestety podczas zbrodni wołyńskiej ludność zamieszkująca ten teren została zamordowana. Szacujemy, że mieszkało tam i zginęło około 850 osób. Oczywiście przeżyli nieliczni mieszkańcy tej miejscowości, oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii.
1: No i właśnie na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, ale też relacje tych osób, które przeżyły w tej miejscowości. No i wytypowano miejsca, które teraz będzie trzeba przebadać, czy tam znajdują się szczątki ludzkie.
2: Na podstawie właśnie tych wcześniejszych analiz historycznych typujemy miejsca, które następnie podlegają badaniu. Takie badanie to po prostu jest odkrywanie kolejnej warstwy ziemi i sprawdzanie, czy rzeczywiście kryją one szczątki osób pomordowanych. I dopiero po tym, kiedy udaje się takie miejsce zlokalizować, potwierdzić to właśnie podczas takich badań terenowych, wtedy można rozpocząć starania u władz ukraińskich z prośbą o to, aby wyraziły zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, a później ewentualnie na takiej podstawie prac związanych z pochówkiem odnalezionych szczątków osób.
1: I choć te prace formalnie powinny zacząć się w poniedziałek, to tak naprawdę w terenie zaczną się w najbliższy wtorek, 9 czerwca. Potrwają do 18 czerwca, no i wtedy prawdopodobnie dowiemy się, jakie są efekty tych prowadzonych badań. Czekamy, Instytut Pamięci Narodowej jest bardzo zadowolony z tego, że te kolejne prace będą się toczyć, bo to, przypomnę, kontynuacja tego, co rozpoczęło się już kilka lat temu. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej podkreślał dzisiaj w rozmowie ze mną, że ocenia te ostatnie relacje między stroną polską a ukraińską jako bardzo dobre właśnie w kontekście poszukiwania szczątków Polaków, którzy zostali brutalnie zamordowani na terenie dzisiejszej Ukrainy. Więc czekamy na efekty tych badań.
0: A te informacje zebrał dla nas i przedstawił reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Radio RMF 24. Wiosna.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył na posiedzeniu rządu, że nie przeprowadzi głosowania nad najnowszą, uzgodnioną przy mediacji Stanów Zjednoczonych, wersją porozumienia o rozejmie z Libanem, dopóki warunków umowy nie zaakceptuje Hezbollah, podał izraelski portal Inet. Zdaniem redakcji członkowie rządu na wczorajszym posiedzeniu skrytykowali kruche zawieszenie broni, które delegacja Izraela i Libanu zgodziły się odnowić podczas środowych rozmów w Waszyngtonie oraz zażądali, żeby umowa została poddana pod głosowanie w gabinecie ministrów, nim Izrael zaakceptuje jego warunki. Netanyahu odmówił jednak przeprowadzenia głosowania, mówiąc ministrom, że obecnie nie ma żadnego porozumienia, ponieważ Hezbollah odmawia akceptacji jego warunków. Dodam, że armia izraelska ogłosiła, iż zaatakuje cele Hezbollahu w trzech miejscowościach na północnym brzegu Litanii, około 40 km na południe od Bejrutu, jako powód podając, cytuję, naruszenia porozumienia o rozejmie przez organizację terrorystyczną Hezbollah i jej atak na terytorium Izraela. Wspomnę jeszcze o jednej bardzo ciekawej informacji, którą przekazał CNN. Podczas wojny z Iranem Izrael potajemnie wysłał do Azerbejdżanu kilkudziesięciu żołnierzy z elitarnych jednostek wojskowych i wywiadowczych, przekazała amerykańska telewizja. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 14.
1: Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 14, a w studiu faktów przy mikrofonie Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy. Pięciolatka wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Zaczynamy od rodzinnej tragedii w Kujawsko-Pomorskim. Połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Estonii, który sprawdza, jak wygląda życie na granicy z Rosją. A na koniec FIFA Rafa, czyli doskonała zabawa z piłką nożną w tle. Śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala pięcioletnia dziewczynka. Dziecko miało wypaść z 11 piętra jednego z bloków we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przebieg całego zdarzenia. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kobiety. Okazało się, że tutaj pani posiadała w organizmie około promil alkoholu.
1: Jak dodała podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, matka została zatrzymana. W długi czerwcowy weekend pod lupę bierzemy sytuację w państwach bałtyckich w kontekście agresywnej postawy Rosji. Nasi wysłannicy są na Litwie i w Estonii. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest teraz w Narwie, 50-tysięcznym mieście na pograniczu estońsko-rosyjskim. Dzień dobry.
3: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: Maćku, jak wygląda teraz przejście graniczne w Narwie?
3: Estonię od Rosji oddziela tutaj rzeka Narwa. Na obu brzegach są ruiny zamków, zaś oba kraje łączy most przyjaźni. Tak jest nazywany, ale tak nie wygląda. Tu granicę da się przekroczyć tylko pieszo. Na moście są zasieki, kamery i zapory przeciwczołgowe, tak zwane tygrysie zęby. Mimo to sporo tutaj turystów, jak Nikolaj z Holandii, który przyjechał na wycieczkę z synem. Kiedy tu przyjechałem, byłem lekko poddenerwowany. Trochę czułem, że będzie to przygoda, ale potem przekonałem się, że bardzo tu spokojnie, a ludzie, którzy tu mieszkają, w ogóle nie zwracają uwagi na to, że Rosja jest jakieś 100 metrów stąd. Ale zdarzają się tutaj też prowokacje. Ostatnio Rosjanie, jak poinformowała mnie Straż Graniczna, zabrali z rzeki estońskie boje nawigacyjne. Z Narwy na granicy estońsko-rosyjskiej Maciej Sołtys.
1: Pilna informacja sprzed chwili. Prezydent Ukrainy poinformował o wymianie jeńców z Rosją. Do kraju wróciło 185 żołnierzy. Część z nich była w niewoli od 4 lat. Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony. Według prokuratury okręgowej w Warszawie jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń. Na razie śledczy nie chcą informować o szczegółach. Pod koniec czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym, zaznacza prokuratura.
4: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: Kilkuset kibiców tego popołudnia może obserwować wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji RMF FM na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie niedaleko Radomska w województwie łódzkim tamtejsza lokalna Polonia zmierzy się z reprezentacją RMF FM. I właśnie w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz.
5: Ja też potwierdzam, dzień dobry.
1: Michale, co dzieje się na miejscu?
5: A tu już słychać kibiców, wśród których jestem, a za chwilę tutaj ten najbardziej wyczekiwany moment. Obok linii bocznej tej zielonej murawy zaparkuje żółto-niebieski kamper RMF FM, a w nim świetny skład. Między innymi Krzysztof Skiba, Wojciech Łuszczykiewicz, Paweł Jawor. Czekamy tutaj i z kibicami, i z zawodnikami Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów i sprawdzam tu w szatni, jaka jest strategia gospodarzy przed tym meczem.
6: Patrzymy, co robicie, kontrujemy. Oddajemy wam piłkę i idziemy na grilla.
5: Wy patrzycie, co robimy, a my się dobrze bawimy.
6: My się bawimy już od rana. Czekaliśmy na was od wczoraj, przyjechaliście. Jest super zabawa. Nasz bęben tylko czeka na to, żeby w niego uderzyć. I wybrzmi z niego muzyka. Kto wygra mecz? Polonia!
5: Ja mogę uderzyć w ten bęben?
6: Oczywiście. Zobaczymy, jaki masz słuch.
5: Ja odpowiadam przy odgłosach tego bębna, kto wygra mecz. Oczywiście RMF FM i zapowiadam, potwierdzam i z twoim dopingiem, Marlena, będzie nam tym łatwiej. Będziemy grać ambitnie, nie odstawimy nogi, będziemy gryźć tutaj trawę oficjalnie, zapowiadam. I was zapraszamy też tutaj na grilla do Gorzędowa.
1: No ja myślę, bez kiełbaski nie wracajcie i bez dobrego wyniku również. A relacje z tego wydarzenia usłyszycie w popołudniowych faktach RMF FM i zobaczycie w naszych social mediach. Polecamy. Polecamy też kolejne fakty, które za godzinę przedstawi Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kolejny emocjonujący dzień przed nami. Gorzędowo, niedaleko Radomska, lokalna Polonia zmierzy się z reprezentacją RMF FM. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za naszych. Do akcji FIFA Rafa jeszcze dzisiaj wrócimy w Radiu RMF 24. Powiemy też o tym, że chińskie marki samochodowe zwiększają udział w polskim rynku. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji. To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: W Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się do państw bałtyckich. Na Litwie i w Estonii są nasi specjalni wysłannicy, którzy pod lupę biorą sytuację tych krajów w kontekście agresywnej postawy Rosji. Na linii teraz nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys, który dotarł do Narwy na granicy Estonii i Rosji. Witamy, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Maćku, jaka jest sytuacja w tym miejscu? Jak ludzie podchodzą do sąsiadów, których no, mają dosłownie za rzeką?
1: No to prawda, ale przede wszystkim oni są spokojni. Przytłaczająca większość mieszkańców Narwy jest rosyjskojęzyczna. To jest nawet 93% mieszkańców. Jest ich tu w sumie 50 tysięcy. Rosyjski słychać na każdym kroku. Mieszkańcy są nieufni, trochę inaczej niż w Talinie. Nie za bardzo chcą rozmawiać. Natomiast co mnie tutaj najbardziej zaskoczyło, to duża liczba turystów, którzy przyjechali na wycieczkę.
2: Yes, I mean that's what you hear,
1: tak,
2: right?
1: To znaczy, but it seems to się też słyszy, prawda? I oczywiście tak jest, bo stąd można zobaczyć Rosję, ale wydaje się, że ludzie, którzy tu mieszkają, nie są tym szczególnie przejęci. Są spokojni, zajmują się swoimi sprawami, żyją normalnie. Właściwie wygląda tu to wszystko całkiem spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na ten moment nie martwimy się zbytnio.
2: We're not too worried at the moment. No.
1: How do you view the atmosphere? Jak oceniasz atmosferę tutaj? Czy jest bezpiecznie? Tak, myślę, że jest bezpiecznie. Trochę to dziwne uczucie być tutaj, ale w tej chwili nie czuję się niebezpiecznie. Jedyną rzecz, którą się zauważa, jest granica zabezpieczona wielkimi betonowymi zaporami. Tak, to te zęby smoka, czyli przeszkody przeciwczołgowe, dokładnie. Widać to napięcie, ale go nie czuć. Nie bardzo. Po prostu, wiesz, ono istnieje, ale poza tym tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Tak mówili mi Michel i Nikolaj, to turyści, których spotkałem tutaj, to są turyści z Holandii.
0: Maćku, a samo przejście graniczne, co tam się dzieje?
1: Rzeczywiście, tak jak wspomniał mój rozmówca, Nikolaj, ten widok jest trochę niepokojący. Estonię i Rosję oddziela tutaj oczywiście rzeka Narwa, a łączy most przyjaźni. Tylko, że on tylko tak się nazywa. Stoję teraz na takiej promenadzie tuż nad tym mostem, no i widzę zasieki, kamery, ogrodzenia, wspomniane zapory przeciwczołgowe, czyli takie tygrysie zęby. Tutaj przekroczyć granicy nie można samochodem, to jest tylko przejście piesze. W kolejce do dostania się do Rosji, jak widziałem, czeka kilkadziesiąt, może niewiele ponad 100 osób. A granica estońsko-rosyjska liczy w sumie ponad 300 kilometrów. Jak mówił mi Veiko Komusa, to jest zastępca dyrektora generalnego Policji i Straży Granicznej w Estonii, na całym tym odcinku cały czas dochodzi do prowokacji ze strony Rosji.
3: Hybrid incidents, I would say.
1: Incydenty hybrydowe i zdarzają się dość często. Mogę podać kilka przykładów. Mamy dość długą granicę wodną z Federacją Rosyjską. Każdej wiosny, gdy rozpoczyna się sezon żeglugowy, umieszczaliśmy na rzece boje graniczne, aby ułatwić nawigację osobom poruszającym się po Narwie. No i w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że nasz sąsiad nie chce już dłużej akceptować tych oznaczeń. Zaczął znajdować różne rodzaju wymówki, aby nie umieszczać tych znaków na wodzie, a potem pewnej nocy posunęli się do kradzieży części naszych boi granicznych, które stanowiły własność rządu Estonii i znajdowały się na odcinku rzeki wyznaczającym granicę. No i te boje niestety nadal znajdują się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tak mówił Veiko Komusar, to jest zastępca dyrektora generalnego Policji i Straży Granicznej Estonii.
0: O czym z Narwy specjalny wysłannik RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, bardzo dziękujemy za relację.
1: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24, zostańcie z nami, jest 14:15.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Osobowych, a w przyszłym roku to może być już 20%, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Według gazety największe sukcesy notują marki MG, Omoda, Jayco, BYD i Chery. Dla przykładu Omoda, która w całym 2024 roku sprzedawała niewiele ponad 1000 aut, od stycznia do maja tego roku znalazła nabywców na ponad 5 razy więcej aut, wyprzedzając m.in. Peugeota, Opla czy Fiata. Siłą chińskich producentów pozostają ceny, wskazuje gazeta. Analiza superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tysięcy złotych tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auto chińskie, powiedział Rzeczpospolitej Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Radio RMF 24, za chwilę ponownie Gorzędów, nasz wóz satelitarny i kolejna odsłona naszej akcji FIFA Rafa.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz weekendowy program, a w nim kolejny meldunek z naszej weekendowej akcji FIFA Rafa. W Gorzędowie, niedaleko Radomska, w województwie łódzkim, tamtejsza lokalna Polonia zmierzy się z reprezentacją RMF FM i Radia RMF 24. Mundial za 6 dni, a my gramy już dzisiaj. Na miejscu w Gorzędowie nasz wóz satelitarny i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy ponownie.
1: I nie jestem sam, dzień dobry.
0: Michale, czy żółto-niebieski kamper z naszą drużyną już dojechał?
1: Tak, kilkanaście minut temu zaparkował tu przy linii bocznej. To pięknie wygląda, słuchajcie. Żółto-niebieski kamper obok tej pięknej, zielonej murawy z doskonale przygotowaną trawą. A teraz na boisku kilkadziesiąt żółtych piłek. Jest kamper, jest Krzysztof Skiba, który skomentuje na żywo właśnie to dzisiejsze spotkanie. Wojciech Łuszczykiewicz, Paweł Jawor tutaj przyjechał, Maciej Jędruch. Mógłbym długo wymieniać naszą radiową ekipę i gwiazdy, które są z nami. A ja wybiegłem na boisko i próbuję podłączyć się do jednej z wielu małych ekip tutaj lokalnych, które też są na boisku i trenują. Mogę panowie z wami chwilę zagrać?
2: Jasne, dawaj.
1: To podajemy sobie piłkę. Ta żółta piłka tutaj krąży między nami. W jakim nastroju dzisiaj jesteście i kto wygra? Czy Ludowy Klub Sportowy Polonia Gorzędów, czy reprezentacja RMF FM? Co mówi intuicja?
2: Ja myślę, że na pewno wygra lepszy.
1: Tego się trzymamy, a najlepsza będzie dzisiaj zabawa. I taki jest plan na to popołudnie. Czy my gramy w dziada? Bo tak patrzę, jak wy tutaj gracie w piłkę, to jest taki dziad, można powiedzieć, piłkarsko?
2: Tak. Gramy dziada, podajemy sobie szybko piłeczkę i piłka musi chodzić przy nóżce.
1: A wy przyszliście tutaj z taką dużą, poważną ekipą? Bo jesteście z okolicy, tutaj z Gorzędowa?
2: Nie, niestety nie jesteśmy z Gorzędowa, ale jesteśmy z bardzo bliskiej wsi.
1: Czyli z okolicy?
2: No z okolicy można powiedzieć, 1000 metrów od Gorzędowa, jesteśmy z Barczkowic.
1: To jest taki pomysł na sportową, aktywną czerwcówkę, żeby nie leżeć na kanapie, tylko wybiec na boisko, tylko żeby być po prostu aktywnym?
2: Dokładnie tak. Tylko wtedy, kiedy tylko możemy, no to zawsze staramy się aktywnie spędzać czas, grać, haratać w gałę, nie grać w piłkę, od razu mówicie haratać w gałę.
1: Haratamy w gałę wobec tego. Dzisiaj właśnie w takim składzie LKS Polonia Gorzędów, czyli Ludowy Klub Sportowy Polonia Gorzędów. Piłka tutaj w moją stronę, a po drugiej stronie boiska będziemy my, reprezentacja RMF FM i RMF 24 po raz pierwszy w takim składzie. Panowie, podacie piłkę?
3: Tak.
1: Jaka jest strategia? Co proponujecie dzisiaj? Jak powinniśmy grać, żeby było jak najlepiej? Żeby wygrać, mówiąc wprost, bo to jest pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. Co radzicie? Jak grać?
3: Rozciągaj na pewno ten...
1: Nogi rozciągać?
3: Nie.
1: Tylko co teraz taka rozgrzewka, żeby trochę tak...
3: No tak.
1: Ale mamy odstawiać nogi, czy nie odstawiać nóg?
3: Nie odstawiać.
1: A jak będzie żółta kartka albo czerwona? Bo tam widziałem, że sędzia ma gotowe te kartoniki. Ja bym nie chciał dostać.
3: No, jakby pan dostał, to by pan zeszedł.
1: No właśnie, wolałbym jednak być na boisku i nie schodzić. Taka jest moja koncepcja i taki jest plan. Trzymajcie kciuki, jak słyszycie, emocje rosną, rozgrzewka trwa. Ja powiem w faktach też o tym, Krzysztof, o 15, że to nie jest tylko rozgrzewka na boisku, bo tu obok rozgrzewany jest grill, a na tym grillu też tam bardzo ciepłe, bardzo gorące przysmaki, na które was zapraszamy do Gorzędowa.
0: Pysznie. A jak będzie wyglądał mecz, Michale? Będzie poważnie, czy raczej taryfa ulgowa?
1: Poważnie. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć tylko poważnie. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Gramy poważnie absolutnie. 2 razy po 20 minut. Będzie przerwa. Pełnowymiarowe boisko, które tutaj jest w Gorzędowie. Panowie tutaj cały czas do mnie podają piłkę, więc ja tak spróbuję opowiadać, a jednocześnie odbijać. Zobaczymy, jak mnie to wyjdzie, bo to jest cały czas trening. Ja tutaj odbijam tą piłką cały czas. Więc zobaczymy. Myślę, że wszyscy podejdą ambitnie, to znaczy chodzi o dobrą zabawę. Wszyscy potem idziemy z wami, z naszymi słuchaczami na grilla, ale na boisku myślę, że nie będziemy odstawiać nogi. Ja nie mam absolutnie zamiaru, czyli gramy ambitnie, gramy po prostu, żeby strzelić więcej bramek i żeby z absolutnie 100% zaangażowaniem dzisiaj po prostu pokazać się na murawie. My serce będzie biło mocno. Ja przyznam się, Krzysztof, że to będzie wyzwanie jednocześnie opowiadać o tym na radiowej antenie i w radiu RMF 24 i w faktach i grać jak najlepiej. Zobaczymy, jak to się uda połączyć. Trzymajcie kciuki.
0: Będziemy bardzo mocno. Michale, to jeszcze szybki rzut oka na boisko. Co tam się dzieje?
1: Cały czas kolejne piłki tutaj trafiają w moją stronę. Coraz więcej osób, bo to i kibice, i piłkarze w tej chwili na boisku, ale niedługo tutaj będzie większy porządek, bo zostaną po prostu dwie drużyny. Panowie, podaję do was. Przyjmiecie?
2: Jeszcze raz.
1: Przyjmiecie? O, przyjmiecie piłkę?
2: No pewnie, przyjmujemy.
1: Oczywiście. I podajecie. No właśnie, tak to wygląda. Czyli tutaj wymieniamy między sobą piłkę i to się dzieje na boisku. Kilkadziesiąt osób na boisku w Gorzędowie. Pełnowymiarowe, profesjonalne boisko. Dookoła żółto-niebieskie flagi. Żółty kamper RMF FM. Specjalne żółto-niebieskie trybuny, czyli wygodne leżaki. Lekko się zachmurzyło teraz tutaj nad okolicami Radomska w województwie łódzkim. Może lekki deszcz się pojawi. Na termometrze 21-22 stopnie. To jest dobra pogoda, dobra temperatura, żeby biegać. Że nie jest zbyt gorąco i myślę, że to też sprzyja. Są też już szatnie gotowe, w tych szatniach specjalne koszulki, specjalne stroje. To wszystko jest i myślę, że niedługo będziemy także z tego wszystkiego korzystali, bo przed 16 pierwszy gwizdek, a na razie rozgrzewka, na razie trening, na razie kibice, na razie cheerleaderki, które się tutaj pojawiły i z cheerleaderkami też porozmawiam w faktach o 15.
0: Dziękujemy. Michał Dobrołowicz. Trzymamy kciuki. Powodzenia, Michale. Kto wygra mecz? RMF FM.
1: Chociaż tutaj niektórzy mówią Polonia Gorzędów. Poczekajcie, sprawdzimy, kto wygra mecz?
4: RMF FM.
1: O, bardzo dziękuję. To jednak jest osoba, nasz kibic. Tego się trzymamy.
0: I o to chodziło. Bardzo dziękujemy. Michał Dobrołowicz, kłaniamy się. Duże piłkarskie emocje czekają nas tego popołudnia w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska, w województwie łódzkim. I właśnie tam przed nami pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa, czyli specjalnej propozycji od nas dla was na długi weekend. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii uderzyły w 5 statków w portach okupowanych przez Rosję, miast Mariupol i Berdiańsk oraz na wodach przybrzeżnych Morza Azowskiego, powiadomił dowódca tej ukraińskiej jednostki Robert Madiar Brovdi. Do tego ataku doszło minionej nocy. Madiar poinformował, że trafione statki miały zamalowane nazwy i wyłączone radary. Jak stwierdził, cytuję, zamalowane przez czarnomorskich szabrowników nazwy masowców i tankowców oraz wyłączone radary mające umożliwić cichą kradzież ukraińskiego zboża, transport ładunków wojskowych i paliwa nie gwarantują już ani długiej żywotności dużych, mało ruchliwych celów zaliczanych do wojskowych, ani regularności przewozów, ostrzegł ukraiński dowódca. Agencja Reutera podała dzisiaj, że z powołaniem na MSZ Azerbejdżanu, że w wyniku ataku na 2 statki towarowe na Morzu Azowskim zginęło 5, a rannych zostało 3 obywateli tego państwa. Dodam jeszcze jedną informację w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kijów i Moskwa rozpoczynają kolejne tymczasowe zawieszenie broni na terytorium Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, dodając, że ma to zapobiec możliwej awarii jądrowej. I jest to 6 wynegocjowany przez tę organizację rozejm na tym terenie. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 15.00.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brycińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To już 15, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Tomasz Waryński.
1: Dzień dobry, witam. Polski IPN rozpocznie w poniedziałek poszukiwania w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Doszło tam do masakry polskiej ludności w czasach II wojny światowej. Potem komentarze przed jutrzejszym finałem French Open, w którym zagra Polka Maja Chwalińska. W tych faktach zajrzymy też na boisko w Gorzędowie w Łódzkiem, tam akcja FIFA Rafa.
2: Kto wygra mecz?
3: RMF! Dla was przyjechaliśmy tutaj!
1: I dla was fakty o 15. W poniedziałek rozpocznią się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. W tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie lwowskim na Ukrainie zamordowano w czasie II wojny światowej jej mieszkańców, w tym dzieci. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witam
4: Michale. Dzień dobry.
1: Co wiemy o tych pracach?
4: Chodzi o odnalezienie, zlokalizowanie i udokumentowanie miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej. O tym, jak szczegółowo będą przebiegać prace, opowiedział mi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański.
5: Miejsca, które następnie podlegają badaniu. Takie badanie to po prostu jest odkrywanie kolejnej warstwy ziemi i sprawdzanie, czy rzeczywiście kryją one szczątki osób pomordowanych. I dopiero po tym, kiedy udaje się takie miejsce zlokalizować, potwierdzić to właśnie podczas takich badań terenowych, wtedy można rozpocząć starania u władz ukraińskich prośbą o to, aby wyraziły zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
4: Prace w terenie potrwają 10 dni do 18 czerwca, a jak się nieoficjalnie dowiedziałem, poza rozpoczęciem prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, Polska będzie też kontynuować pracę w dawnej wsi Późniki.
1: Jedna osoba została ranna po zderzeniu ciężarówki i osobówki na drodze krajowej 28 w Skołyszynie na Podkarpaciu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Biecza. Maja Chwalińska ma szansę jutro stanąć na najwyższym stopniu podium wielkoszlemowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
6: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym, jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej, a ściślej mówiąc jej niezwykłej grze, sprytnej taktyce polegającej na częstych zmianach rytmu oraz jej nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i sprawdziło niecierpliwością. Czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
1: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. W trzecim meczu Ligi Narodów w chińskim Nankinie polskie siatkarki mierzą się z Serbkami. Biało-czerwone prowadzą 2-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, dzień dobry.
1: Wojtku, dzień dobry. Mecz dla naszych siatkarek nie rozpoczął się najlepiej.
7: Takiego bardzo wyraźnie przegranego do 17 seta z Serbkami Polki w tej partii popełniały mnóstwo błędów. Ale na tego drugiego wyszły już jakby zupełnie odmienione. Zaczęły zdecydowanie lepiej atakować. Co prawda dalej były problemy w zagrywce, ale ta druga partia wygrana 25-19. Trzecia jeszcze bardziej przekonujące zwycięstwo 25-18. Biało-czerwone prowadzą i walczą w tym czwartym secie, w którym jak na razie na prowadzeniu Serbki 6-5.
1: A do meczu Polek wrócimy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
8: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: Coraz bliżej jest początek wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji pod hasłem FIFA Rafa. To nasza propozycja dla was na ten długi weekend. W Gorzędowie w województwie łódzkim tamtejsza Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na miejscu, na boisku w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dabrowicz. Dzień dobry, Michale.
9: Sądecz, kibice, dzień dobry.
1: Cudownie.
10: Dzień dobry.
1: Jak wygląda teraz boisko w Gorzędowie?
9: Na murawie jest kilkadziesiąt żółtych piłek. Oczywiście jest tutaj też kilkudziesięciu zawodników. Trwa rozgrzewka. Ja też odbijam piłkę, stąd może ta zadyszka u mnie. Za bramką zaparkował kamper RMF FM. Trybuny już się zapełniają. Z głośników przed momentem słychać było: stadion oszalał, meksykańska fala. Tu są między innymi cheerleaderki, które będą dopingować, będą tańczyć. Sprawdziłem, co szykują. Co tutaj się wydarzy?
10: Na pewno wydarzy się to, że będziemy grać. Mam nadzieję, że Polonia wygra.
9: A jeśli RMF wygra?
10: No to trudno.
9: Jak ten taniec wygląda, który to prezentujecie? Co to jest?
11: Będą na pewno gwiazdy robione. Jakiś taniec z pomponami. Taki ogólny taniec.
9: Jeśli chodzi o gwiazdy, to jesteśmy bardzo mocni. Jest z nami Wojciech Łuszczykiewicz, będzie Rafał Maserak, jest już Krzysztof Skiba, który skomentuje ten mecz, a na razie Krzysztof kilka metrów ode mnie stoi na bramce tutaj w ramach rozgrzewki. Ta rozgrzewka jest podwójna w tej chwili i na boisku, bo pierwszy gwizdek coraz bliżej i jednocześnie rozgrzewany jest grill, a tam są przysmaki, na które gorąco gorąco was zapraszamy, właśnie tutaj.
1: No, mocny skład, trzymamy bardzo mocno kciuki. Polecamy kolejne relacje z Gorzędowa w popołudniowych faktach RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.
0: Jak mówiliśmy w faktach, w Nankinie polskie siatkarki mierzą się z Serbkami. Biało-czerwone prowadzą 2-1. Trzymamy kciuki, będziemy tam zerkać. A w Czarnogórze trwa szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Ze szczegółami za chwilę nasza korespondentka w Brukseli. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się teraz do nadmorskiego miasteczka Tivat w Czarnogórze. Tam właśnie trwa szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. 6 państw tego regionu zabiega o wejście do Unii, ale poziom zaawansowania procesu akcesyjnego jest bardzo mocno zróżnicowany. Chodzi o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną i Serbię. Na linii nasza dziennikarka, korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, jak wygląda sytuacja krajów, które są najbardziej zaawansowane, a które najmniej w staraniach o członkostwo?
1: No rzeczywiście jest to bardzo zróżnicowane. Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, gospodarz dzisiejszego spotkania. Czarnogóra otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, ale jeszcze wszystkich nie zamknęła. Ma do zamknięcia jeszcze 19, ale to wszystko idzie dosyć sprawnie i Czarnogóra liczy, to znaczy ona sobie tak to wyobraża, że wejdzie do Unii w 2028 roku, ale są pewne, tutaj w Brukseli słychać pewne problemy z sądownictwem, z walką z korupcją czy z przestępczością zorganizowaną. Zaawansowana jest także Albania. Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że w Albanii jest największe poparcie społeczne dla wejścia do Unii, dla tej integracji europejskiej, ponad 90%. To jest bardzo dużo i to jest też ważne dla Unii. Na szarym końcu znajduje się Serbia. Serbia w ogóle nie wiadomo, czy sama chce wejść do Unii. To jest kraj, który współpracuje z Rosją, który destabilizuje sąsiadów, więc no tutaj są dosyć napięte relacje z Brukselą. Macedonia Północna, no to z kolei jest blokowana, sama siebie blokuje też przez spory dwustronne, czy to z Grecją, czy obecnie z Bułgarią, więc no nie jest to taki bardzo, bardzo taki pozytywny obraz tych krajów. No wiadomo, że one chcą, ale to wszystko bardzo, bardzo długo trwa. Zresztą kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział, że przecież od 13 lat żaden kraj nie wstąpił do Unii, więc no to jest bardzo taki powolny proces.
0: A co Unia proponuje tym krajom?
1: No na razie mam wrażenie taką poczekalnię. No jest to w każdym razie dyskutowane, zauważalny problem, że trwa to bardzo długo. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił jeszcze wczoraj o tym, że trzeba ulepszyć metodologię rozszerzania, aby pójść naprzód. No chodzi o to, że jest to właśnie otwieranie, zamykanie tych rozdziałów, że proces ten jest bardzo zbiurokratyzowany i za każdym razem, przy każdej decyzji wymagana jest jednomyślność. Ktoś wyliczył, że prawie 70 decyzji, żeby dojść do samego końca unijnych jest potrzebne, żeby zakończyć ten proces i za każdym razem 70 razy podejmowana jest ta decyzja jednomyślnie, więc każdy z krajów unijnych może gdzieś na którymś etapie przyblokować ten proces. Takie najbardziej, powiedzmy, konkretne propozycje wyszły z Niemiec i Francji. Wczoraj został opublikowany tak jakby plan stopniowej integracji Bałkanów Zachodnich, ale również Mołdawii. Na razie tą Ukrainę, to można powiedzieć, zachowuje się jako taki osobny element i tutaj przypomnę, że Merz niedawno proponował taki status członka stowarzyszonego dla Ukrainy, że Ukraina mogłaby w zasadzie zasiadać we wszystkich organach jako ten członek stowarzyszony, obserwator i tak dalej. Tutaj jest bardziej położony nacisk na to, że najpierw reformy, potem korzyści, a więc na przykład dostęp do unijnego rynku, do tych korzyści, jak darmowy roaming, czy program wymiany studentów, Erasmus+, w zamian za konkretne reformy i w ten sposób no, miałoby to zachęcać te kraje do tej integracji, do dokonywania wysiłków, przeprowadzania reform, ale no, te kraje postrzegają to troszkę jako taką propozycję namiastki, czy jakiegoś tam trzymania jednak no, z dala. Jeszcze no, te decyzje są trudne, tym bardziej, że Unia sama powinna podjąć pewne decyzje wewnętrzne, żeby móc się rozszerzyć. No, to jest taki dosyć skomplikowany proces, który prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas będzie trwał, zanim Unia będzie zdolna podjąć konkretne decyzje o rozszerzeniu.
0: O czym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: A ja przypomnę, że w miasteczku Tiwat w Czarnogórze właśnie trwa szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Źle zaczęły Polki, a teraz?
2: No a teraz jest 2-2 w setach, bo dokładnie przed chwilą skończyła się czwarta partia tego meczu. Ona była zacięta, wyrównana, wygrana przez Serbki 25-22, więc o wszystkim w tym meczu zadecyduje tiebreak. Piąty set grany do 15, w nim będą ważyły się losy tego meczu. To trochę dziwne spotkanie, tak bym powiedział, bo no tak jak mówiłem w faktach, to Polki słabo zaczęły to spotkanie. Przegrały seta do 17. Rozsypana tam zupełnie gra naszej reprezentacji. Serbki grające bardzo dobrze, bardzo skutecznie, obijające nasz blok, atakujące doskonale, Polki mające problemy na zagrywce, w ataku i właściwie w każdym elemencie gry. Drugi set to jak, Stefano Lavarini wyjąłby czarodziejską różdżkę, odmienił nasze siatkarki, podziało się dużo dobrego, dlatego, że Polki wyszły, no tak mocno naładowane, od początku naprawdę potężne ataki Julii Szczurowskiej, która no jest taką podporą naszej reprezentacji w tym pierwszym turnieju Ligi Narodów, atakująca bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Dużo tych piłek zagrywa. Dzisiaj już ponad 30 punktów zdobytych w tym meczu dla naszej reprezentacji, więc no jest to naprawdę popis gry kolejny naszej atakującej. No i ta druga partia wygrana. 25-19. W trzeciej jeszcze większa dominacja Polek. Tu znowu się zupełnie rozsypały Serbki. Nie były w stanie przyjmować ataków biało-czerwonych. My poprawiliśmy jeszcze dodatkowo zagrywkę. No i to wpłynęło, że ten set wygrany jeszcze pewniej 25-18. Ta czwarta partia, jak wspomniałem, bardzo zacięta. Długo utrzymywał się wynik remisowy, obie reprezentacje szły punkt za punkt, no ale ostatecznie Serbki wygrywają 25-22, no i teraz przed nami tiebreak, więc będzie jeszcze tutaj na pewno trochę emocji, ale liczymy na to, że w tym tiebreaku Polki będą górą, bo byłoby to no coś naprawdę bardzo dobrego, gdyby ten turniej rozpocząć od kompletu zwycięstw, bo przypomnijmy, wygrana z Belgią po tiebreaku, pewna wygrana z Czeszkami wczoraj, no i dziś by wypadało dołożyć do tego zwycięstwo z Serbią i by to naprawdę bardzo dobrze wyglądało przed dniem przerwy w turnieju.
3: O czym Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, jeszcze dopytam, a jutro o której te kapitalne sportowe emocje? Maja Chwalińska, finał.
2: No jutro o 15:00 finał Rolanda Garrosa, finał wielkoszlemowego French Open. Zobaczymy, co będzie się działo, bo tak sobie myślę, że wszyscy marzą o tym, żeby Maja Chwalińska wygrała ten turniej. Ona sama zrobi wszystko, żeby wygrać, bo po to się wychodzi na kort. Ma duże możliwości ku temu, bo ten jej, taki bym powiedział, niestandardowy dziś tenis, taki trochę cwaniacki, trochę kombinowany, oczywiście wymuszony tym, że to nie jest zawodniczka, której warunki fizyczne pozwalają na potężne zagrania, potężny serwis, dlatego gdzieś sposobem musiała sobie radzić. Ja ostatnie kilka dni spędziłem w towarzystwie ludzi, którzy świetnie znają Maję Chwalińską, czyli w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała. Mhm. Oni ją tam od najmłodszych lat prowadzą. No i trzeba przyznać, że oni mówią, tak, to jest styl gry Mai. Ona zawsze tak grała, takie cwaniackie zagrania, gdzieś szukanie po rogach tych, po rogach kortu, rozrzucanie, tak jak wczoraj mogliśmy to zobaczyć właśnie w meczu z Dianą Schneider. Rosjanka musiała się naprawdę sporo nabiegać, chociaż zagrała bardzo dobry mecz, to jej trzeba oddać. Nie była w stanie pokonać Polki i liczymy, że tak samo będzie w starciu jutrzejszym z Andrzejewą, że ona też nie da rady Maji Chwalińskiej pokonać i byłaby to nieprawdopodobna tenisowa historia, gdyby dwie Polki miały w swoim CV zwycięstwo w wielkoszremowym French Open. No, jest jeszcze oczywiście Jadwiga Jędrzejowska przed wojną, ale to już do tego nie wracajmy. Więc w tej erze Open dwie Polki z wygranym French Open byłoby coś nieprawdopodobnego, więc będziemy na pewno kibicować, ściskać kciuki. Jutro na naszej antenie będzie się sporo działo, bo i Marek Gładysz, nasz korespondent z Paryża, będzie na miejscu, będzie na kortach Rolanda Garrosa. Ja wybieram się znowu do Dąbrowy Górniczej. Tam wielka strefa kibica w mieście, z którego Maja Chwalińska, można powiedzieć, pochodzi, bo ona urodziła się co prawda w Miechowie, w Małopolsce, ale w wieku 2 lat przeprowadziła się do Dąbrowy Górniczej. Tam przez wiele lat mieszkała.

0: Potem przeprowadzka do Bielska-Białej, no więc w tej Dąbrowie Górniczej wszyscy będą na pewno mocno ściskać kciuki i ja będę w tym tłumie też obserwował ten mecz.
1: Ja. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy. Ja
0: przypomnę
1: ten wielki finał z udziałem Maji Chwalińskiej. Finał Rolanda Garrosa jutro o godzinie 15:00 i o wszystkim będziemy was informować w RMF FM i w radiu RMF 24.

Znakomita muzyka, jeszcze więcej informacji to mamy dla was w naszym popołudniowym programie Radia RMF24. Mamy teraz informacje o najnowszym filmie o Hannibalu z Denzelem Washingtonem. Przypomnę, że w marcu media żyły informacją, że ten aktor wystąpi w roli głównej w produkcji. Ten film w reżyserii Antoine'a Fuqua, kręcenie tego filmu miało się rozpocząć latem. Jednak Netflix podjął decyzję o przerwaniu przygotowań do realizacji widowiska o legendarnym kartagińskim wodzu. Powodem tej decyzji kwestie finansowe. Pojawiły się bowiem rozbieżności, które dotyczą budżetu. Obie strony, studio oraz producenci, uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie chwilowe zatrzymanie machiny produkcyjnej, dowiedział się serwis Deadline. Przerwa ma pozwolić na wypracowanie kompromisu finansowego. Przypomnę, fabuła filmu, do którego scenariusz napisał zdobywca Oscara John Logan, ma skupiać się na kluczowych bitwach, którymi Hannibal dowodził przeciwko Rzymianom podczas II wojny punickiej. Kartagiński generał powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych strategów wojskowych w historii. No i Denzel Washington ma nie tylko wcielić się w główną rolę, ale też pełni funkcję producenta tego filmu. A ja zerkam jeszcze na to, co dzieje się w Nankinie. Tam Liga Narodów Kobiet, faza grupowa, Polki grają z Serbią i w secie piątym jak na razie 2-2. Trzymamy kciuki za nasze siatkarki.

0: To jest piątkowy popołudniowy program w radiu RMF24. W Wilnie jest bezpiecznie, zapewnia w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Piotrem Bułakowskim minister spraw wewnętrznych Litwy Waldemar Kondratowicz. Przypomnijmy, w maju po naruszeniu przestrzeni powietrznej w stolicy Litwy ogłoszono alarm. Każdy musiał schronić się w bezpiecznym miejscu.
1: Poczucie bezpieczeństwa na mieszkańców Litwy, obywateli Litwy jest największe za ostatnie lata. Jesteśmy takie same bezpieczni nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu, czy gdzie niby przy granicy litewskiej w Suwalszczyźnie jest podobne tak wszystko. Teraz u nas odbyło się spotkanie związane z Miłosierdziem Bożego. To widzimy, że turystów jest sporo.
2: Jakieś rady dla turystów? Nie wiem, jakieś aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
1: Mamy taka ogólna litewska aplikacja LT72. To ona też może być korzystana i są tam i teksty, prawda, w języku angielskim, litewskim.
2: A będzie polski?
1: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być w języku polskim, bo ta informacja przez podręczniki drukowane są, jest przekazywane dla mieszkańców Litwy, czy to przez nasze służby, czy przez służby cywilne.
2: Po ostatnim alarmie, czy wiecie, co trzeba zrobić, czy coś poprawić, czy w ogóle coś stworzyć, czy jakieś macie wnioski?
1: Tak, na pewno, cały czas ten ostatni alarm też pokazał, że jest takie miejsce, które naprawdę trzeba poprawić. To jeżeli mówić o schronach, to widzimy, że zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia, do przyjęcia mieszkańców, które szukali miejsca w nich. Rozmawiamy o tym, mieliśmy koordynacyjne spotkania z wszystkimi przedstawicielami samorządów odpowiedzialnych za cywilną obronę. Podaliśmy rekomendacje, z ich strony też otrzymaliśmy zapytania i naprawdę idziemy, żeby to polepszyć. Jedna z podstawowych rzeczy, jak utworzyć schron na przykład w ten czas, kiedy jest podany alarm jeden czy drugi. To jest taka podstawowa może sytuacja. Po drugie, jeszcze raz zrobili rewizję wszystkich schronów, bo mamy powyżej 6,5 tysięcy w całej Litwie. Miejscami więcej, miejscami mniej. I to za te może ostatnie 3-4 lata ta tworzona sieć potrzebuje cały czas rewizji, bo niektóre rzeczy były wniesione może w spisy schronów, a zmieniają się właściciele, zmieniają się zarządzające osoby i cały czas trzeba o tym dbać, żeby ta przeznaczenie nie było czy zgubione, czy po prostu dalej było kontynuowane.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych Litwy Waldemar Kondratowicz. Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zerkam teraz na to, co dzieje się na parkiecie w Nankinie. Tam, przypomnę, Liga Narodów Kobiet, faza grupowa, mecz Polska-Serbia. W setach 2-2, a teraz set 5, tiebreak, i Polki prowadzą 16-15, czyli jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa. Bardzo mocno trzymamy kciuki w radiu RMF24. A już za chwilę fakty RMF FM o 16:00, tuż po nich kulisy History Hiking.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: A w radiu RMF24 jeszcze jedna bardzo dobra sportowa wiadomość. Polskie siatkarki wygrały z Serbią 3-2. Do tego spotkania na pewno wrócimy jeszcze w faktach RMF-FM już za chwilę o

0: Zbliża się godzina 16 w studiu Faktów Tomasz Wyryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I zapraszamy na najnowsze fakty RMF FM.
1: A zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 72 w Łódzkiem. Problemy też na trasach w Kujawsko-Pomorskim i w Śląskim. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego jest w Warszawie. Ma się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. A w Gorzędowie, w Łódzkiem, piłkarskie szaleństwo i bojowy nastrój.
2: FIFA! Brawo!
1: Jest 16. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 72 w Łódzkiem między Rawą Mazowiecką a Jeżowem. W ściekach zdarzyły się dwa auta osobowe, trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Zablokowana jest także krajowa 15 w Jajkowie w Kujawsko-Pomorskim. Między Brodnicą a Lubawą zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jedna osoba została ranna. I jeszcze krajowa 46 w Lisowie w województwie śląskim. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek. Na odcinku Kochanowice-Herby wprowadzono ruch wahadłowy. Kryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Jutro spotka się z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ustalił w Ministerstwie Obrony Narodowej reporter RMF FM. Michał Radkowski teraz z nami w Faktach. Witamy.
3: Jestem, Michale. Witam.
1: Co wiemy o niespodziewanej wizycie bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego w naszym kraju?
3: Zaproszenie do przyjazdu do Polski Kryło Budanow miał otrzymać od przedstawicieli polskiego rządu. Jak się dowiedziałem, od pracowników MON, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy jest już w Warszawie. Jutro przed południem ma zaplanowane spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Niewykluczone, że będą w nim także uczestniczyć przedstawiciele Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych. Jak ustaliłem, głównym tematem spotkania będzie nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego. Ta decyzja ukraińskiej głowy państwa wywołała lawinę komentarzy wśród polskich polityków. Większość potępiła tę decyzję, bo UPA odpowiada za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu. Prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że odbierze Zełenskiemu order Orła Białego. By tak się stało, potrzebny jest podpis premiera.
1: Pod koniec maja myśliwiec NATO strącił ukraińskiego drona, który wtargnął do Estonii. W ostatnią środę bezzałogowce bez kontroli przeleciały nad granicy przestrzeni powietrznej tego kraju. Ponownie w Faktach łączymy się z Narwą, estońskim miastem na granicy z Rosją. Tam jest specjalny wysłannik RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
4: Witam ponownie.
1: Jak Estonia chroni swoją wschodnią granicę?
4: Podobnie jak my, Estończycy na całej długości granicy budują fizyczną zaporę. To jest 340 kilometrów rzek, lasów, bagien i jezior. W większości tereny słabo zaludnione. Estończycy stawiają radary, a niedawno uruchomili pierwsze systemy do wykrywania i monitorowania dronów. Zmagają się również z podobnymi zakłóceniami w łączności, jak te na polskim wybrzeżu. Systemy walki elektronicznej rozmieszczone przez Federację Rosyjską, na przykład w obwodzie kaliningradzkim czy na granicy litewskiej, zdecydowanie wpływają na loty dronów. Maszyny wykorzystywane w działaniach wojennych mogą być naprowadzane w naszej przestrzeni powietrznej, a my musimy reagować na nie jak na zagrożenie, powiedział mi Veiko Komusar, zastępca dyrektora generalnego Policji i Straży Granicznej Estonii. Z Narwy Maciej Sołtys.
1: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw po trzech meczach turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone w niedawno zakończonym meczu pokonały 3-2 reprezentację Serbii. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
5: Tak jest, witam.
1: Wojtku, końcówka meczu była niezwykle zacięta i emocjonująca.
5: Oj, bardzo. Polki przede wszystkim w końcówce tiebreaka świetnie się broniły, no bo obroniły aż dwie piłki meczowe. Później udało doprowadzić się do wyrównania po świetnym ataku Moniki Lampkowskiej wywalczyć piłkę meczową. Spotkanie zakończył atak dokładnie tej samej zawodniczki, która, trzeba przyznać, dała bardzo dobrą zmianę w dzisiejszym meczu. Najskuteczniejsza na parkiecie była dziś jednak Julia Szczurowska, która zdobyła ponad 30 punktów dla naszej drużyny. No a to naprawdę wielki wyczyn na siatkarskim parkiecie. Polki mają na koncie komplet zwycięstw, jak wspomniałeś, jutro. Dzień przerwy w turnieju dla naszej kadry, a w niedzielę mecz z gospodyniami Chinkami.
1: Już tylko minuty dzielą nas od początku wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji FIFA Rafa. To nasza specjalna propozycja dla Was na ten długi weekend. Na boisku w Gorzędowie w województwie łódzkim już za chwilę lokalna Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na murawie w żółtej koszulce oczywiście jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
6: Gotowy,
1: Michale.
6: Dzień
1: jak
6: dobry,
1: zawsze przed meczem czas na przedstawienie składów. Kto zagra w tym meczu?
2: W drużynie gospodarzy nasi słuchacze, którzy nas tutaj zaprosili, m.in. Krzysztof, Łukasz i Adrian. Piłka już jest w grze, sędzia właśnie rozpoczął to spotkanie. Już gramy w reprezentacji RMF FM. Na lewej obronie Paweł Jawor, lewa pomoc Wojciech Łuszczykiewicz, w ataku widzę Rafała Maseraka. Ja też biegnę zaraz na prawe skrzydło, tak się umówiliśmy. Zaczyna lekko padać tutaj deszcz, to się robi taka piłka wodna. Na trybunach pod dachem zapraszamy was na grilla i tam są kibice, podzieleni kibice, jeśli chodzi o faworyta tego meczu.
6: Polonia gola!
7: RMF do boju!
8: Najlepsza muzyka RMF FM.
2: I najlepsi piłkarze dzisiaj, proszę uwierzyć.
8: I najlepsi piłkarze RMF FM.
2: Kto wygra mecz?
6: Polonia.
2: A kto dostanie więcej żółtych kartek?
6: No, żółtych i RMF.
2: Będziemy grać fair, byle bek z kontuzji, to jest najważniejsze. Będziemy grać ambitnie. Ja muszę, nie chcę, ale muszę kończyć powoli te relacje, bo wzywają obowiązki piłkarskie nietypowo. Ja odezwę się do moich kolegów. Panowie, zaraz biegnę do was tutaj na boisko. Zabieram też mikrofon na tę zieloną murawę. Zapraszamy was na ten niezwykły, wyjątkowy absolutnie mecz.
1: Ja na boisko w Gorzędowie będziemy oczywiście wracać po popołudniowych faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
11: W Radiu RMF 24 czas na kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku.
12: Dzisiaj opowiemy wam o tym, jaki skarb został znaleziony w Antonówce, miejscu, gdzie znajdowała się fabryka III Rzeszy.
11: Mateusz Kudła,
12: Maciej Regewicz, witamy i zapraszamy.

0: Słuchacie radia RMF 24. To Kulisy History Hiking. Program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Tym razem zabieramy Was do tajnej fabryki III Rzeszy.
1: Opowiemy o Antonówce.
0: Bardzo interesujące i bardzo tajemnicze miejsce na mapie Dolnego Śląska, tuż obok Kamiennej Góry. Tajna fabryka III Rzeszy, o której pisano nawet w raportach w archiwach CIA, dostępnych dzisiaj w archiwach CIA.
1: Tak, w ogóle polecamy Wam, na CIA.gov możecie znaleźć naprawdę wiele interesujących dokumentów, także takich, które być może dotyczą Waszych miejscowości. Ja znajduję do tej pory zresztą na tej stronie raporty amerykańskie dotyczące Gryfowa, Kamiennej Góry, Lwówka, Bolesławca, a także wspomnianej już właśnie Antonówki, Antonienwald po niemiecku. 4 kilometry od dawnej niemieckiej Landeshut, a więc mojej rodzinnej Kamiennej Góry, miejsce absolutnie wyjątkowe. Miejsce, o którym w raportach amerykańskich napisane jest, że była to fabryka. No właśnie, są dwa kluczowe zdania, jakie tam się pojawiają. Pierwsze z nich to "This factory produced all kinds of ammunition", czyli produkowany był tam według Amerykanów każdy rodzaj amunicji. To słowo każdy jest tutaj bardzo istotne, bo oczywiście pojawiały się legendy mówiące o naprawdę czasami niestworzonych pociskach, a wręcz Wunderwaffe, jakie miałoby rzekomo według miejskich legend znajdować się w Antonówce. Drugie, bardzo istotne z punktu widzenia przeszłości Antonówki zdanie w dokumencie, na który się powołuje, brzmi tak: "It has an underground department". I to, no, faktycznie zdanie, które pobudza wyobraźnię, dlatego że w dokumencie amerykańskim znajduje się informacja o tym, że w lesie pięknym na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, po którym uwielbiam spacerować z moim pieskiem Rafałkiem i rzucać mu tam patyki, według Amerykanów w tym lesie miała znajdować się jakaś podziemna część tej fabryki, choć ja tak naprawdę mam duże wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia jedynie z magazynem uzbrojenia, czy faktycznie z fabryką. Pytanie, no na ile te dokumenty amerykańskie są faktycznie wiarygodne, i o tym moglibyśmy długo, długo dyskutować.
0: Sprawdzenie, ile w nich jest prawdy, nie jest takie łatwe. Byłoby bardzo kosztowne i bardzo niebezpieczne, ponieważ do dzisiaj na terenie właśnie tego lasu, który dawniej był fabryką, no, znajdowane są liczne niewybuchy, szczególnie po jakichś ulewnych deszczach. Ziemia je dosłownie oddaje. Ja słyszałem taką historię od mojego znajomego, też z Kamiennej Góry, który opowiadał, że jako dzieciak bawił się tam z innymi dzieciakami w sposób absolutnie niebezpieczny, przed którym przestrzegamy, że oni sobie znajdowali te niewybuchy i wrzucali je do ogniska. I niestety jedna z takich zabaw skończyła się tragicznie, ponieważ rykoszet od tego pocisku, który eksplodował w ognisku, dosłownie odciął kawałek głowy jednemu z bawiących się dzieci, co doprowadziło do właściwie śmierci na miejscu, więc bardzo Was przestrzegamy przed takimi zabawami. To sprawia, że właśnie jakieś tam wykopaliska czy poszukiwania tych podziemi, no, są bardzo niebezpieczne, byłyby bardzo kosztowne przede wszystkim, bo wcześniej musiałby tam przejść po prostu pluton saperów, którzy by to miejsce oczyścili ze wszelkich niewybuchów.
1: Antonówka to naprawdę topka, jeśli chodzi o miejsca niebezpieczne, myślę, że na mapie całego kraju. Ja pamiętam, kiedy miałem 16 lat, otwierało się wtedy Arado, w którym zacząłem oprowadzać jako przewodnik. To saperzy, najpierw firma saperska, później saperzy z Kłodzka, z którymi zresztą współpracowałem, współorganizowałem różnego rodzaju wydarzenia uświadamiające mieszkańców Antonówki, Kamiennej Góry, jak niebezpieczne są przedmioty znajdowane w Antonówce i żeby, broń Boże, tego nie dotykać, to były akcje uświadamiające szczególnie dzieciaki, bo ciekawość dziecięca, tak, powoduje, że no, dziecko może wziąć jakiś granat czy pocisk moździerzowy do ręki i może stać się tragedia. Więc takie akcje współorganizowałem wspólnie zresztą z saperami z Kłodzka, o czym wspomniałem. Naprawdę były takie momenty w Arado, że saperzy przyjeżdżali dosłownie busem i my sobie wybieraliśmy te najładniejsze destrukty po to, żeby umieścić je na ekspozycji muzealnej. Ja myślę, że 70-80% eksponatów, które dzisiaj pokazuje się w podziemiach Kamiennej Góry, pochodzi z Antonówki. To różnego rodzaju ogryski, mówiąc brzydko, no, fachowo destrukty, tak? Mauser karabiner 98K, pistolet MP40, trzonki od granatów, no, granaty moździerzowe, ebonitowe zapalniki do granatów moździerzowych, to tego w setkach możemy liczyć. I naprawdę były miejsca w tamtym czasie, kiedy ja wybierałem się do Antonówki i widziałem te prace saperskie, były tam miejsca, gdzie trzeba było uważać na każdy swój krok, szczególnie od tej strony Raszowa, gdzie nawet widzimy na laserowym skanowaniu terenu, na lidarze, że no, są takie miejsca, gdzie dosłownie wygląda to jak po ostrzale artyleryjskim. To działalność sowiecka, o której za chwilę opowiem, ale faktycznie wygląda to jak, nie wiem, jak po prostu jakiś ostrzał artyleryjski. Zresztą mieszkańcy Antonówki, z którymi rozmawiałem, oni też opowiadali, że jak na przykład płonęli łąki, no to oni mieli takiego Sylwestra, nie? Bo te łąki po prostu podpalały ładunki gdzieś tam ukryte pod ziemią, które eksplodowały. No, jakiś czas temu, nie pamiętam w którym konkretnie roku, ale głośna sprawa, jeden z jakiś poszukiwacz po prostu w Kamiennej Górze, z Kamiennej Góry, no, znalazł w Antonówce pocisk 105 mm, pocisk artyleryjski, potężny pocisk, wziął go do siatki pewnego sklepu, umieścił na klatce schodowej i cała ulica musiała być zablokowana, żeby saperzy mogli to zabezpieczyć. Więc to nawet nie chodzi o to, że ktoś sobie zrobi krzywdę, ale może zrobić krzywdę komuś po prostu własną ciekawością, czy nie wiedzą, jak postępować z tego typu przedmiotami. Miejsce więc jest niebezpieczne, natomiast dzisiaj, no, tymi drogami leśnymi, tak, czy ścieżką
0: rowerową... Można tam spacerować sobie.
1: Można, ale są takie miejsca, gdzie faktycznie lepiej bez jakiejś tam wiedzy czy świadomości w ogóle, że coś takiego może w ziemi się znaleźć, lepiej nie chodzić. Ale no, samo miejsce w sobie dla osoby, która nie wie, że była tam jakaś produkcja zbrojeniowa czy magazynowanie uzbrojenia, samo miejsce dla osoby, która nie ma tej świadomości, będzie po prostu lasem, z którego wystają jakieś ceglane elementy. W kulisach History Hiking rozmawiamy o Antonówce na Dolnym Śląsku, miejscu, w którym w czasie II wojny światowej znajdowała się potężna fabryka amunicji.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF 24. Mateusz Kudła,
1: Maciej Regewicz nadal razem z wami. Wracamy do historii o tym, jaki skarb Sowieci ukryli w Antonówce na Dolnym Śląsku.
0: To, co mamy przed sobą, nie wybuchnie, ponieważ zostało sprawdzone przez saperów. No i zdradź nam, Maćku, co to jest, bo to wygląda no naprawdę jak jakaś rzeźba
1: nowoczesna. To są zalane betonem pociski po prostu. Taka forma, nazwijmy to, zabezpieczenia.
0: I to zostało znalezione właśnie w Antonówce.
1: To zostało znalezione w Antonówce i najprawdopodobniej po prostu zostało, pociski zostały zalane betonem, taka forma zabezpieczenia. Musimy pamiętać o tym, że po wyjściu Niemców w maju 1945 roku na teren Antonówki wchodzą Sowieci, którzy stacjonują tam przez kilka lat. I oni po pierwsze zabezpieczają, w cudzysłowie mówiąc, zabezpieczają to, co Niemcy zostawili, to, czego nie opłaca im się wywozić do Związku Radzieckiego, to, co opłaca się, ma jakąś wartość, można jeszcze wykorzystać, wyjeżdża po prostu stamtąd w głąb sowieckiej Rosji. Natomiast oni stacjonują tam przez 4 lata i mieszkańcy no, donoszą tak jeszcze o tym, że ich obecność związana była z tym, że słyszeli te niewybuchy, że cały czas tam trwały jakieś detonacje. Oni tam zrobili najprawdopodobniej takie też zrzutowisko sprzętu niemieckiego, gdzie to detonowali, więc była to takie akcja saperska, nazwijmy to, czy neutralizowanie tego sprzętu niemieckiego. Stąd
0: poligon.
1: Widoczne, no nie poligon, bo tam nie symulowali walki, ale niszczyli po prostu to uzbrojenie niemieckie, stąd na laserowym skanowaniu terenu widzimy te charakterystyczne takie leje, jak po bombie.
0: A broń biała, skąd się tam wzięła broń biała?
1: No właśnie.
0: I co to w ogóle jest za
1: to
0: broń?
1: Jest,

0: to jest też niesamowita historia, bo ja mam naprawdę mały fragment białej broni, którą można było w lesie znaleźć. Tak jak wspomniałeś o tych zabawach, tak, że młodzież rzucała granaty czy różnego rodzaju uzbrojenie niemieckie do ogniska, no to była forma powojennej zabawy. Domyślam się, że każdy z was w domu ma takie historie, że dziadek, tak jak był młodszy, to z kolegą wrzucał coś do ogniska. No musimy pamiętać, że tak wyglądały te zabawy, ale też infrastruktura poniemiecka na terenie dawnych fabryk na przykład, czy magazynów, no służyła jako swoiste place zabaw dla tej młodzieży. Przykład niedawny, opowiadaliśmy wam o tym, Ludwikowice, tak, kiedy opowiadaliśmy o nazistowskim UFO i słynnej muchołapce, no wewnątrz, w środku muchołapki była woda, która była wykorzystywana po wojnie jako basen i tam ludzie się normalnie kąpali, są zdjęcia, można sobie to zobaczyć. Podobnie było w Antonówce. Staw przeciwpożarowy, taki rezerwuar na wodę, który musiał się tam znajdować, bo gdyby doszło do pożarów w miejscu, gdzie magazynuje się uzbrojenie, no to może być katastrofa, więc takie rezerwuary czy stawy przeciwpożarowe tworzono. W tym stawie młodzież, dorośli, którzy kąpali się w nim, znajdowali właśnie no wszelkiej maści białą broń.
1: To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu niezwykłego znaleziska na terenie dawnej fabryki III Rzeszy wrócimy już za chwilę.

Mateusz Kudła, Maciej Ragewicz i historia, która mrozi krew w żyłach. Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.

0: To kulisy History Hiking, u nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24.
1: Kontynuujemy naszą opowieść o tajnej fabryce uzbrojenia III Rzeszy na Dolnym Śląsku.
0: To jest na przykład bebut carski, to nie są bagnety czy biała broń z czasów II wojny światowej. Tutaj są egzemplarze wręcz XIX-wieczne. Bagnety mauzerowskie, na przykład Mauserów karabiner 98K, one wiadomo, że w 1945 roku nie miałyby żadnej wartości. Takie też się w Antonówce znajduje. Natomiast trzeba pamiętać, że wraz z wyjściem Sowietów był przymus, aby wszelką znalezioną broń po prostu oddawać na posterunki milicji i tak dalej. Oni musieli to oddawać. To nie stanowiło wtedy dla władzy komunistycznej żadnej wartości, więc to wyrzucano. No ale bagnety niemieckie, francuskie, pruskie, tak, XIX-wieczne, ten jest w ogóle bardzo rzadki. To niektóre egzemplarze, nie wszystkie przyniosłem, są naprawdę wyceniane na 700 zł, 500 euro przez kolekcjonerów. No zachowane w bardzo ładnym stanie. Całkiem,
1: nie, jak tak patrzyliśmy,
0: ten jest taki wartościowy, ten z piłą jest taki wartościowy, bo to jest, no tak myślę, że 700-800 zł on kosztuje, więc nie mało. Nie mają rękojeści, bo były drewniane, więc, więc część zgniła w wodzie, ale były też rękojeści metalowe, które były wykręcane, no bo metal, tak, w czasach można wczesnego socjalizmu jeszcze na tym zarobić. No tu mamy piękną żabkę na przykład, austriacką. Żabka jest w takim stanie, że no jakby po prostu z fabryki wyjechała. No ale dlaczego ja to mam, dlaczego wam to pokazuję? To jest piękny liść w ogóle, no, potocznie nazywany bagnet. Zwróć uwagę, jaki ma profil, taki właśnie liściasty.
1: Nie wygląda jak taki gladius.
0: Tak, coś takiego.
1: Się skojarzyło.
0: Dokładnie.
1: Na pewno teraz znawcy mnie zjadą w komentarzach, że absolutnie nie wygląda
0: pewno,
1: jak gladius.
0: Na pewno, a do czego zachęcam. Generalnie co w ogóle to tam robiło? Ja poznałem...
1: No właśnie, jak to się znalazło tam? No nie sądzę, żeby to miało związek z fabryką III Rzeszy.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tym bardziej, że ja rozmawiałem z detektorystami, poszukiwaczami, którzy tam w latach 80-tych, 90-tych chodzili po tym lesie i opowiadali mi, no jeden mi o tym mówił, że oni znajdowali tam bagnety sygnowane zdaniem Property of US Army na przykład, czyli własność Armii Stanów Zjednoczonych. Jakieś japońskie bagnety nawet. No najprawdopodobniej mamy do czynienia po prostu z kolekcją. Z kolekcją białej broni, która prawdopodobnie, to nie jest nigdzie potwierdzone źródłowo, więc ja mówię prawdopodobnie na podstawie tego, co się dowiadywałem po prostu. Ta kolekcja znajdowała się w zamku Kreppelhof, który w maju 1945 roku stał się, nazwijmy to, bazą tymczasową czerwonoarmistów.
1: Ten zamek jakoś niedaleko tam chyba.
0: To są ruiny tego zamku, niestety. Mieszkańcy Kamiennej Góry.
1: Ale Beretem chyba.
0: Bardzo blisko od Antonówki. Gdzieś w połowie maja, gdzieś 12, 13, bądź później troszeczkę 45 roku faktycznie pojawiają się tam czerwonoarmiści i oni mają zabezpieczyć zresztą Antonówkę, mają tam, jest wojskowy rozkaz, że oni mają Antonówkę zabezpieczyć. No i z jakiegoś powodu znalazło się to w stawie przeciwpożarowym w tym lesie. Prawdopodobnie dla Sowietów takie rzeczy nie miały żadnej wartości, bo to minęło 80 lat tamtych wydarzeń, więc no, to nie był wtedy skarb. Więc no, to załadowali to na ciężarówki, pojechali do Antonówki, wrzucili do stawu przeciwpożarowego, a młodzież w latach 70-tych, 80-tych przypadkowo po prostu to odnajdowała. Historia niesamowita. Najciekawsze jest to, co stało się później, bo milicja obywatelska dowiedziała się o tym, że w lesie znajduje się skarb, więc no co, zakaz wyjścia do lasu, szukali młodych ludzi, którzy tam chodzili, rekwirowali od nich to, co zostało znalezione. I co się stało z tym skarbem dzisiaj? No najprawdopodobniej zdobi on ściany wielu byłych milicjantów, bądź ich potomków. Wiem to bezpośrednio od tych potomków. Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking.

0: Słuchacie radia RMF 24. To program Kulisy History Hiking.
1: Dzisiaj zabierzemy Was do Antonówki na Dolnym Śląsku, gdzie w czasie II wojny światowej znajdowała się potężna fabryka amunicji.
0: Ale są też inne ślady pozostałości po tych tajemniczych zakładach w Antonówce. Między innymi domy, które są tak naprawdę dawnymi barakami. Niektóre, jeden mi pokazałeś taki, który wygląda totalnie jak z tamtego czasu i normalnie ludzie sobie w nich do dzisiaj mieszkają. Podobno mówiłeś mi też, że są podziemne schrony.
1: Schrony przeciwlotnicze, tak, oczywiście.
0: Tak. No i dowiedzieliśmy się, że nasz kolega Grzegorz Borenstein, o którym też był jeden z odcinków podcastu Kulisy History Hiking, że jego babcia, która była Niemką, no pracowała i mieszkała w takim baraku. My wiemy nawet, w którym baraku.
1: Pokażemy wam ten barak.
0: On nam to wszystko obiecał, że nam pokaże. Także tak, to jest niesamowita historia. No, okazuje się, że kobiety tam pracowały.
1: Tak, co nie powinno w ogóle nikogo dziwić, bo oczywiście, i to też trzeba pamiętać, tak, skarby, fabryka, ja uważam, że magazyn bardziej niż fabryka, ale albo centrum logistyczne, zresztą no, linia kolejowa świetnie doprowadzona. Tam naprawdę, jak zobaczycie sobie na geoportalu, na Lidarze, jak wyglądała Antonówka w tamtym okresie, no to mamy do czynienia z małym miasteczkiem. To jest kilkadziesiąt hektarów, budynki, magazyny, linia kolejowa, kolejowy transport wewnętrzny, no i legendy o podziemiach, tak, o na przykład wielopoziomowej lokomotywowni, gdzie lokomotywa miała zjeżdżać pod ziemię, żeby napijać ją parą. To legendy, nikt tego nie sprawdził, ale rozumiecie, o czym ja mówię, nie? Że to jest taka samo nakręcająca się historia. Wiadomym jest, że więźniowie filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Kamiennej Górze, oni jakąś część prac wykonywali na terenie Antonówki, trudno powiedzieć jaką. Wiadomym jest, że pracowali tam pracownicy przymusowi i wiadomym jest, że pracowały tam właśnie kobiety normalnie jako pracowniczki, także Niemki. Nie powinno to nikogo dziwić, bo praca w III Rzeszy nie była tylko pracą przymusową, tylko też czasami pracą normalną. Babcia Grzegorza Borensteina, którego pozdrawiamy, no pracowała dlatego, że kobiety mając mniejsze dłonie mogły precyzyjniej wykonać pewne podzespoły. Po prostu nadawały się bardziej do niektórych prac taśmowych. Poza tym mężczyźni ginęli na froncie, oni walczyli, więc nie było pracowników. Musieli sobie Niemcy w jakiś sposób radzić. Więc tak to wyglądało. Bardzo trudno jest oszacować, czy przy produkcji zbrojeniowej w Antonówce, jeśli taka się odbywała faktycznie, czy na przykład przy budowie podziemi ginęli ludzie, raczej na pewno ginęli, nie wiemy ile i w jakich okolicznościach, tak? Bo nie zachowało się wiele dokumentów mówiących o tym, co działo się w Antonówce, w zasadzie nie zachował się żaden konkretny z tamtego okresu, no przede wszystkim niemiecki, ja przynajmniej takiego nie widziałem. Wiemy natomiast, że na skrzyniach na przykład w Antonówce był taki napis Hemalat, co oznaczało Munition Soldat Landeshut, tak, czyli wojskowy zakład amunicji w Kamiennej Górze, więc no, to jest po prostu fakt. No i te charakterystyczne wyżłobienia, ukształtowanie terenu, jak sobie pójdziecie do lasu, w niektórych punktach zobaczycie takie jednoosobowe schrony przeciwodłamkowe, one są w bardzo klimatycznych miejscach, naprzeciwko na przykład miejsca, gdzie ewidentnie był jakiś budynek, są pozostałości jeszcze po tym, nazwijmy to, budynku magazynowym. Widzimy, jak charakterystycznie budynki są okopane takim wałem ziemnym. Chodziło o to, że gdyby doszło do eksplozji, to eksplozja miała się nie rozprzestrzeniać. Chodziło o to, żeby ukierunkować wybuch do góry i w ten sposób fabryka była bezpieczna. Budynki w określonej odległości, dużo okien, żeby ta energia wychodziła na zewnątrz. Bo naprawdę długo mogło
0: rozmawiać. Jest jedna dostępna sztolnia, do której można było wchodzić.
1: Która nie wiadomo w jakim celu została wydrążona, bo ona jest bardzo krótka, ona nie jest imponująca i naprawdę słyszałem bardzo różne historie od kolegów, którzy bardziej podziemiami się interesują. Bardzo ciekawa moim zdaniem jest historia o tym, że jest to taka sztolnia próbna, żeby zobaczyć, jak w górotworze można drążyć, a zresztą ten urobek z piaskowca, ze zlepieńców mógł być wykorzystany także do takiej mieszanki betonowej. My to widzimy w niektórych miejscach, że ten beton, te betonowe pozostałości, one są właśnie taką mieszanką jakiegoś piachu z betonem. Bardzo charakterystyczne to jest. No Niemcy nie marnowali. To armia, która oszczędzała, więc generalnie nawet urobek był potrzebny.
0: Bardzo ciekawe miejsce. Miejsce, które do dzisiaj nie jest w pełni przebadane i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie zostanie przebadane właśnie ze względu na te utrudnienia w postaci licznych niewybuchów. Bardzo niebezpieczne miejsce, przestrzegamy Was jeszcze raz przed, jeśli kiedykolwiek będziecie tam na spacer, przed podnoszeniem jakiegoś żelastwa, które z tej ziemi może wychodzić. To był program Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.
1: Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Mateusz Kudła
1: i Maciej Rygiewicz. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach już prawie 17, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Tomasz Weryński.
1: Na początek sprawa nagłej wizyty szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa w Warszawie. Polityk spotkał się już z polskim wiceministrem spraw zagranicznych. Głos w tym temacie zabrał także premier Donald Tusk. W faktach również pogoda. Mamy ostrzeżenia przed burzami oraz opadami gradu. Za chwilę też informacje dla kierowców podróżujących autostradą A1 w Łódzkiem. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, który przybył do Polski, spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, potwierdza w rozmowie z RMF FM rzecznik resortu dyplomacji. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który rozmawia
2: Witam
1: z biurem z MSZ. Witamy cię, Michale. Jak doszło do spotkania generała Budanowa z ministrem Bosackim?
2: Rzecznik MSZ kilkakrotnie podkreślał w rozmowie ze mną, że do spotkania doszło na prośbę strony ukraińskiej. Głównym tematem była sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Obaj panowie rozmawiali o propozycjach rozwiązania tej sytuacji, która od początku wywołuje ogromne kontrowersje w naszym kraju.
3: Nasza reakcja jest słyszana i widziana w Ukrainie. Reakcja oczywiście na nazwę tej jednostki. I teraz oczekujemy na przedstawienie takich propozycji. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
2: Powiedział mi przed chwilą rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Budanow ma zaplanowane kolejne spotkania z przedstawicielami polskiego rządu.
1: Dobrze by było, żeby nasi ukraińscy sąsiedzi zrozumieli, że wsparcie Polski i innych państw europejskich jest czymś, na czym powinno im zależeć, powiedział premier Donald Tusk, który wraca do Polski z unijnego szczytu.
4: Mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
1: Premier dodał, że po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej zasugerował stronie ukraińskiej znalezienie rozwiązania i tego właśnie dotyczą rozmowy przedstawicieli polskiego rządu z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz opadami gradu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmieć może dziś na krańcach wschodnich oraz w zachodniej połowie kraju. Aktualne mapy pogodowe sprawdza reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
5: Najgorsza sytuacja prognozowana jest na północnym wschodzie kraju. Tam można spodziewać się gwałtownych opadów deszczu sięgających nawet 40 mm. Miejscami może również spaść grad. Niebezpiecznie będzie także na zachodzie kraju.
6: Można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
5: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Spokojniej będzie już jutro. Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno, ale padać będzie jedynie przelotnie. Burze wrócą w niedzielę, jednak będą znacznie słabsze niż te prognozowane na dziś.
1: A teraz uwaga, kierowcy, nieprzejezdna jest autostrada A1 w pobliżu węzła Kamieńsk w Łódzkiem na jezdni w kierunku Gdańska. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamieńsk. Niebo nad Dąbkami w zachodniopomorskim zaroiło się od kolorowych kotów, wielorybów i samolotów. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców.
7: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. No szkoda, że nie wieje.
8: I są też ładne kotki.
9: Jaki latawiec ci się najbardziej podoba?
8: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
9: A będziesz puszczać swój?
8: Mamy taki duży samolot.
9: Jak wam się podoba na festiwalu?
10: Fajne latawce są, no, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem. Różne kształty. No i fajnie, że nad morzem.
9: A masz jakiś
10: To chyba ta największa róża.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Festiwal latawców potrwa do niedzieli.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Reklama.

0: Za moment godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Tomasz Weryński.
1: Ważny wypadek na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana w pobliżu Krapkowic. Dwie osoby zostały ranne. Potem w faktach apel premiera Donalda Tuska, aby nie próbować poróżnić go z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o sprawę nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. A w Gdańsku polskie piłkarki rozpoczynają mecz z Francją. Uwaga kierowcy na A4 na Opolszczyźnie między węzłami Opole Południe i Krapkowice w kierunku Katowic. Po zderzeniu dwóch samochodów potrącona została jedna z osób uczestniczących w wypadku, która opuściła pojazd. Dwie osoby są ranne, trasa jest całkowicie zablokowana. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 74 w Gościeradowie na Lubelszczyźnie. To jest odcinek Opatów-Kraśnik. Samochód osobowy najechał na przepust. Trasa jest zablokowana. Niech nikt nie próbuje podzielić rządu i prezydenta, jeśli chodzi o ocenę tego, co się stało ostatnio w Kijowie, apeluje premier Donald Tusk. Do Warszawy przyjechał Kryło Budanów, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, by załagodzić konflikt po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nasz reporter Michał Radkowski ponownie w faktach.
2: Michale,
1: witamy. Co jeszcze mówił premier?
2: Szef rządu dość ostro komentuje to, co dzieje się w ostatnich dniach po decyzji Zełenskiego. Ukraina sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka porozumienia, mówił premier. Chwalił, co rzadko mu się zdarza, Karola Nawrockiego za stanowczą reakcję, choć przyznał, że sam pewnie zachowałby się inaczej. Przypomnę, że polski prezydent zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce. W przyszłym tygodniu decyzję w tej sprawie podejmie kapituła orderu Orła Białego, ale do jej podjęcia potrzebna jest kontrasygnata premiera.
3: Nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej i polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość.
2: Mówił premier na pokładzie samolotu, którym wracał dziś z Czarnogóry. Dodał, że jego ludzie rozmawiają w Warszawie z Budianowem nad załagodzeniem konfliktu.
1: Polskie piłkarki spróbują się zrewanżować francuską za porażkę w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz w Gdańsku właśnie się rozpoczyna. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaka jest sytuacja Polek w eliminacjach?
4: Dzień dobry. Niestety nie najlepsza. Biało-czerwone zaczęły je dobrze od niespodziewanego remisu z Holandią, ale potem przegrały z Francuzkami 1-4, a co gorsze dwukrotnie musiały uznać wyższość Irlandii, w obu meczach będąc faworytkami. W konsekwencji zajmują ostatnie, czwarte miejsce w grupie i w ostatnich dwóch meczach muszą walczyć o zwycięstwo. Jednak nie dlatego, że mogą już teraz odpaść z eliminacji, bo nawet drużyna z ostatniego miejsca w grupie zagra w barażach, ale nie będzie w nich rozstawiona. Każdy awans w tabeli Polek może później dać łatwiejsze rywalki, więc wciąż jest o co grać.
5: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: Wynikiem 6-5 zakończył się piłkarski mecz drużyny LKS Polonia Gorzędów z reprezentacją RMF FM. Była to inauguracja akcji FIFA Rafa, czyli naszej propozycji na długi weekend. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM, jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz. Witam,
6: Dzień dobry,
1: Michale.
6: Ponownie.
1: Kto strzelił bramki?
6: Dwa gole dla naszej drużyny zdobył Rafał Maserak z dziewiątką dzisiaj na koszulce. Jeden gol to była trochę taneczna, jakby na parkiecie dobitka po paradzie bramkarza Polonii, a podawał mu bardzo waleczny dzisiaj Wojtek Łuszczykiewicz z zespołu Wideo. Wojtek w szatni na gorąco mówił mi tu, że jest dumny po tym meczu.
7: Cieszyłem się tak bardzo, jak strzelił, więc nie, ale naprawdę odjazdowa sytuacja, więc mimo deszczu było jak na mundialu. Poziom wyższy niż myślałem.
6: A z drugiej strony tutaj jest Paweł, nasz słuchacz z Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów. Na tym boisku jesteśmy. Paweł w koszulce mokrej od deszczu, zmęczony i też zadowolony.
8: Z perspektywy boiska można powiedzieć, że była gra bardzo zacięta i wyrównana. Prawdziwa piłka, a pogoda tylko pomogła. Dobrze zwierzono.
6: Nie za gorąco?
8: Nie za gorąco, no, ale piłka śliska to wiadomo. Dla dobrych technicznie. Taka angielska murawa dzisiaj była.
6: Ale bez żółtych kartek, bez czerwonych?
8: I bez fauli.
6: I nasza reprezentacja jest coraz bardziej zgrana. Na pewno pokażemy to jutro. Tym razem jedziemy do województwa świętokrzyskiego. Na razie kibicujemy polskim piłkarkom, a jutro gramy z drużyną GKS i Mielno. I was też zapraszamy i na grilla, i na piłkarskie emocje. FIFA Rafa.
1: Zapraszamy. Słuchajcie RMF FM. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 19. Posłuchajmy więc najnowszych faktów RMF FM, które ma dla nas Tomasz Feryński.
1: Fakty zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Problemy na ekspresówkach w pobliżu Gdyni i Bielska-Białej. Po wypadku można już przejechać A4 na Opolszczyźnie. Potem ustalenia reportera RMF FM w sprawie terminu rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Wczoraj zgodę wydała strona ukraińska. Unia Europejska chce wziąć się za fałszowany miód. Konsumenci dostaną dokładniejsze informacje na etykietach. Wypadek na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia-Port. Dachował tam samochód i jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Uważajcie też na S1 w pobliżu Bielska-Białej w Śląskiem, między węzłami Mikuszowice i Lipnik. Ciężarówka stoi w poprzek drogi, blokując przejazd. Po poważnym wypadku w Krapkowicach na autostradzie A4, o którym informowaliśmy w faktach RMF FM, przejezdny jest już lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Wczoraj zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
3: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
1: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce. Spotkał się już z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanów, jutro spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz informacja z ostatniej chwili. Poważny incydent podczas rozminowywania w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Ranni zostali rosyjscy żołnierze, podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Do tej informacji będziemy wracać w faktach o 20. Bliski koniec przekrętów na miodzie. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładnie informowani o zawartości słoika z miodem. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, co się konkretnie zmieni?
4: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
1: Piłkarska reprezentacja Polski kobiet w Gdańsku rozgrywa swój 5. mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone po 45 minutach bezbramkowo remisują z Francuzkami. Więcej o tym meczu już za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
5: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. I tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
6: Jaką była uczennicą?
5: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie, no i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
1: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radio RMF 24.

0: Radiowe Olki mówią wam do usłyszenia za tydzień, a teraz posłuchajmy razem faktów o 20.
1: A te fakty ma dla nas oczywiście Tomasz Weryński.
2: Władimir Putin nie chce spotkania z Władimirem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na wczorajszy list prezydenta Ukrainy. Potem nowe doniesienia w sprawie incydentów, do jakich dochodzi w rejonie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM, w nich m.in. nowe informacje z French Open. Nie widzę powodu, by spotykać się z Władimirem Zełenskim, mówił Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Wieczorne fakty otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą?
3: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
4: A nam można договоренности.
3: Potrzebujemy porozumień, nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Niech eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
2: Rośnie napięcie wokół Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Jądrowe ostrzega, że ataki w okolicy mogą zagrozić zasilaniu największej elektrowni atomowej w Europie. Szef agencji Rafael Grossi apeluje o natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych w rejonie elektrowni. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Z ministrem rozmawiał nasz reporter Piotr Włakowski. Piotrze, jakie jeszcze są wnioski i potrzeby?
5: No, wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
6: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowana, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
5: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się. Z Wilna Piotr Bułakowski.
2: 2:40 to fakty RMF FM. Duże emocje piłkarskie przeżywali dzisiaj kibice w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam odbyła się pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. Jest to nasza specjalna propozycja na długi weekend. Drużyna miejscowej Polonii zagrała z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. Na boisku był też nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co najmocniej zapamiętasz po tym meczu?
7: Na pewno zapamiętam zaciętą grę. Był zwinny Rafał Maserak, był waleczny Wojtek Łuszczykiewicz i był Krzysztof Skiba, który komentował głośno to spotkanie.
8: Było gorąco, szczególnie pod bramką Gorzędowa, kiedy to RMF atakował Maserakiem. To jest ewidentnie, był lepszy niż Tańcu z Gwiazdami. Duch sportu nie ginie.
7: I to potwierdzają też nasi słuchacze, którzy kibicowali na trybunach. Zapytałem ich, kto wyróżnił się dzisiaj na boisku.
9: Rafał Maserak, strasznie się wyróżnił.
7: Ale wyglądem, czy grą, czy jeszcze...
9: Wydłoma, tym i tym.
7: Jak oceniacie poziom tego meczu?
9: Dobry, bardzo dobry.
10: Polonia!
7: A to nie koniec, jutro ciąg dalszy gry, ciąg dalszy grillowania dla was na trybunach. Jutro akcja FIFA Rafa na boisku GKS Imielno, niedaleko Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim i tam też was zapraszamy.
2: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu znajdziecie w mediach społecznościowych. RMF FM polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór. Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku 0-2 z reprezentacją Francji. Dla biało-czerwonych był to piąty mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Polki zajmują ostatnie miejsce w grupie, ale nawet ono daje grę w barażach o mistrzostwa świata. Biało-czerwone nie są więc całkowicie pozbawione szansy awansu na mundial. Z Gdańska przenosimy się do Chin. Polskie siatkarki po trzech meczach rozgrywanego w Nankinie turnieju Ligi Narodów mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwone dziś po zaciętym boju pokonały po tiebreaku Serbki. W piątym decydującym secie Polki obroniły dwie piłki meczowe, a później Monika Lampkowska wykorzystała pierwszy matchball i zamknęła spotkanie. Polki w tym meczu świetnie grały w obronie, miały jednak też swoje problemy.
13: Na pewno musimy wzmocnić zagrywkę, bo dzisiaj myślę, chyba najsłabszym elementem była zagrywka, gdzie nie mogłyśmy odrzucić dziewczyn z Serbii od siatki i miały naprawdę solidne przyjęcie.
10: Mówiła Anna Obiała, środkowa naszej kadry. Świetny mecz rozegrała dziś atakująca biało-czerwonych Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju, a w niedzielę starcie z Chinkami. Na koniec jeszcze Paryż i wielkoszlemowy French Open. My z niecierpliwością wyczekujemy oczywiście jutrzejszego finału pań, w którym rewelacyjna Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą. W finale panów Aleksander Zwieriew zagra zaś z Flavio Kobolim. Niemiec po czterosetowym starciu pokonał Czecha Jakuba Menszika. Włoch awansował do finału bez gry, a wszystko dlatego, że jego rodak Matteo Arnaldi z powodu zatrucia pokarmowego był zmuszony wycofać się z turnieju.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF FM, zawsze jesteście na bieżąco. Wszystkie aktualne fakty, jak zawsze, u nas o pełnej. Dochodzi 21, zatem Tomasz Weliński, słuchamy.
1: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Są utrudnienia po wypadkach na drogach Mazowsza, Lubuskiego i Śląskiego. A w Starogardzie Gdańskim pożar, pali się hala magazynowa w akcji kilkudziesięciu strażaków. Sprawdzamy też, jak Maja Chwalińska przygotowuje się już do wielkiego finału French Open. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Wypadek na trasie S17 na Mazowszu w pobliżu Woli Duckiej. Tam zderzenie auta osobowego z samochodem dostawczym. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas w stronę Otwocka. Wypadek również na drodze krajowej 24 w Lubuskiem między Skwierzyną a Przytoczną. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Problemy z przejazdem także na drodze krajowej 81 w pobliżu Pawłowic w Śląskiem. Między Strumieniem a Żorami dochował samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Ogniem objęta jest obecnie połowa budynku o wymiarach 40 na 40 metrów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował odpowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina na list, w którym zaproponował mu spotkanie i rozmowy o pokoju. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. I dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Podziękował wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Już jutro Maja Chwalińska będzie walczyła o tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. I jak nowa gwiazda polskiego tenisa przygotowuje się do tego meczu, paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz zapytał o to jej menadżera i prezesa klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotra Szczypka.
3: Czy nacisk jest położony właśnie na odpoczynek i odzyskiwanie sił, czy też na trening również?
4: No nie. Myślę, że jak więcej niż 20 minut to nie podbija, bo przecież tutaj się nic nie zmienia, nie zapomni. Ona po prostu, jak to mówi Mietek Bogusławski, nasz poprzedni trener od przygotowania ogólnego, jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, na ile się zregenerujesz. No więc teraz kwestia jest taka, żeby się jak najlepiej zregenerować, czyli święty spokój dać Mai, dobrze zjeść, wyspać się, wygłupiać, napić kawy z przyjaciółką w pokoju i zrobić wszystko, co jest możliwe na tym korcie, czy na tej sali, czy w tej wannie, czy na tej kryokomorze i tak dalej, i tak dalej.
1: Początek wielkiego finału o 15:00. Nudzenie się to nie lenistwo. To dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą się najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
5: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farnięte, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościmy? Zrościmy, będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę, ale naprawdę zachęcam.
6: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
5: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
1: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na mocno tenisowe fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Jutro na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielki finał pań w wielkoszlemowym French Open. Właściwie nieznana przed turniejem szerokiej publiczności Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Obie panie dziś odbyły kilkudziesięciominutowy, otwarty dla publiczności trening. Siłą Polki, która zaprowadziła ją aż do finału, jest jej sposób gry, bazujący nie na sile, a na technice i częstych zmianach rytmu grania, a także trafianiu w różne części kortu. To nasza tenisistka ćwiczyła już od najmłodszych lat, podkreśla jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
10: Ja zwykle widziałem na korcie takie strefy, 9 stref i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać.
9: A finał kobiecego French Open jutro o 15:00. Do rozgrywanego na trawiastej nawierzchni Wimbledonu przygotowuje się już Kamil Majchrzak. Nasz tenisista awansował do półfinału turnieju w Birmingham. Majchrzak pokonał Japończyka Shima Bukuru.
11: Cieszę się, że już te kilka meczów rozegrałem ze sobą i że są one wygrane. Jutro w półfinale zmierzę się z Finem Virtanenem, który wygrał dosłownie ten turniej w zeszłym roku i broni tutaj tytułu.
9: Mówił Kamil Majchrzak, a Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Rozpoczynający się w czwartek piłkarski mundial będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. FIFA ogłosiła właśnie kolejne zmiany. Początek meczu i odgrywanie narodowych hymnów nie będzie wyglądało tak jak dotychczas. Wszyscy zawodnicy, a nie tylko wyjściowa jedenastka, będzie stała wokół koła środkowego boiska razem z arbitrami w czasie odgrywania hymnów narodowych. Za ich plecami będą rozłożone zaś ogromne flagi. Ustawienie wszystkich zawodników i sędziów naprzeciwko siebie w środkowym kole podczas odgrywania hymnów narodowych stworzy chwilę jedności, dumy i emocji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezes FIFA Gianni Infantino.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Najładniejszy wieczór mamy na południowym zachodzie kraju, natomiast na wschodzie teraz najcieplej, ale tam uważajcie na burzę. Mm-hmm. Tomaszów Lubelski, Siedlce, Hajnówka, Ełk. Tam w tym momencie może grzmieć i padać. Zagrzmieć może też na północnym zachodzie. Tyle jeżeli chodzi o wieczór, co jutro?
13: Jutro bardzo sprawiedliwa temperatura, bo właściwie w całym kraju od 23 do 24 stopni. Do tego słońce, czasami jakieś drobne chmury, ale taki dzień, na jaki czekaliście, żeby był w czerwcu i to jeszcze długi weekend czerwcowy.
12: Pięknie się złożyło.
13: Tak.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tu Radio RMF 24.

0: słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 22, zatem sprawdzamy najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekaże teraz Tomasz Wyryński.
1: Duży pożar hali w Starogardzie Gdańskim. Strażacy nadal walczą z ogniem. W akcji gaśniczej 16 zastępów. Potem w faktach autostrada A4 na Podkarpaciu dachował samochód osobowy w rejonie Rzeszowa. Trzech inżynierów rannych po ataku ukraińskiego drona w pobliżu elektrowni w Zaporożu. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. W nich również doniesienia z żużlowego Grand Prix w Manchesterze. Szesnaście zastępów strażaków walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Ogień nie rozprzestrzenia się na inne budynki. W hali funkcjonuje hurtownia artykułów AGD. Były w niej m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Zablokowana jest autostrada A4 na Podkarpaciu między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. W okolicach Bartkowic samochód osobowy uderzył w bariery i dachował. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się przez MOP Dąbry.
2: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Kiryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Dziś spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Jutro będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W wieczornych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wizyta Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego?
3: To prawda. Dowiedzieliśmy się o niej dopiero dziś, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę w rządzie, to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
4: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
3: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
1: Po ataku ukraińskiego drona rannych zostało trzech inżynierów rozminowujących teren wokół zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformował rosyjski Rosatom. Stan dwóch z nich jest poważny. Szef Rosatomu Aleksiej Likaczow twierdzi, że atak był wyraźnie zaplanowany. Wcześniej o incydencie informowała także Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Atomowe, której szef Rafael Grossi zaapelował o przestrzeganie rozejmu wokół elektrowni obowiązującego od dziś. Jutro znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno bardzo pierwszy trener Polki Paweł Kałuża.
5: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Ma i droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
1: Z pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek. Kilkuset kibiców obserwowało dzisiaj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie niedaleko Radomska tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W drużynie RMF FM zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
7: No bo z Maseratim się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, także z nim się gra dobrze.
6: Trzeba i on strzelił.
7: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
6: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
7: Super.
8: Gratuluję, gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
6: Tak w skali od 1 do 10, jaki tu był poziom dzisiaj?
9: Poziom bardzo wysoki.
10: 10 na 10.
1: Jutro ciąg dalszy akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em i Mielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Ostatnie dziś fakty sportowe RMF FM przygotował Wojciech Marczyk.
3: Na początek Manchester, gdzie trwa trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. W finale, w finałowym biegu Bartosz Zmarzlik. Za chwilę ten bieg będzie powtarzany, no ale już niestety bez Polaka. Wszystko dlatego, że upadł on przy pierwszym starcie, no i został wykluczony. Wszystko biorą więc dziś na pewno reprezentanci Australii, bo w finale będą ścigali się Max Frick, Jack Holder i Brady Kurtz. Wcześniej w półfinale odpadł Patryk Dudek. A jutro w Paryżu wielki finał wielkoszlemowego tenisowego French Open. Dla naszej reprezentantki Mai Chwalińskiej będzie to najważniejszy mecz w karierze. Polka, która przed turniejem była 114 w rankingu WTA, zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Rosjanka jest w nim 8 i będzie zdecydowaną faworytką tego starcia. Maja Chwalińska, podobnie jak przed każdym innym meczem na paryskich kortach, zachowuje jednak duży spokój.
9: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
3: Finał jutro o 15, a relacje z tego spotkania oczywiście w faktach RMF FM. Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska, zajęła drugie miejsce w rozgrywanych w Pradze zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Lepsza od Polki w jej koronnej konkurencji K1 była jedynie Australijka Jessica Fox.
10: Jest to dobry prognostyk na sezon, ale ja w ogóle się cieszę. Ja świetnie, bo były to dobre przejazdy, to, że miałam tam błędy, one mi jakoś mocno nie przeszkadzały, bo czułam się w dobrej dyspozycji fizycznej, a to jest dla mnie najważniejsze, bo ja się szukuję na mistrzostwa świata.
3: Mówiła Klaudia Zwolińska. W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy Jakub Krejci. Czwarty był Mateusz Polaczyk. Dziewiąte miejsce zajął zaś Michał Pasiut, który przed tygodniem na inaugurację Pucharu Świata był drugi.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Burzowo tego wieczoru w okolicach Białegostoku oraz Suwałki. Tak może być przez pierwszą część nocy. Również w nocy na południu kraju możliwe mgły. Kierowcy, uważajcie. Co w sobotę ustaliliśmy?
14: Tak, jest pięknie, słonecznie i pogodnie. Temperatura w okolicach 24 stopni. Oczywiście mierzona w cieniu, co oznacza, że w słońcu złapiecie na pewno kilka stopni więcej.
13: A w niedzielę nawet 27 na Mazowszu. Przy czym już w niedzielę pojawią się opady i burze prawie w całym kraju.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, RMF on.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: RMF, jak zawsze z wami na zegarze godzina 23, czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Dobry wieczór, jestem, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Podkarpackiem. Na A4 dachowała osobówka. Za chwilę szczegóły. Kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Jaka jest rzeczywistość Estonii? Sprawdzał to nasz specjalny wysłannik. W faktach także głos rolników. Gospodarzom susza daje się we znaki. Jest 23. Tak jak wspomniałem, na początek A4 w Podkarpackiem. Jak informujecie nas na gorącą linię między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. Na wysokości Bratkowic dachowała osobówka. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Ruch odbywa się przez MOP Dąbry. Jedźcie ostrożnie. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. W minioną środę w Estonii wydano alerty przed zbliżającymi się do przestrzeni powietrznej tego kraju bezzałogowcami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad Estonią ukraińskiego drona. Mimo to, nawet w Narwie przy granicy z Rosją można spotkać turystów.
2: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
1: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji, finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
3: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i a w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
1: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił.
4: To są fakty RMF FM.
1: Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
5: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
6: A co pan hoduje?
5: Głównie zboża. Rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
1: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w zachodniopomorskim, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
7: Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
1: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec tych faktów przenosimy się do województwa śląskiego. Przeprowadzanie naukowych badań w szkolnej pracowni. Takie możliwości są już w 4. liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Wszystko za sprawą działającej tam jedynej w swoim rodzaju pracowni biologii molekularnej i astrobiologii.
8: Co to za dźwięk?
9: To jest dźwięk obracającego się klinostatu.
8: Czyli?
9: To jest takie nasze najnowsze dziecko sprzętowe. Jest to maszyna RPM, można powiedzieć, która cały czas zmienia wektor siły ciążenia. I to urządzenie, zmieniając cały czas ten wektor, powoduje, że na przykład próbki w postaci choćby nasion roślin umieszczonych w szalkach nie będą wiedziały, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To tak jakby były umieszczone w przestrzeni kosmicznej. Czyli możemy na przykład badać wpływ mikrograwitacji na wzrost i rozwój młodych siewek, w ogóle roślin, czy też na przykład mikroorganizmów.
1: Z Tomaszem Księżyczkiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, rozmawiał Marcin Buczek.
4: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszając tam fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Magazyn w Starogardzie Gdańskim wciąż płonie. Zaczniemy od informacji, które przekazali nam strażacy. W doniesieniach z zagranicy brak zgody Niemiec na zniesienie kontroli na granicach i duże zwolnienia we wspólnocie wywiadowczej, których chce Donald Trump. Na zegarach północ, ale mimo to na koniec tego wydania zabierzemy Was na poranne zakupy w Bieszczadach. XVI zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ogień wciąż nie został opanowany, ale strażakom udało się zatrzymać jego rozprzestrzenianie. Priorytetem jest ochrona sąsiedniego magazynu. Na miejscu jest specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy. Jak informowaliśmy w faktach, w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. W okolicy wciąż występuje jednak bardzo duże zadymienie. Ratownicy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. Ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen na ostatnim spotkaniu w Luksemburgu. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości jak mobilne, policyjne patrole czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
1: Donald Trump chce ograniczyć liczbę pracowników amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. W rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal stwierdził, że biuro dyrektora wywiadu narodowego jest zbyt duże, a część zatrudnionych osób nie powinna tam pracować. Trump oczekuje, że pełniący obowiązki dyrektora wywiadu William Pulte rozpocznie proces zwolnień. Nie wykluczył nawet likwidacji całej instytucji. 38-letni Pulte został wyznaczony na to stanowisko we wtorek. Nie ma doświadczenia w służbach specjalnych, dlatego jego nominacja budzi kontrowersje. Trump zapowiedział też, że szuka stałego szefa wywiadu, który miałby kontynuować planowane zmiany. Na zegarach 2 minuty po północy to są fakty w RMF FM. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
3: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. Tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
4: Jaką była uczennicą?
3: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie. No i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
1: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek. Trwa długi czerwcowy weekend. W faktach RMF FM odwiedzaliśmy m.in. Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tam zaspani turyści od wczesnych godzin idą po śniadanie.
5: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
6: Po pieczywo, proszę pana.
5: O której się dobijają bubułki?
6: O 7:00.
5: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
6: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
5: Co do bułki?
6: Pomidorek, wędlinka, nabiał, no.
5: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy, a to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
6: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
1: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF

0: ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Władimir Putin nie chce rozmawiać z prezydentem Ukrainy. To stanowisko jest odpowiedzią na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Litwa wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, mamy dla was ważne fakty. Później przypomnimy również, jakie maksymalne ceny paliw obowiązują w ten weekend. Nie widzę powodu, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, mówi Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Radkowski.
1: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
2: A nam można договоренности.
1: Potrzebujemy porozumień, nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Niech eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
0: Jest też komentarz drugiej strony. Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak Wołodymyr Zełenski mówił o odpowiedzi przywódcy Rosji na wcześniej wspomniany list. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. Ukraiński przywódca dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
3: Jesteśmy takie same bezpieczne, nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
4: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
3: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72. Angielskim, litewskim.
4: A będzie polski?
3: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
0: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Teraz w faktach o obowiązujących od północy cenach paliw na stacjach. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
5: Sport w faktach RMF FM.
0: Piłkarki reprezentacji Polski przegrały wczoraj w Gdańsku z Francją 0-2 w swoim przedostatnim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone długo stawiały opór faworytkom, ale po przerwie to francuskie okazały się lepsze. To czwarta z rzędu porażka Polek w grupie. Oznacza ona, że nasza reprezentacja spadła z dywizji A do dywizji B Ligi Narodów. Na zakończenie rozgrywek Polki zmierzą się we wtorek na wyjeździe z Holandią. Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych, w towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
6: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Kuk, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji i w wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
7: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
0: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowano dziś o 21.45. Od rana za to w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.